0: SK2, Stalowa Wola.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: samotność. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne. Hej.

0: Wolno by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem, ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.

SK2. Stalowa wola.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Mamy poniedziałek, 21 dzień września i zaczynamy ostatnie dwa dni kalendarzowego lata, bo w środę zaczynamy jesień. I to już czuć, dzień jest coraz krótszy. Słońce wstało o 6:16, a od wschodu do zachodu minie 12 godzin i 16 minut. A co w pogodzie dla Stołowej Woli? Dzisiaj więcej chmur niż słońca, do tego przelotne opady deszczu i temperatura w ciągu dnia poniżej 20 stopni, tak od 14 do 17 kresek.
0: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest 6:00, Paulina Chorbatowska, zapraszam na newsy Eski 2. Jedna Rosja wygrywa wybory do rosyjskiej Dumy. Według częściowych wyników partia Władimira Putina zdobyła ponad 57% głosów. Do Dumy mają wejść także cztery ugrupowania lojalne wobec Kremla. Żadna partia opozycyjna nie została dopuszczona do wyborów. Ukradli biżuterię wartą blisko 600 tysięcy złotych. Małopolscy policjanci zatrzymali sprawców włamania do jubilera w Limanowej. Do kradzieży doszło w piątek w jednej z galerii handlowych. Złodzieje wpadli wczoraj w wynajmowanym apartamencie w centrum Krakowa, mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji.
3: Zatrzymano 39-latka, który bezpośrednio ukradł tę biżuterię, ale też dwóch 20-latków oraz 26-latkę. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowosądeckiego. Policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy złotych, a także część wyrobów złotniczych i niewielką ilość narkotyków, których osoby próbowały się pozbyć.
2: Policja zapowiada skierowanie wniosków o tymczasowe aresztowanie dla podejrzanych. Mike Perkins odwiedził Bełchatów. Brytyjski rysownik, znany z komiksów o Batmanie i Kapitanie Ameryce, spotkał się z mieszkańcami.
4: Dla mnie to większe wydarzenie, dlatego że jako dziecko już wychowywałam się na komiksach, głównie Marvela, ale nie ukrywam, że uniwersum DC też gdzieś tam się przewijało. Także bardzo się cieszę.
5: Otrzymałam rysunek Batmana od Mike'a Perkinsa za to, że dałem mu mój własny rysunek Spidermana. Bardzo jestem zadowolony z tego.
2: Mike Perkins był gościem specjalnym Festiwalu Sztuki Jabłka.
6: SK2 Sport.
2: Zwycięstwa Lecha i Legii w Ekstraklasie. Lech przegrywał z Radomiakiem już od 16 sekundy, ale wygrał aż 5-1. Legia pokonała w Białymstoku Jagiellonię 3-1. To pierwsza wygrana wojskowych z tym rywalem od prawie 4 lat. W pozostałych niedzielnych meczach Pogoń 2-1 wygrała z Piastem, a Wisła Płock 2-0 z Zagłębiem Lubin. Atletico Madryt pokonało u siebie Real 2-1. Królewscy nie mogli pogodzić się z porażką. Trener José Mourinho przyszedł na konferencję z kartkami ze zdjęciami, które jego zdaniem pokazywały brutalne faule, za które dwóch piłkarzy Atletico powinno zostać wyrzuconych z boiska.
7: No i mamy dwie minuty po godzinie 6:00. Poczekajcie, bo który to jest jej mikrofon? Ten?
8: No, o tak, bingo. Dobrze.
7: Jest, udało się. No, to co, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko przywitać Państwa bardzo miło i serdecznie.
8: Wtedy zimny poniedziałek.
7: Jaki zimny, zobacz.
8: Deszczowy, proszę.
7: Ja się dzisiaj zastanawiałem, co na siebie założyć. I w zasadzie pomyślałem sobie nic. No właśnie. Ale jednak założyłem koszulkę z krótkim rękawkiem. Będzie ciepło, moi drodzy, i my się o to postaramy.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: Antonina van Dessel, dobrze powiedziałem?
8: Bardzo pięknie, tak jest,
7: no
8: poniedziałek,
7: i
8: bingo, jesteś super rano, poniedziałek, taki świeży, fresh.
7: Dwa tygodnie i się nauczyłem, widzicie, a fresh, bo to wiesz co to jest ten, antyperspirant się nazywa. Dobrze, lecimy, Agnieszka Chylińska już teraz.

0: леса.
1: Заскакуємо ще, а ку-ку, а я зараз ти.
2: Що ви так кричите, аж мені заткало.
3: No, аж ти заскочило.
1: Але то ми, наше було а ку-ку і ти co?
3: А я już ci повторю tego другий раз.
1: Зараз ти.
2: Кукуруку.
1: Кукуруку, добре. Добре, труя сядай. 9 минут по 6. Czułe dzień dobry się z państwem w poniedziałek 21 września. Najpiękniejszy dzień tygodnia uważamy za rozpoczęty.
3: Ależ kłamiesz, mój drogi.
2: Oj, tak.
3: Ściemniać będziemy dopiero po godzinie 7.
1: Tak, będzie tak. Coś nowego. Będziemy dzisiaj ściemniać w poranku.
3: Ale się nie mogę doczekać, żeby was wszystkich w trąbę zrobić.
1: Tak, no? Ale na sam pierw, jak to mówił klasyk, najpierw trzeba podać numer telefonu 726-826-826 i zachęcić do jakby nagrywania głosówek na naszym radiowym messengerze, bo zawsze mamy do was jakieś pytanie z rana. Dzisiaj sobie wymyśliliśmy takie trochę abstrakcyjne.
3: Znaczy abstrakcyjne, nie abstrakcyjne. Wczoraj oglądałem po raz 6475. Nie Dr. Queen, nie, choć też lubię.
1: Klan.
3: Nie, też, a choć też lubię. Nie lubię poniedziałku, jest taki film polski.
1: Ale już się nastawiałeś na dzisiaj.
3: Nastawiałem się na dzisiaj, okay. Trzeba było sobie obejrzeć i przypomnieć klasykę polskiego kina. Tak się zastanawiałem, kiedyś to mieli tytuły, nie? Kiedyś to wymyślali fajne tytuły, teraz tu już nie ma tytułów. Kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów. No to co, idźmy w tym w takim razie. Dzisiaj mamy poniedziałek. Nie lubimy poniedziałku, ja przynajmniej. A może jakiś inny tytuł, który by opisywał poniedziałek? Zapraszamy.
1: Macie jakiś już tak na bieżąco?
2: My czekamy.
3: No nie, gdyby poniedziałek miał mieć tytuł, to jaki to by był? No,
1: a w sensie chcesz nazwać poniedziałek tytułem filmu?
3: Tak.
1: Tak?
3: No.
1: No dobrze. No, ja nie wiem, nic mi na razie do głowy nie przychodzi.
3: Obgryzłem teraz skórkę, u mnie to będzie Rambo pierwsza krew. O.
1: Rambo pierwsza krew w poniedziałek. Dobrze.
2: A ja mam. Ja bym dała lubię wracać tam, gdzie byłam.
1: W poniedziałek. Ha, ha, ha. W poniedziałek, dobrze. Ale to jest tytuł piosenki, wiesz?
2: Może być też film.
3: Piosenka, film, to za różnica, prawda? Ważne, że sztuka, nie?
1: Gdyby poniedziałek miał być tytułem, tak powiedzmy, jaki to byłby tytuł? Dajcie znać.
4: SK 2.
3: Czyli rozszerzamy, tak?
1: No jak już padło, to będzie. Padło.
3: 726-826-826 albo Messenger. Zapraszamy do głosóweczek. Możecie pisać, SMS-y wysyłać, a możecie się chyba też do nas dodzwonić. Tak mi się wydaje.
1: Już odblokowałem w tym momencie. Bo jak mówiłeś numer, to zapomniałem, ale jak już skończyłeś, to już odblokowane było.

0: To były dwa super chłopaki, takie same jak tutaj w studiu, Kuba i Kuba. Gniela, to widzicie jaka jestem z rana, wazelina?
1: No, trochę za dużo, troszkę.
0: Tłumacz to.
1: Tłumacz. Czekaj, poczekamy na taki utwór, żebyśmy my ci wazelinowali.
2: Ja jestem naiwny, nie, ale nie aż tak. No dobra, niech będzie.
1: 18. Dziękujemy, Antoninko. 18 minut po 6 w Radiu SK 2. Dzisiaj o tym, jakby poniedziałek mógłby być tytułem filmu,
2: piosenki, serialu,
1: czego, książki, no. Czego chcecie. To jaki to byłby tytuł? Z nami już Agata, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Wstałaś, usłyszałaś w radiu, co powiedzieliśmy i od razu co pomyślałaś, Agatka?
3: Ja pomyślałam od razu Harry Potter i Więzień Poniedziałku.
1: Proszę,
3: tak mi się to kojarzy.
1: Proszę bardzo, ale to jest happy end tam, bo on z tego więzienia ucieka, tego poniedziałku.
3: Tak, ale sam już tytuł mówi za siebie, że Więzień Poniedziałku. No to już
0: ale
3: tak
0: poniedziałek się
3: po
0: kiedyś
3: prostu
0: skończy, Agata. Także będzie wtorek.
3: I to jest właśnie pozytywna rzecz.
1: I mamy różdżkę, zaczarujemy ten poniedziałek, nie?
0: Kto ma, ten ma.
2: O, proszę bardzo, nie ujmuj sobie tak bardzo. Posłuchaj, Agatko, no dobra, ale to wiesz o tym, że jak ty zaczynasz tydzień od Harry'ego Pottera, to ten tydzień, wiesz, magicznie się może skończyć.
3: No. A różnie się może skończyć, oczywiście, kto to tam wie, tak. Do poniedziałku daleko.
2: Można zawsze coś wyczarować jeszcze na weekend.
1: Właśnie,
2: prawda?
1: Już, hokus pokus czary mary, już szwagier stoi pod
2: prezentem. Nie, o się radzi. Agatko, fajnie, że jesteś z nami. Prezenciki lecą do ciebie. Pytanie do wszystkich innych słuchaczy, gdyby poniedziałek miał mieć tytuł książki z filmu, serialu, czegokolwiek, to jaki to byłby tytuł? Dajcie znać 7268268268 albo...
1: Messenger!
2: Messenger.
0: Tam też czekamy. Tak.

0: chyba wzywam się akwarium, bo jak ja to lubię!
1: To też a propos tych filmów, jeśli byście chcieli zatytułować poniedziałek tytułem jakiegoś filmu, serialu, piosenki, proszę, zapraszamy, będziemy jeszcze do tego wracać. 25 minut po 6, ale teraz trzeba zaśpiewać. Heizer!
2: Heizer się żenił! Heizer!
3: Już się ożenił!
1: Tak właśnie, Filip, tak, młody, znaczy nie taki młody, bo on ma po 40
3: lat, 41. Ale ma młodą żonę.
4: Nie wypominaj mi wieku. Jesteśmy z jednego roku.
1: Nie, poczekaj, stop, tak. Uspokójmy się. Jesteś młodszy od Heizera.
4: Nie.
1: Tak.
4: Nie.
1: Z jednego?
4: Ten sam rocznik.
1: Ale to jest, a ty jeszcze z początku roku jesteś starszy od Heizera. Jesteś staruchu.
4: Nie taki już młody, tak czy inaczej.
3: Heizer jak Heizer, ale ta jego wybranka to jest bardzo młoda.
4: Filip Heizer ożenił się z miłością swojego życia, pisze dzisiejszy Super Express. Na pierwszej stronie widać Filipa Heizera, ale widać też i Zygmunta Heizera w bardzo białej, czystej koszuli.
1: Ale popatrzmy, koszula Zygmunta, koszulą Zygmunta, popatrz na suknię panny młodej.
4: Jaki to jest kolor?
3: No, jaki może być? No biały.
1: No i bielszy nie będzie. SK2.
4: Ciekawe, czy na weselu wyszli na czysto.
5: SK2. Wszystkie polskie hity w jednym.

0: Reklama.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
0: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
0: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
0: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.bp.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro, od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Zaczynamy ostatni poniedziałek tego lata, bo już w środę oficjalnie powitamy jesień i dzisiejsza pogoda całkiem dobrze pasuje do tej zmiany. W Stalowej Woli w regionie w ciągu dnia temperatura wyniesie tak od 14 do 17 stopni, więc bez czegoś cieplejszego raczej się nie obejdzie. Na niebie więcej chmur niż słońca, do tego możliwe przelotne opady deszczu. W kolejnych dniach również będzie chłodno, więc jesień już na dobre do nas zawita.
13: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: Jest 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Po policyjnej obławie zatrzymano 52-latka. To po strzelaninie w małopolskim Bukownie. Wcześniej w pobliżu lasu znaleziono dwóch rannych mężczyzn. Obaj trafili do szpitala. Do tego tematu wrócimy w kolejnych newsach. Historyczna porażka CDU w Niemczech. Partia kanclerza Merca zdobyła w Mecklenburgii Pomorzu Przednim niespełna 5% głosów. Po raz pierwszy w historii CDU nie będzie w parlamencie tego niemieckiego landu. Wybory wygrała AfD, zdobywając ponad 38%. Podwodna bomba u wybrzeży Norwegii. Na dnie morza leży niemiecki okręt podwodny z czasów II wojny światowej. W jego wnętrzu może być nawet 67 ton rtęci. Norweskie władze zastanawiają się, czy wydobywać toksyczny ładunek, czy zabezpieczyć wrak i go monitorować.

0: Och, och, jak się słucha tego duetu. Dawid Kwiatkowski, Margaret w Radiu SK2. 22 minuty zostały do 7. O czym my to dzisiaj, szanowni państwo, rozmawiamy?
1: O niczym.
0: Nie.
1: Jak no, zawsze.
0: Zawsze o czymś rozmawiamy.
1: Dzisiaj rozmawiamy o tym, gdyby poniedziałek miał mieć tytuł filmu, serialu albo jakiejś fajnej książki, to jaki to byłby tytuł na przykład. I proszę bardzo,
0: Paweł napisał coś.
1: Tak. Witam, ja bym nazwał poniedziałek tytułem I nie ma mocnych, pozdrawiam.
0: I nie ma mocnych, na też by było dobre, nie?
1: A, bo na poniedziałek nie ma mocnych, rzeczywiście.
0: Nie, to nie ma. Dobra, słuchajcie, są też głosóweczki. Ta od Sylwii, słuchamy.
2: Dzień dobry wszystkim w ten poniedziałkowy chłodny poranek. No jakbym ja miała nazwać jakoś ten dzień tytułem, to no, z pewnością będzie to Dzień Świra. No. Wracam właśnie z nocnej zmiany w pracy. No jeszcze dużo dzisiaj mnie czeka, także no...

0: 10 minut zostało nam do godziny 7, a to oznacza, że trzeba uruchomić naszą maszynę, która pozwoli nam przeglądnąć wszystko, co się da z poprzednich lat, ale z tego dnia, który mamy dzisiaj. 21 września bierzemy na tapet i podróżujemy sobie do starych artykułów sprzed lat. Dzisiaj mamy który rok?
1: 2001.
2: 26.
0: No dzisiaj 26, tak, ale...
3: Ona to mówi, jak w dzień, ta w pierwszej ławce.
0: Co nie? Od razu.
3: Przepani jest dzisiaj 26.
2: A dostałam piątkę?
0: Dobra, a
1: news jest, news zaraz. Jest kiedy? Dobra, lecimy, uwaga. 2001.
0: Dobrze.
1: Marynarze ze wszystkich jednostek marynarki wojennej od Świnoujścia do Gdyni wezmą udział w piątkowej ogólnopolskiej akcji sprzątania świata.
2: Marynarze zostali przygotowani do odpowiedniego segregowania odpadów, zwłaszcza tych, które podlegają recyklingowi. Makulatura, szkło i złą. Będą oni sprzątać i segregować odpady, a także likwidować dzikie wysypiska śmieci, pisała Polska Agencja Prasowa 21 września 2001 roku.
1: No i widzicie, sprzątać nie trzeba wcale w dresach i brudnym podkoszulku. Można też sprzątać w marynarce.

0: A my mamy i damy. A dlaczego by nie? Mamy stówę, to damy stówę. Nie
1: dacie mi?
0: Nie tobie.
2: Mamy damę w studio, to ci chodziło,
0: mamy
2: tak?
0: Damę też, o, tak.
1: Dziękuję, dziękuję, jaki ty jesteś miły dla mnie.
2: Mówiłem, że przyjdzie czas rewanżu za tą wazelinę z rana.
0: Ładnie.
1: Co prawda obitą trochę, ale macie.
2: 5 minut zostało nam do 7. Słuchajcie, nowa zabawa w Radiu SK2 o poranku. Będziemy rozdawać, najpierw powiem, co rozdajemy, bo to zawsze przyciąga, nie?
0: Tak, no.
2: Mamy Władysława i nie zawahamy się go użyć. To znaczy, że się stówka do zgarnięcia jest.
0: No to bez
1: ja bym miała stówę.
0: Jak ja bym miał stówę. Tak czy inaczej, stuwa rzeczywiście do zgarnięcia. Po godzinie 7 zagramy sobie w grę, która nazywa się Ściemnia się.
2: Ściemnia się w SC2. Tak, na razie was zostawimy. Nie będziemy tłumaczyć zasad. Po prostu, kto jest chętny, żeby zagrać w nową grę, w nową zabawę na antenie Radia SK2, zgłasza się poprzez Messengera, dlaczego chce zagrać, dlaczego chciałby zgarnąć stówę.
1: Dlaczego
2: chce stówę. Albo SMS-owo na 726-826-826. Tyle!
3: SK2.

0: Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Na początek ważny apel do kierowców dotyczący przejazdów kolejowych. To miejsca, w których chwila nieuwagi może mieć naprawdę poważne konsekwencje.
4: Jeżeli widzimy światło, które jest zapalone i świeci na czerwono, nie wjeżdżamy za taki sygnalizator. Nie wjeżdżamy również wtedy, gdy światło jest pulsacyjne.
3: O tym przypomina Paweł Grześ z podkarpackiej Drogówki. Sprawdźmy jeszcze prognozy dla Stalowej Woli na dziś. I tak, na niebie więcej chmur niż słońca, do tego możliwe przelotne opady i temperatura poniżej 20.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Jest 7:00, Paulina Horbatowska, zapraszam na news Eski 2. Strzelanina w Bukownie koło Olkusza. Po policyjnej obławie zatrzymano 52-latka. W niedzielę wieczorem w pobliżu lasu znaleziono dwóch rannych mężczyzn. 36-latek miał ranę postrzałową nogi, a 44-latek został postrzelony w rękę. Obaj trafili do szpitala.
6: 44-latek w ciężkim stanie w związku z tym, że utracił sporo krwi. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, rozpoczęli obławę po zapoznaniu się z informacją od jednego z poszkodowanych. Około godziny 20 zatrzymali podejrzanego 52-latka, który przyznał się, że był napastnikiem.
5: Mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Trwa policyjne śledztwo, a dziś 52-latek ma zostać przesłuchany. Wybory w dwóch niemieckich landach i kolejny sukces AfD. W Mecklenburgii i Pomorzu Przednim wygrała AfD, a w Berlinie zwyciężyła z kolei Lewica. To kolejne słabe wyniki partii kanclerza Niemiec, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
7: AfD wygrało w Mecklenburgii z ponad 38% poparciem, ale druga socjaldemokracja zdobyła niecałe 3 punkty procentowe mniej i to właśnie SPD najpewniej utrzyma władzę w tym landzie. Największą sensacją jest jednak wynik CDU kanclerza Merca, które uzyskało niecałe 5% głosów i po raz pierwszy w historii nie znajdzie się w parlamencie jednego z krajów związkowych. W Berlinie triumfuje z kolei Lewica, drugie miejsce zajęła CDU, a trzecie AfD.
5: Przypomnijmy, 2 tygodnie temu AfD odniosła historyczne zwycięstwo w Saksonii. Partia zdobyła tam ponad 40% głosów. Zielona Góra chce mieć swoją Aleję Gwiazd. Taki pomysł ma Janusz Rewers, artysta kabaretowy i radny Zielonej Góry.
8: Ja już widzę iluś kandydatów spośród osób, które albo mieszka nadal w Zielonej Górze, ale są gwiazdami polskiej estrady, albo stąd się wywodzi i wyprowadziło się do Warszawy. Może nie musi się nazywać Aleja Gwiazd, może się nazywać jakoś inaczej. Aleja Humoru, Aleja Uśmiechu, Aleja Mus, trudno powiedzieć.
5: Pod koniec września ma się rozpocząć remont deptaka i to tam mogłaby powstać taka aleja.
1: SK2 Sport.
5: Kontuzje osłabiają reprezentację Polski jeszcze przed zgrupowaniem. Adrian Benedyczak złamał nadgarstek w piątkowym meczu w Turcji. Napastnik nie pojawił się na zgrupowaniu i czeka go przerwa od gry. Uraz kolana ma też Kamil Grabara. Bramkarz Juventusu nabawił się kontuzji podczas sobotniego treningu. Niespodzianki na siatkarskich mistrzostwach Europy. Ukraina przegrała z Rumunią 0-3. Tym samym Ukraińcy pożegnali się z turniejem już w 1/8 finału. Do ćwierćfinału pewnie awansowali Francuzi i Włosi, pokonali odpowiednio Portugalię i Danie.
9: No dobra, słuchajcie, bo tutaj mój kolega, który wymyślił tę zabawę, się stresuje. Czemu się stresujesz, mój drogi?
10: Ja myślałem, że się nie zgłoszą, a się zgłaszają.
9: Zgłaszają się, spokojnie. Nowa zabawa już za chwilę w Radiu SK2. Już zdradzimy nazwę. Czy zdradziliśmy wcześniej?
10: Zdradziliśmy.
9: Ściemnia się w Radiu SK2. To będzie w tej godzinie premierowa pierwsza edycja. Jeśli ktoś chce się zgłosić, jeszcze ma czas. 726-826-826.
11: Albo Messenger.
12: No. Stuwa czeka.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: I Antonina!
10: Powiedz dzień dobry.
12: Dzień dobry, ale teraz piosenka, zgadnijcie tytuł. Lubią to wasze dzieci i ja.
10: Bubulele. Tak jest napisane.
9: Bubulele.
12: Bardzo dobrze.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Kto grzeczny, ten grzeczny, kto niegrzeczny, ten niegrzeczny.
1: Siostro basen.
0: Basen!
1: Basen, siostro basen. Co z tymi basenami?
0: No, jest jakieś zamieszanie, ale to u nas w Polsce w ogóle?
2: Nie, to w Niemczech.
0: A, no to dobrze, bo tak widzę, że to jakieś zdjęcia jakieś, nie
1: basenów,
2: no i,
1: nie?
2: Bo tam na zakończenie sezonu bazeny przejmują czworonogi.
0: No właśnie, za dużo ich tam widzę na tym
1: zdjęciu. Znaczy, że zaraz. Jak ja wracam na czworaka na przykład, to też przejmuję taki
0: nie,
1: basen
0: chodzi
1: czy o kogoś.
0: Psów, chodzi, no
2: chodzi
0: psy.
2: o psów chodzi, tak, o psów. Słuchajcie, tam jest tak, że jak zanim woda zostanie spuszczona z tych basenów, no to psy mogą wskoczyć do basenu, popływać, pobawić się z innymi psiakami, trochę wykąpać.
1: Takim... A, czyli tak, przez całe lato, rozumiem, kąpali się ludzie,
2: tak,
1: a pod koniec lata kąpią się psy,
2: tak,
1: żeby tej wody nie marnować.
2: Dokładnie tak.
0: No to w sumie okej, okay, nie?
1: No ja mam tylko jedno pytanie. No. Czy taki pies w takim basenie będzie pływał żabką czy pieskiem?
3: SK2

0: zupełna nowość. Wcale nie mówię o tym otworze, bo ten już troszeczkę ma ich troje. Razem jednak osobno na antenie Radia SK2, 17 po 7. Nowość zabawowa. Jarząbek wymyślił dla was specjalną, piękną, nową zabawę. Jak się fajnie nazywa?
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: To jest taki paradoks.
2: 7:17 na zegarach, nie? Słońce wstaje, a tutaj ściemniamy.
0: Ściemniamy i to jak mamy Marię dzisiaj. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Słuchajcie, Maria wraca z sanatorium, brakuje jej stówy, żeby dojechać do domu.
4: Co tam się musiało dziać? No.
0: Marysia, stuwa do zgarnięcia w naszej zabawie. Antoninka przypomnie ci zasady.
4: Marysiu, najpierw Jarząbek i Wajda czytają swoje hasła i ich opisy. Ściemniać może sam Jarząbek, może też sam Wajda, ale ściemniać mogą też obaj. Ważne jest, zawsze jest jakaś ściema. Twoim zadaniem jest stwierdzić, kto ściemnia. Masz na to 5 sekund od momentu wypowiedzenia zdania. Kto ściemnia? Czy wszystko jasne?
3: Tak.
2: Jeśli odpowiesz prawidłowo, zgarniasz stówkę. Jeżeli błędnie, no to upominki od Radia SK2.
0: Dobra, to najpierw Jarząbek, ty mów swoje hasło.
2: Ścisz tam coś tam.
0: Kto tam, tam się tak drze?
3: Już ściszamy.
2: O, o, dobrze, teraz dobrze. Dobra, to najpierw ja mówię, czyli Jarząbek, a później mówi Wajda, czyli Dawid Wajda. Dobra, to pytanie ode mnie. Uważaj. Starożytny skandynawski przyrząd do rozplątywania rybackich sieci, wykonywany najczęściej z kości wieloryba lub twardego drewna jesionowego, to lavabo.
0: Kanadyjska wioślarka, wielokrotna medalistka Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata Leslie Allison Thompson Weil urodziła się w 1959 roku.
4: Który ściemnia?
3: Jarząbek.
0: Dobra,
2: Jarząbek.
0: Padło.
2: Jarząbek, padło.
0: Padło,
2: że Jarząbek.
0: Padło, że Jarząbek.
2: No to co?
0: No to
2: sprawdzamy w takim razie. Moja droga, ale jesteś tego pewna? Może chcesz zmienić?
4: Ostatnia szansa.
3: Niech będzie Wajda.
2: Nie, już tak nie ma. Powiedziałaś Jarząbek.
4: Do dziennika,
2: drugie słowo do śmietnika. Tak więc uwaga, moja droga.
0: Stuwa jest twoja!
3: Brawo!
0: Jarząbek ściemniał.
4: Jarząbek,
2: nikt nie odgadnie. Starożytny skandynawski przyrząd to nie jest lavabo oczywiście, bo to w kościele rzymskokatolickim naczynie liturgiczne służące kapłanom do mycia rąk.
0: No a kanadyjska wioślarka rzeczywiście to wielokrotna medalistka.
2: No i urodziła się w 59 roku.
0: I bardzo głośno słyszymy swoje radio. Dobra, pozdrawiamy Marysiu. Trzymaj się, pieprzy koty.
3: Ja się bardzo cieszę. Ja tańczę lambadę.
4: My też się cieszymy i dojedziesz do domu.
0: Tańczysz lavabo.

0: Szybkie tempo zapewniają elektryczne gitary. Tu SK2, 24 minuty po 7. Dzisiaj z rana ja jeszcze na przykład nie piłem kawy, bo nam się zepsuł ekspres.
1: Jedyny ekspres jest daleko stąd, a drugi jest nisko stąd,
0: i nie mamy czasu do niego iść.
2: No to a propos picia, to mam dla was w poniedziałek pytanie.
1: O!
2: No. Czy wiecie, chłopaki, ile powinniśmy pić dziennie
0: kawy?
2: Wody?
0: A, wody.
1: No, no to wody... 3/4 albo pół litra.
0: Nie no, z litr.
1: Z litr?
0: Litr.
2: 35 ml na każdy kilogram masy ciała.
0: Czekaj, czekaj, czekaj, czekaj. No. 35 ml na każdy kilogram masy ciała.
2: Tak, no.
0: Uważajcie na jarząbka, bo wypije wszystkie zasoby pitnej wody na świecie.
3: SK2. SK2.
0: Chcesz coś powiedzieć?
1: Ha, ha, ha.

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów, Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Na początek przypomnienie dla kierowców z Niska. Jeszcze przez kilka dni, do piątku, nieprzejezdny jest odcinek ulicy Kwiatkowskiego, a w sobotę ruszy remont targowej. Uwaga też w Stalowej Woli. Na skrzyżowaniu Ken z Niezłomnych nie działa sygnalizacja świetlna. To w związku z remontem drogi. A co w pogodzie? Dzisiaj w regionie na termometrach od 14 do 17 stopni. Sporo chmur, lekkie przejaśnienia, do tego niewykluczony przelotny deszcz.
11: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Na razie nie wiadomo, gdzie spędzili noc. Odnaleźli się dwaj chłopcy, którzy uciekli z placówki w Bytomiu, mówi Paulina Gnietko z policji.
14: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców.
13: Na razie nie wiadomo, dlaczego chłopcy opuścili placówkę. Karol Nawrocki spotkał się z Polonią w Nowym Jorku. Prezydent podziękował Polakom mieszkającym w USA za podtrzymywanie polskich wartości i budowanie relacji między oboma krajami. Jak mówił, Polonia jest ambasadorem Polski na amerykańskiej ziemi. Nawrocki od piątku przebywa w Stanach Zjednoczonych. To miał być największy na świecie łuk triumfalny. Plany zmienił Donald Trump. W Waszyngtonie zamiast pomnika ma powstać kompleks wojskowy. Ma on służyć m.in. jako magazyn broni i baza dronów. Monument ma mieć 76 metrów wysokości.

0: 22 minuty do godziny 8. Rzeczywiście to jest kosmos.
1: Kosmos to dopiero 2 miliony w rok zarobić. No, bo plotki z naszego polskiego show biznesu są takie, że Andziak, skojarzysz?
0: No.
1: No to jej mąż wygadał się, że ona w rok zarobiła 2 miliony na wyświetleniach z YouTube'a.
0: 2 miliony, ale no. Żeby było ciekawe, cała ta Andziak mówi, że jej zarobki mają teraz tendencję jeszcze bardziej wzrostową. Wychodzi na to, że kiedy odpalamy YouTube'a, żeby obejrzeć jakiś filmik przed snem, to właśnie im tam stan konta w górę.
1: No, bo internet to jednak niesamowite miejsce. Kiedyś oglądało się Pszczółkę Maję, dzisiaj można obejrzeć Cudze Życie i nieświadomie finansować komuś drugie życie.
2: Wiecie, jakbyś nie oglądała Pszczółki Maji, tylko byś nagrywała jakieś tam andziaksy w internecie, to byś dzisiaj była influencerem, a tak to gucio. Esk.

0: Ale kipi, ale wylewa się z tych głośników testosteron.
1: Ty, bo jak my mamy testosteron, to ty co masz?
2: Progesteron.
3: Jaki ty jesteś mądry.
2: Ja byłem biolchem.
0: O mnie nie wiesz.
3: Czy ja się ciebie pytałem?
1: Ja się zapytałem koleżanki,
3: ale
1: czy ona wie.
3: Ale ja nie zdążyłam, bo był pierwszy.
1: Kipi, no.
3: On po prostu pierwszy.
1: To ty jesteś ten, co siedzi w pierwszej ławce.
2: Ale w drugiej zazwyczaj siedziałem. W drugiej. To ja... Przymus Wajda, dzień dobry. 12 minut do 8 zostało. Gazetkę masz.
1: Ty, jak
2: co
1: masz
2: tam
1: ten
2: jest
1: testosteron
2: jeszcze,
1: w sobie, to chcesz zostać ojcem? To się tak łączy coś,
2: ale
1: nie?
2: Ale ja jestem ojcem już.
1: No ale pytanie, czy to tak działa, bo posłuchajcie, Michał Szpak wyznaje w dzisiejszym Super Ekspresie, że ma instynkt macierzyński.
3: Tak
1: powiedział. Aha. Chce zostać ojcem, mówi Michał
2: ale
1: Szpak.
2: Ale poczekaj, ma instynkt macierzyński i chce zostać ojcem.
1: No tak, tu jest napisane, no przecież gazety nie kłamie,
2: ale
1: nie?
2: W sumie to może być to i to w przypadku Michała.
1: Wszystko wskazuje na to, że aktualnie Michał jest singlem, tylko powiedzieć,
2: ale bo Michał kiedyś udzielał takiego wywiadu, że on jakby, nieważne czy z dziewczyną, czy z chłopakiem, on po prostu kocha człowieka.
1: Tak?
2: Tak, więc to może być się z tym wiązać, wiesz?
3: Ale zawsze może dla Szpaka jakaś sikorka albo sikor znajdzie się gdzieś tam.
1: Sikor, że zegarek.

0: A wcale, że nie. Bo nie. Ja mam głowę całą.
1: Ja też mam głowę całą.
2: A ja nie mam.
1: O co sobie tego guza nabiłaś?
2: A dajcie spokój, w spiżarni o szafkę. A boli, ja wiem, że widać, zakrywam włosami, nie patrz się tak. Boli no, ale, mnie to.
1: Każdemu się zdarza.
2: Lodu mi przynieście.
1: Różne rzeczy się w weekend zdarzają i może tym się zgłosimy dzisiaj do państw miasty, co wy na to. 726-826-826 SMS-owo albo na Messengerze, tylko tam pamiętajcie, zostawcie nam swój numer telefonu.
2: No bo jak się bawić, to się bawić.
1: Czyli jak się bawiliście? Czy wyszliście ze szwankiem, czy bez szwanku z tego weekendu? Jeśli ze szwankiem, to co się wydarzyło? To chcielibyśmy wiedzieć.
2: Ja jestem z wami w tym.
0: Ciekawe, jak wyglądała ta spiżarnia po prostu.
2: Nie wnikaj.
1: Gramy po 8 o prezent marzeń o wartości 500 zł.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Jest druga połowa września i coraz bardziej czuć to w pogodzie. Poranki są już chłodne, więc bluza czy lekka kurtka zdecydowanie się przydają, a dzisiaj właściwie warto mieć je pod ręką przez cały dzień. W stołowej woli czy też nisku temperatura wyniesie od 14 do 17 stopni. Na niebie więcej chmur niż słońca, do tego niewykluczone przelotne opady deszczu. I powoli przyzwyczajajmy się do takiej aury, bo już w środę oficjalnie zaczynamy kalendarzową jesień.
12: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Minęła 8, Paulina Horbatowska, zapraszam na newsy Eski 2. Wynik wyborów w Rosji bez niespodzianek. Według częściowych wyników do Dumy wygrała partia władzy Jedna Rosja Władimira Putina, zdobywając ponad 57% głosów. Do parlamentu wejdą też 4 inne ugrupowania lojalne wobec Kremla. Ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa.
15: Do udziału w wyborach do Dumy nie została dopuszczona żadna partia opozycyjna, w tym ugrupowanie Jabłko, które według sondaży miało szansę na przekroczenie progu wyborczego. Organizacje głosowania krytykowały władze ONZ czy Polski. Zdaniem komentatorów Moskwa potraktowała wybory jako manifestację poparcia dla rosyjskiej armii, a według ukraińskich władz to zapowiedź wielkiej mobilizacji i powołania do wojska kilkuset tysięcy osób.
14: Czas wyborów Kijów wykorzystał do zmasowanych ataków na Rosję, w tym na samą Moskwę. W stolicy zginęły 3 osoby, trafiona została także duża rafineria. Kontrowersje wokół płatnych spotkań z prezydentem. Według Newsweeka prywatna fundacja miała organizować spotkania z Karolem Nawrockim za opłatą nawet 100 tysięcy dolarów. Doniesienia skrytykował podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Karol Rabenda.
16: Wszelkie sugestie, że nie wiem, tam były jakieś opłaty czy coś w tym rodzaju, są jakby bezpodstawne. No, ciężko tutaj dyskutować z czymś, czego nie ma. No, niestety, ale no, mam wrażenie, że rząd, który jest w dużych kłopotach finansowych, jeśli chodzi o zadłużanie Polski, jeśli chodzi o budżet, ratingi międzynarodowe, no, stara się chyba przy pomocy niektórych dziennikarzy przykryć te niepowodzenia. Także no, ciężko komentować coś, czego nie ma.
14: Mówi prezydencki minister. A to właśnie dziś w Nowym Jorku odbędzie się polsko-amerykański szczyt gospodarczy z udziałem Karola Nawrockiego. Ma to m.in. zachęcać amerykańskie firmy do inwestowania w Polsce. Bomba z czasów II wojny światowej znaleziona w Szczecinie. Niewybuch odkryto w okolicach węzła Kijewo i szosy Stargardzkiej. Około 10 zaplanowano jego podnoszenie. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na A6.
17: SK2 Sport.
14: Reprezentacja Polski rozpoczyna zgrupowanie przed Ligą Narodów. Do Warszawy zjadą dziś piłkarze powołani przez Jana Urbana. W kadrze są m.in. kapitan Robert Lewandowski i debiutant Wiktor Nowak. Na zgrupowaniu zabraknie Kamila Grabary i Adriana Benedyczaka. Pierwszy trening zaplanowano już jutro. W dobrych humorach na zgrupowanie reprezentacji przyjadą Polacy z FC Porto. Porto pokonało Benfica Lizbona 3-1 w hicie Ligi Portugalskiej. W barwach zwycięzców zagrali Jan Bednarek i Jakub Kiwior. W końcówce meczu na boisku pojawili się m.in. Oskar Pietuszewski, wracający po kontuzji.
0: Panie Dawidzie, żeś pan tego nie widział, prawda?
17: Czego?
0: Ale ja to widziałem na własne oczy. Co ty żeś tam tą swoją fizjonomię nakładała?
18: Co cię to interesuje?
0: Ale one się tutaj malowały,
18: wyobraź sobie. Ale mogę ci dać, chcesz? Ja ci mogę dać.
17: Tak? Podczas tego serwisu informacyjnego?
18: Mogę ci pożyczyć.
0: No, ale zobacz, jaka wymalowana. Zobacz, gdzie musi teraz.
17: Nie, to jest błyszczyk.
0: Namalowały się tutaj.
18: To jest bardzo dobrze, Dawid.
0: Ja się znam. W radiu nie widać.
18: Ale wy widzicie.
19: Wajda i Jarząbek. Radiu SK2. SK2.
17: Musimy się po prostu do tego przyzwyczaić. Byliśmy w takim męskim gronie w tym studiu.
18: A to się zmieniło.
17: Tak, teraz już ładnie pachnie przynajmniej tutaj.
18: I ładny makijaż jest.
17: Tak, jest makijaż, jest błyszczyk, jest... Po prostu błyszczymy na antenie Radia SK2 za sprawą naszej Antoninki. Dzień dobry.
0: Choć poglądamy Dodę, tu musi być męsko.
17: 4,5 minuty po 8:00.

0: Szok. Gdyby ktoś nagrał piosenkę Co Maja Ząbek w głowie, to trzeba by było ją puszczać, nie wiem, po 23 czasami.
1: Albo w ogóle.
0: Albo w ogóle. 10 minut po godzinie 8. Paulina przed chwilą w newsach mówiła o tym, że rozpoczyna się zgrupowanie przed Ligą Narodu. Czy... Przepraszam, polecę starym typem. Stereotypem. Droga moja, czy ty wiesz, co to jest Liga Narodów?
2: Oczywiście, że...
1: Że nie. A pamiętasz, co Paulinka tam mówiła dokładnie?
2: Tak, no, to pamiętam. O humorach pamiętam. Paulina mówiła, że w dobrych humorach na zgrupowanie reprezentacji przyjadą Polacy z FC Porto.
1: Z FC Porto w dobrych humorach. Z innych klubów też w miarę dobrych humorach przyjeżdżają, bo tak to ogólnie jest, że nasi reprezentanci w dobrych humorach przyjeżdżają na zgrupowanie, ale ze zgrupowania już wracają we wstrząśniętych i niezmiennych.

0: Może nie wojna, ale bitwa na pewno. Bitwa dwóch zawodników w naszej kultowej zabawie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: To co? Mamy dzisiaj Martynkę i Artura. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: A jak chórem? Pięknie. Stoicie koło siebie?
5: Chyba nie.
0: Dobrze, słuchajcie, przypominam zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, albo to zależy od was. Losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrodę pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można samemu sobie wybrać literę. Czy to wszystko jest jasne?
5: Jasne.
0: Dobrze, słyszałem. Tak, no to Martyna zaczyna. W prawo czy w lewo?
4: W prawo.
6: Dobra, prawo to jest tu, dobra.
0: Zawsze musi się zastanowić, że prawo to jest tu.
6: Prawo jest rano.
0: I co mamy?
6: D.
0: Litera D. Czwarta litera alfabetu, czyli litera D. Martynko, uwaga, 20 sekund. Państwo.
4: Dania.
0: Miasto.
4: Lublin.
0: Znana postać.
4: Dawid Podsiadło.
0: Roślina.
4: Dąb.
0: Kolor?
4: Dyniowy.
0: Zawód?
4: Dentysta.
0: Samochód?
4: Dacia.
0: Imię?
4: Daniel.
0: Przedmiot?
4: Doniczka.
0: Rzeka?
4: Dunaj.
0: No już po, czasie.
7: To już po czasie,
0: ale
7: był.
0: Ładnie, ale bardzo ładnie.
7: Ja się trochę zawahałem, bo tam usłyszałem Lublin.
0: Nie, Dublin, Dublin. W sensie, no dobrze, nie wiem, różnie jest, niektórzy mówią Dublin, ale no pisze nie, się Dublin, nie?
7: Nie, mówi się też Dublin chyba.
6: Nie, był to Lublin.
7: Ale nie był, najważniejsze, nie był to Lublin.
0: Mi się wydaje, że jakby było N i ktoś by powiedział New York, to też bym zaliczył.
7: Zaliczyłbyś?
0: Nie? Chyba no tak. Dobrze.
6: To ale na... czyli mamy 9.
0: Wydaje mi się, że tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć.
7: Dziewięć. Jeszcze dyniowy chciałem zobaczyć, jak wygląda. Jak będzie dyniowy i mi się
0: dyniowy,
7: podobał, to zaliczam.
0: Ja malowałem przedpokój kiedyś na dyniowy. Dawno i nieprawda. Dziewięć punktów dla Martyny. Arturze, w prawo, w lewo?
5: W lewo.
0: W lewo. Czyli w drugą, Antonina.
6: Tak, niż dobrze, jest dobrze, drugie już lewo. Wiem.
0: 9 drugie punktów lewo. Masz do przebicia. Jak coś, jaka litera?
7: O, F. Kolejna.
0: F. E. F. F. F. Jak fiu, fiu, fiu. F. Jak fiu, fiu, fiu. Litera F. Arturze, 20 sekund. Uwaga, państwo.
5: Francja.
0: Miasto.
5: Florencja.
0: Tytuł filmu.
5: Frozen.
0: Imię.
5: Filip.
0: Roślina.
5: Frezja.
0: Potrawa.
5: Falafel.
0: Zawód.
5: Fotograf.
0: Samochód.
5: Ferrari.
0: Ach, no, to Ferrari już by było po
7: Gdybyś
0: czasie.
7: Gdybyś się nie zastanawiał nad tym Frozenem, to ale... myślę, że dałoby radę.
0: No, albo Fuchs, polski film, można było
7: na
0: powiedzieć.
7: Na przykład, nie?
5: Można było.
0: No, można było, nie, ale na... i tak ci bardzo dobrze poszło.
7: Klasowi zawodnicy.
0: Ale nawet jakbym samochód ci zaliczył, bo tak był na granicy tego czasu, to by było 8. Ale jest 7. Jest 7, Artur. 7, 9. 7, 9, a to oznacza... Martyna, wiesz, co oznacza, nie?
4: Tak.
0: Prezent marzeń jest twój, Martynko, do Artura nagrody.
4: Dziękuję.
0: Pocieszenia, proszę bardzo, wszystkiego dobrego. Pierwsze koty za płoty, drugi raz użyję tego sformułowania w tym tygodniu. Mhm. Pierwsze koty za płoty z państwami i miastami.
7: Co to oznacza?
0: No, że jak masz kota...
7: No, nie, bo powiedziałeś, Martyna, wiesz, co to oznacza?
0: Że koty za płoty?
7: Tak. Chcesz, żebyś mi to wytłumaczył poza anteną.
0: Że pierwsze koty za płoty?
7: Tak jest.
0: Zaraz ci wytłumaczę.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Ale tak szczerze, to nie wiem, czemu tak się mówi.
6: To my ci wytłumaczymy.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Rzucamy wysoki, piąty bieg, teraz już nawet i siedmioskrzyniowe są te skrzynie biegów, jak coś. Ale dobra, piąty bieg to też wysoko, 25 po 8.
1: Nieważne, bo do dzisiaj można głosować na to, czyje wizerunki pojawiają się na nowych banknotach euro.
2: Tak, prawdę rzeczesz. Przyjmijmy, że tak, jedną z kandydatek, która ma się pojawić na dwóch dyszkach w Eurasach, jest wybitna polska noblistka Maria Skłodowska-Curie. Ma być na 20 euro.
0: Myślałem, że się pomylisz, że powiesz pianistka. Ale dobrze, trzeba głosować, jak Polka będzie na 20 euro. Może w końcu jakaś kasa będzie wyglądała przynajmniej na mądrze wydaną. SK2.
2: A jak takie 20 euro wydasz na drobne przyjemności, to na twojej twarzy od razu pojawi się promienny uśmiech i człowiek będzie rad.

0: Reklama.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: Zaczynamy ostatni poniedziałek tego lata, bo już w środę oficjalnie powitamy jesień i dzisiejsza pogoda całkiem dobrze pasuje do tej zmiany. W Stalowej Woli i w regionie w ciągu dnia temperatura wyniesie tak od 14 do 17 stopni, więc bez czegoś cieplejszego raczej się nie obejdzie. Na niebie więcej chmur niż słońca, do tego możliwe przelotne opady deszczu. W kolejnych dniach również będzie chłodno, więc jesień już na dobre do nas zawita.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Minęła 8.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Wielka akcja stołecznej policji w całym kraju. Funkcjonariusze zatrzymali 101 osób, w tym poszukiwanych przez sądy i prokuratury oraz obcokrajowców. W działaniach wzięło udział 700 policjantów, którzy sprawdzili 800 miejsc w całym kraju. Do sprawy będziemy wracać. Maria Skłodowska-Curie może trafić na nowy banknot 20 euro. Jeszcze tylko dziś internauci mogą głosować na jego motyw. Jeśli wygra kultura europejska, to na banknocie może pojawić się polska noblistka. Do głosowania zachęca na portalu X premier Donald Tusk.
12: Słuchajcie, głosujemy na Marię Skłodowską-Curie.
13: I od naszego głosowania będzie sporo należało, także pospieszcie się, proszę.
11: A głos można oddać w ankiecie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. Dziś w Gdyni startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W konkursie głównym o Złote Lwy powalczy 16 filmów. Produkcję będzie oceniać jury pod przewodnictwem Krzysztofa Zanussiego, a główną sceną festiwalu będzie Teatr Muzyczny. We'll be right back.

0: Zazdroszczę, zazdroszczę, bo we mnie płynie tylko zimna kawa już niestety.
1: A, widzisz, ale zimna też jest dobra i to w radiu do tego
0: że tak.
1: Często też jesteśmy przyzwyczajeni.
2: To za robotę się weźcie.
0: Czarny, jak to się nazywa? Baranie. Graj czarny baranie, ten sygnał, bo to zaczynamy teraz kącik odkurzająca, więc wracamy do tego, co działo się tego dnia, ale nie tego roku. Dziś, teraz nawet, cofamy się do 2008. Nie każcie mi liczyć, ile to lat temu.
2: Narodowy Bank Polski organizuje Dzień Otwarty. Będzie tam można m.in. wziąć do ręki sztabkę złota wartą około 760 tysięcy złotych, zwiedzać gabinet prezesa, zjeść czekoladową monetę, zobaczyć konwój pieniędzy, czy własnoręcznie wycisnąć pamiątkowe żetony z modeliny.
0: O, proszę bardzo. Wirtualna Polska o tym pisała 21 września 2008 roku.
1: Jest kilka różnic.
2: A jaki?
1: Wtedy... 2008 rok, sztabka była po 760 tysięcy, dziś prawie 5 milionów, taka sztabka złota w Narodowym Banku Polskim. Tak, i dziś już byście nie zjedli czekoladowej monety, bo prezes NBP zachęca do zupełnie czego innego.
3: Zapraszam do jedzenia kapusty kiszonej. Powiedzą państwo, że tam jest najwięcej witaminy C, ale to nieprzerwanie zachęcam do kiszonek, to polska klasyka jest.
1: Lubimy, nie?
0: A w banku wiadomo, kapucha jest.
1: Tak, nie? tak.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: 10 minut zostało nam do godziny 9. Są dane Komendy Głównej Policji. Tak, oni opublikowali najnowsze statystyki dotyczące wypadków drogowych.
1: I okazuje się, że ponad 72% wszystkich wypadków drogowych w Polsce w 2025 roku spowodowali... mężczyźni.
2: Prawda? Ale to pokazuje coś ciekawego w ogóle. Widzicie, jakie mamy czasy? To już nie są czasy dżentelmenów.
0: Nie.
2: Czasy dżentelmenów już dawno
0: za nami. Tak.
2: Dziś, panowie, no po prostu źle się prowadzimy.
0: Na pewno o to chodzi.
2: Na pewno.
1: Tak sobie tłumacz.
0: Ale dla wszystkich uważności, bezpieczności, przyczepności, szerokości. Dziękuję.

0: Agnieszka Chylińska to jest taki typ takiego, wiecie, klienta w sklepie, idealnego, no. Prawda? Bo pani mówi, nie mam jak wydać pani tego grosika. A Agnieszka Chylińska, nie trzeba.
1: Nie trzeba.
0: Nie trzeba. No, widzicie.
1: Myślałem, że do tytułu piosenki będziesz się doczekał, że idealna klientka drzwi będzie kupowała w jakimś markecie budowlanym. No. Te wejściowo-wyjściowe, prawe, lewe, lewe, prawe albo obrotowe.
0: Podchodzisz do tego sprzedawcy, a on do ciebie, tam są drzwi.
1: No. I Kasia już nam tak mówi, że tam są drzwi, pokazuje delikatnie, żeby...
2: Halo!
1: No właśnie.
2: Jakie halo? Już.
1: Halo to się przez telefon mówi. Właśnie, w radiu no tak. Się mówi dzień dobry albo dobranoc. My mówimy dobranoc, nie? Dobra, do jutra.
2: Do jutra.

0: W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
1: To pewne.

0: 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Lato jest już naprawdę na ostatniej prostej. Zostały nam tylko 2 dni, bo w środę oficjalnie zaczynamy jesień i dzisiejsza pogoda też będzie już bardziej jesienna. W Stalowej Woli w regionie w ciągu dnia temperatura od 14 do 17 stopni będzie. Do tego na niebie przewaga chmur, niewykluczone przelotne opady deszczu, ale też będą przejaśnienia. Co więcej, kolejne dni bardzo podobne, bo tak jak już powiedziałam, od środy zaczynamy jesień w pogodzie również.
5: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Minęła 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Niebezpieczna pogoda na północy Polski. Ponad 100 razy interweniowali w ostatnich godzinach zachodniopomorscy strażacy. Powodem jest silny wiatr, który łamał drzewa i konary, mówi Dariusz Szacht, rzecznik Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.
8: Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach świdwińskim, koszalińskim, szczecineckim i kołobrzeskim. Na szczęście nie odnotowano zdarzeń o charakterze szczególnym ani osób poszkodowanych.
7: Strażacy najczęściej usuwali powalone drzewa blokujące drogi. Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem obowiązują do południa. Alert pierwszego stopnia obejmuje wybrzeże od Świnoujścia aż po Łebę.
9: Do godziny 12 w poniedziałek prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 60, w porywach do 90, a lokalnie do 100 km na godzinę.
7: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Lokalnie możliwe są także burze. Wyraźna poprawa pogody pod koniec tygodnia. NATO gotowe na ewentualne eskalację Rosji. Sojusz ma przygotowane wojska, uzbrojenie i plany działania. Dotyczą one różnych scenariuszy zagrożeń na wschodniej flance. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
10: NATO przygotowało 4000 stron planów wojskowych dotyczących ochrony wschodniej flanki. Obejmują one zarówno przypadki niewielkiego kryzysu lub ingerencji na terytorium sojuszu, jak i otwarty atak. Admirał Dragone zapewnia, że państwa NATO wiedzą, jak odpowiedzieć na eskalację i nadal zwiększają liczebność oraz możliwości techniczne swoich sił.
7: 96-letni Sobiesław Zasada znów na rajdowej trasie. Legendarny kierowca wystartował w Buenos Aires. Przed uczestnikami ponad 3300 km. Zasada wrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu.
11: SK2 News. Stalowa Wola.
6: Emanuela Kwaśniak. RCKiK apeluje o oddawanie krwi, szczególnie grup A RH- i 0 RH- w Stalowej Woli. Można ją oddać przy Staszice 4. System podkarpackiego czeku turystycznego ma być lepiej przygotowany przed drugą turą. Przejdzie dodatkowe testy po problemach podczas pierwszego naboru. Kolejna pula czeków ruszy 6 października. W Stalowej Woli trwa zbiórka białej i czerwonej włóczki. Powstaną z niej mikołajkowe maskotki. Włóczkę można przynosić m.in. do bibliotek czy MOPS-u.
12: Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry przy poniedziałku, a może być to dzień dobry, jak najbardziej, bo mamy w kalendarzu dzisiaj Dzień Pokoju, więc tylko spokój nas uratuje. Gramy wam 100% polskich hitów. Na początek przychodzę do was z kwiatem, żeby nie było, że nic wam nie daje w tej naszej relacji. Kwiat jabłoni, już teraz, przed nami.
13: 10

0: Wybuch radości. Big Day, dzień gorącego lata w Radiu SK2. No właśnie, to będzie gorący dzień lata, bo mecz reprezentacji Polski przed nami. Już w ten piątek gramy z Bośnią i Hercegowiną. No niestety, nasza kadra, której skład ogłosił w piątek Jan Urban, zmaga się z poważnymi problemami z powodu kontuzji, z udziału w meczach Ligi Narodów. No musieli niestety zrezygnować, między innymi bramkarz Kamil Grabara, no i też napastnik Adrian Benedyczak. Trener musi teraz sobie na spokojnie wszystko poukładać, poszukać nowych rozwiązań personalnych w zespole. Powiem wam, no tak, czuję się jak Kazimierz Wielki. W piątek zastałam polską kadrę murowaną, a dziś widzę połamaną.
1: SK2.

Jeśli jeszcze żyjecie w trybie wakacyjnym, to ja teraz zabieram was do Grecji. Nie sama, bo z pewnym hitem Krzysztofa Krawczyka, który mocno Grecją się zainspirował. W jednym ze swoich wielkich przebojów Krawczyk mocno czerpał z muzyki śródziemnomorskiej oraz popowych przebojów Demisa Roussosa. Żeby nadać autentycznego brzmienia, w tej piosence wziął udział grecki muzyk Kostas Dzokas. Można się teraz wczuć. Przed nami rysunek na szkle i Krzysztof Krawczyk.

0: chłopaki i ich chłopaki, czyli nowość w Radiu SK2. Kuba i Kuba mocno trzymają swoją pozycję w gorącej polskiej dwudziestce, bo chłopaki od jakiegoś czasu okopali się na miejscu szóstym. Ja nie wiem, chyba rozbili po prostu bazę jak w piaskownicy i dzielnie trzymają pozycję w notowaniu. Jeśli ten kawałek mocno wam przypasował, to możecie oddać na niego swój głos na sk2.pl. Warto zajrzeć też do propozycji, bo tam i nówka sztuka od Michała Szpaka i też nowy duet Michał Wiśniewski i Mandaryna. Kto by się spodziewał? No na pewno nie ja. Kolejna gorąca polska dwudziestka w piątek po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15.

0: szczęśliwego Nowego Jorku w Radiu SK2. Dobrze brzmi, prawda? Dobrze brzmi jak na utwór, który powstał w błyskawicznym tempie, dosłownie napisany na kolanie w latach 90. Ale dzięki niemu solowa kariera pana Artura dostała skrzydeł. Faktycznie ten Nowy Jork okazał się dla niego szczęśliwy. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Zbliża się 10. To oznacza, że przed nami newsy.
1: Reklama. Co w tym

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
7: I po reklamie.
8: Poniedziałek zdecydowanie bardziej jesienny niż letni, bo jesień puka już do naszych drzwi. W środę mamy jej kalendarzowy początek i pogoda o tym dobrze wie. Aktualnie w Stalowej Woli i w regionie na termometrach mamy średnio 13 stopni, w ciągu dnia wzrośniemy wyżej do 16. Jeżeli wychodzicie na dłużej, bluza czy kurtka zdecydowanie się przydadzą. A co na niebie? Sporo chmur, jak na razie słońca brak, do tego miejscami może też przeognie popadać. Miejcie pod ręką parasolkę.
9: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny wypadek na trasie kolejowej na Pomorzu. Zaczynamy od tego tragicznego wypadku między Pszczółkami a Miłobądzem. Pociąg potrącił dziewczynkę, dziecko zginęło na miejscu. Na miejscu pracują teraz cały czas służby, które wyjaśniają okoliczności tragedii. W związku z wypadkiem są opóźnienia pociągów. Saperzy rozpoczęli podnoszenie 250-kilogramowej bomby z czasów II wojny światowej. Niewybuch znaleziono w Szczecinie, w rejonie węzła Kijewo. Ruch został tam wstrzymany, a policja wyznaczyła objazdy. O szczegółach Mateusz Tomaszewicz.
10: Droga krajowa nr 10, a więc szosa Stargardzka, jest zamknięta w rejonie Szczecina. Kierowcy nie przejadą również przez autostradę A6 na odcinku między węzłami Dąbie i Podjuchy. Objazdy wyznaczono m.in. przez batalionów chłopskich, granitową, radosną i rondo żołnierzy wyklętych. Mieszkańcy otrzymali również alert RCB, aby nie zbliżać się do miejsca znalezienia bomby.
9: Akcja ma potrwać jeszcze pół godziny. Wypadek na trasie S7 z udziałem córki byłego prezydenta. Do zdarzenia doszło wczoraj po 21:00. Na pasie w kierunku Warszawy, na wysokości miejscowości Szewce pod Kielcami, zderzyły się samochody. Za kierownicą jednego z nich siedziała 31-letnia Kinga Duda.
11: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 31-latka na mokrej nawierzchni na skutek utraty panowania nad pojazdem zjechała ze swojego pasa ruchu.
9: Relacjonuje Małgorzata Perkowska-Kiepas z policji w Kielcach. Pojazd uderzył w bariery ochronne, a na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe.
11: Kobieta została przetransportowana do szpitala, skąd po badaniach została zwolniona.
9: Kielecka policja potwierdza, że kierującej nic poważnego się nie stało. Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu. Iga Świątek, 9:00 w najnowszym rankingu tenisistek. W czołówce nie zaszły zmiany. Liderką pozostaje Jelena Rybakina, druga jest Aryna Sabalenka, a trzecia Jessica Pegula.
7: SK2 News, Stalowa Wola.
8: Emanuela Kwaśniak. Od początku tego roku podkarpaccy strażacy interweniowali już ponad 430 razy w związku z obecnością tlenku węgla w domach i mieszkaniach. 4 osoby zmarły, a blisko 100 potrzebowało pomocy medycznej. Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego strażacy przypominają o zachowaniu ostrożności i regularnym sprawdzaniu urządzeń grzewczych oraz przewodów kominowych. Stalowa Wola pokonała Resowie Rzeszów 2-0 w derbowym starciu. Zwycięstwo padło na debiut Mariusza Arczewskiego w roli pierwszego trenera Stalówki.
12: A po co to takie rankingi? A na co komu to tworzyć w ogóle? Że niby spadła Iga na 9 miejsce? U nas w Polsce takie zestawienia totalnie są bez sensu, bo i tak dla nas Iga będzie numerem 1 wśród naszych tenisistek. Tak wam powiem, a u nas też w rankingach wygrywa polska muzyka. Oskar Sims, Sarsa. Ich usłyszycie już za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Elektryzująca. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK 2. To ja teraz o historii, która zelektryzowała, słuchajcie, pół Podhala. Dwóch turystów z Korei Południowej zwiedziło sobie Zakopane i na media społecznościowe wrzucili też rolki z wyprawy na morskie oko. Byli ogólnie zachwyceni tymi malowniczymi tatrzańskimi krajobrazami, ale też próbowali bezskutecznie targować się z góralami o cenę przejazdu fasiągiem. Ostatecznie nie dobili targu i wrócili na piechotę. Dla mnie to jest niezwykle pokrzepiające, że najszczerszy zachwyt nad naszymi krajobrazami przychodzi czasem z drugiego końca świata, przypominając, że lokalny folklor potrafi zaskoczyć każdego, kto ma w sobie odrobinę dziecięcej ciekawości.

0: No ja bym do tego błękitnego nieba to dorzuciła jeszcze koszyk pełen grzybów i szczęście wielkie człowiek wtedy czuje. To zespół Golden Life w Radiu SK2. Ja grzybów zbierać nie lubię, za to jeść jak najbardziej. No i jest problem, bo ja i podobni słuchacze słono płacimy za to, że nie chce nam się iść do lasu na poszukiwania grzybów. Czytam, że na przykład za takie borowiki na różnych targach trzeba płacić nawet 90 zł, słuchajcie, za kilogram. Jak człowiek widzi takie ceny, to mimo, że to borowiki, to z ust wyrywa się gromkie okurka.
1: SK2. Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA, warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
9: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
13: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
14: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
15: I po reklamie.

0: komu zdarza się odwiedzać socjale Kleo, ten wie, że jest ona zadeklarowaną jesieniarą. O tej porze roku wyznaje tylko kocink z książką i dobrą herbatą, z tego co przynajmniej widziałam na jej storiesach. No i ja też popieram takie podejście, lepsze takie niż jakby człowiek miał się smucić, że przecież zmienia się pora roku. Tu Radio SK2, zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: 8200, 8600.
3: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
4: Potrzebujemy towaru
5: i pieniędzy.
3: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
14: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
17: Lidl. To się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Lato powoli się z nami żegna i dzisiejsza pogoda dobrze o tym przypomina, bo jesień już w środę oficjalnie się rozpocznie. Zobaczmy na prognozy na dziś. W stołowej Woli w regionie aktualnie na termometrach mamy średnio 14 stopni, a po południu wzrośnie tak do 16. Do tego na niebie wciąż chmury. Te będą dzisiaj królować na naszym niebie, chociaż później możliwe są lekkie przejaśnienia, ale wciąż niewykluczony też przelotny deszcz.
0: Jest 11, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny finał strzelaniny w Bukownie koło Olkusza. Nie żyje jeden z poszkodowanych mężczyzn. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. W pobliżu lasu odnaleziono 36-letniego mieszkańca miejscowości z raną postrzałową nogi. Chwilę później również 44-latka postrzelonego w rękę.
20: 44-letni mieszkaniec Bukowna, który został postrzelony w rękę i utracił w wyniku postrzału sporo krwi. Został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Mimo całonocnej walki o jego życie nie udało się go uratować. Stan drugiego poszkodowanego jest dobry.
0: Przekazał Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Po obławie zatrzymano 52-latka. Ten twierdził, że jest sprawcą zdarzenia.
20: Przy zatrzymaniu tak powiedział, że jest sprawcą, natomiast musi się jeszcze przyznać prawnie w trakcie przesłuchania prokuratorskiego. Wtedy będzie można mówić o szczegółach i o kwalifikacji czynu. Policjanci zabezpieczyli broń czarnoprochową. Jest to broń krótka, rozdzielnego ładowania.
0: dodaje Izdebski. Przed 52-latkiem przesłuchanie w prokuraturze. Na razie nie znamy motywu działania mężczyzny. Ruch przywrócony, akcja saperów w Szczecinie zakończona. 20 minut potrzebowały służby, aby bezpiecznie podnieść ćwierćtonowy niewybuch w rejonie węzła Kijewo.
1: To oznacza, że ruch na węźle Kijewo oraz ulicy Szosa Stargardzka został przywrócony.
0: Mówi Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina. Bomba jedzie w kierunku poligonu Drawskiego, gdzie ma zostać zdetonowana. Załamanie pogody w Tatrach. Po słonecznej niedzieli przyszedł deszcz, chłód, a w wyższych partiach także śnieg. IMGW prognozuje nawet 10 cm białego puchu. Topr odradza teraz wyprawy w góry, mówi Edward Lichota, ratownik Topr.
4: W okolicach 2000 metrów już zaczyna lekko pruszyć. Mamy temperaturę oscylującą około 0 stopni. Kolejne dni bardzo niekorzystna sytuacja. Opad deszczu, wyżej śniegu, szlaki będą śliskie. Ten deszcz, ta woda będzie zamarzać. Bardzo wymagające i trudne warunki.
0: Dlatego Topr odradza wyjście w góry. W razie wypadku oczekiwanie na pomoc może zająć kilka godzin. Przy silnym zachmurzeniu ratownicy nie mogą użyć śmigłowca.
5: SK2 News. Stalowa Wola.
7: Emanuela Kwaśniak. Na początek informacje dla mieszkańców Stalowej Woli i Niska. Jutro w niektórych częściach miast zabraknie prądu. Planowane wyłączenia obejmą m.in. aleje i plac Jana Pawła II w Stalowej Woli oraz ulicę Torową, Rejmonta, Piaskową, Rzeszowską i Azaliową w Nisku. Szczegóły na stronie PGE Dystrybucja. Teraz zaglądamy na plac budowy Centrum Sportów Młodzieżowych w Stalowej Woli. Coraz wyraźniej widać tam powstający drift park z ziemnych nasypów i pierwszych elementów trasy. Wyłania się miejsce do jazdy i treningu.
21: 100% polskich hitów gramy Wam w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. W tej godzinie zabiorę Was w podróż wehikułem czasu. Skoczymy sobie do lat 80. A na początek Natalia Nykiel. I mamy 3 minuty po godzinie 11. Gramy.
22: No to gramy. 10 hitów. Najlepiej.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Nigdy nie wiadomo, co nas czeka w drodze, więc warto się ruszyć, tak po prostu. Ryszard Rynkowski, Szczęśliwej Drogi Już Czas, tak wam gramy w Radiu SK2. I te moje słowa potwierdza historia z Czerska, słuchajcie. Tam dziewięciolatek podczas takiego zwykłego zwiedzania odkrył na zamku srebrną zabytkową monetę z XVII wieku. Zobaczcie, jak zaskoczeni musieli być rodzice. Weszli do zamku ze swoim dziewięciolatkiem, a wyszli z archeologiem, już z pierwszym swoim odkryciem na koncie. No piękna sprawa.
1: SK2.

0: SK2 Wehikuł czasu.
1: Wyobrażacie sobie zyskać sławę mając zaledwie 19 lat? Taka jest historia współzałożyciela zespołu Universe Mirka Bregułę. W 1983 roku jego grupa zwyciężyła na Młodzieżowym Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki we Wrocławiu. W roku 92 na festiwalu w Opolu zespół zdobył pierwszą nagrodę w konkursie premier za piosenkę Daj mi wreszcie święty spokój, a jednak pik popularności zespół osiągnął 2 lata później, gdy w romantycznej balladzie połączył siły z Beatą Kozidrak. Tak powstał przebój Tyle chciałem ci dać.

0: Libero i Wychowany w Polsce to nowość w Radiu SK2. Jakub ostatnio podzielił się przemyśleniami o tym, że jego trasa koncertowa w sumie dobiega końca, ale w sumie to chciałby postawić jeszcze taką koncertową kropkę nad i, więc uwaga, 4 października wstępnie planuje spotkanie z fanami w Warszawie. Zapowiedział na swoich mediach społecznościowych, żeby sobie zapisać tę datę i na tym spotkaniu, słuchajcie, będzie można usłyszeć, być może, nowy, niepublikowany singiel. Więcej BRO nie zdradza, ale i tak myślę, że to idealny prezent dla fanów z okazji nadejścia jesieni.
1: SK2. Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły, ludzkie szczątki i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz. Tajemnica, której nie da się zatopić. Już w księgarniach.
4: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: I po reklamie.

0: jesienią to w sumie każdy walczy o swój kawałek podłogi, swój kawałek koca, kanapy i dobrej książki też przy okazji. Mister Zup i mój jest ten kawałek podłogi. Gramy wam w Radiu SK2, bo gramy wam 100% polskich hitów. Za to o naszą uwagę powalczą za chwilę newsy. Te punktualnie o 12.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły.
3: Ludzkie szczątki.
2: I aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4 gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
9: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
10: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
11: I po reklamie.
12: Mamy poniedziałkowe południe. W Stalowej Woli w regionie mamy zaledwie 14 stopni i dużo cieplej już dzisiaj nie będzie, bo po południu temperatura wzrośnie maksymalnie tak do 15-16 stopni. A co na niebie? Sporo chmur, choć od czasu do czasu powinno pokazać się trochę słońca. Miejscami może też przelotnie popadać, a do tego może też mocniej powiać wiatr. To dziś, a jutro pogoda nadal będzie przypominać nam o zbliżającej się jesieni. Chłodno, sporo chmur i możliwe opady.
13: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach. To po tym, jak ciężarówka z podniesionym dźwigiem HDS zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki. Z ruchu wyłączono aż 7 linii tramwajowych. Pasażerowie muszą korzystać z autobusów zastępczych. Tramwaje śląskie informują, że usuwanie awarii może potrwać nawet do jutra. Więcej o zmianach w komunikacji miejskiej na stronie ZTM. Trasa wciąż nie przejezdna. Służby wyjaśniają przyczyny porannego dramatu na torach. W Pszczółkach w powiecie gdańskim pociąg potrącił dziecko. Do wypadku doszło poza wyznaczonymi przejściami i przejazdami.
14: Po przyjeździe strażaków na miejsce zdarzenia potwierdzono, że osoba zmarła na miejscu. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy straży pożarnej, a działania służb są w trakcie.
13: Mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Ruch składów na trasie został całkowicie wstrzymany, a pasażerowie muszą liczyć się z bardzo dużymi opóźnieniami pociągów. Dziś kolejna odsłona procesu Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tragedii na autostradzie A1, w której zginęła 3-osobowa rodzina. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim wezwał 3 biegłych, którzy rekonstruowali wypadek i wydali opinię zasadniczą oraz uzupełniającą.
15: Sąd chce ich prawdopodobnie dopytać o jakieś sporne kwestie. Ja osobiście nie mam żadnych pytań, bo dla mnie ta opinia jest jasna. Sygnalizowałem to również sądowi.
13: Mówi mecenas Łukasz Kowalski, reprezentujący rodzinę ofiar. Obrona, która próbuje podważyć wiarygodność oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych aż 60 pytań. Trwają przesłuchania. Znaki drogowe i słup oświetleniowy uszkodzone przez lufę czołgu. Do niecodziennego zdarzenia doszło na szosie Zambrowskiej w Łomży. Jak przekazują służby, to nie błąd ludzki, a wynik awarii technicznej przewożonego sprzętu. Przyczyny tej awarii będzie teraz ustalać żandarmeria wojskowa.
9: SK2 News, Stalowa Wola.
12: Emanuela Kwaśniak. Kierowcy, dziś lepiej omijajcie trasę Krawce-Stan. Droga powiatowa jest zamknięta z powodu ćwiczeń poligonowych. Utrudnienia potrwają do godziny 15. W Krawcach przejazd blokuje zapora, a wjazd na ten odcinek jest zabroniony. Porażka koszykarzy Stali Stalowa Wola na inaugurację sezonu drugiej ligi. Stalówka przegrała u siebie z Zagłębiem Sosnowiec 71-82. Koniec remontu w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Uczniowie mogą już korzystać z wyremontowanych łazienek.
1: Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
1: Nowy tydzień. Dopiero nam się rozkręca, ale już powolutku szykują się zmiany w garderobie, bo to jest ten tydzień, kiedy pożegnamy lato, a powitamy...
13: No jesień oczywiście, no, i zaczyna się mocno krótkie. Jesiennie ten tydzień, jak tak patrzę po mapach.
1: Krótkie rękawki już idą delikatnie w odstawkę, nogi będziemy chować pod kocykiem, a wieczorami no co będziemy robić wieczorami?
13: Ciepła herbatka.
1: No, albo szukać kogoś, kto nas rozgrzeje.
11: Bez reklam. Jeden po drugim.
9: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
1: A rozgrzeją was w tej godzinie Daria Zawiałow, Doda, Margaret również, Sylwia Grzeszczak, a te gitarki to już są gitarki, które gra Warius Manx. No i przypominamy sobie, jak ta jesień się już nam zbliża, jeszcze to lato, a nawet wiosenkę? No bo to tytuł maj, Wesce 2 Kowalski, witajcie.
16: Pomógł

0: escriba.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Bardzo optymistyczna piosenka. Nie martw się, uśmiechnij się. Nie tylko ty zaczynasz nowy tydzień. Jest nas wielu, a w Esce 2 najwięcej tylko polskich hitów. I teraz Kamil Nosel, który będzie nabijał w butelkę swojego imiennika.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo.
3: Halo, dzień dobry, czy ja do pana Kamila się dotelefonowałam?
2: Tak.
3: Moje uszanowanie, Angelika Bezbrodzika, ja telefonuję, proszę pana, ze szpitala. Mam pana na liście do robienia, jeśli chodzi o zabieg, tutaj ręka, tak? 17, to pan?
2: Tak, dokładnie.
3: Pan bez problemu przechodzi znieczulenie, czy coś się dzieje?
2: Nie, nic się nie działo do tej pory.
3: Bo to będzie, proszę pana, w całości i też będę musiała pana poinstruować, jeśli chodzi o kartę zdrowia pana, bo trzeba będzie, proszę pana, dopilnować, żeby została dalej przekazana. Bo zabiegowy pana, proszę pana, znieczuli i uśpi, a później będzie pan już na chirurgii.
2: Dobrze.
3: No i tutaj pytanie, czy jest pan w stanie się dobudzić, żeby przekazać kartę zdrowia lekarzowi?
4: Czyli to będzie jakieś to ciężkie, czy to normalnie tak ludzie
3: proszę
4: robią?
3: Pana, ja nie wiem, jak pan reaguje na uśpieniu. Co niektórzy, proszę pana, to sobie nastawiają ewentualnie sprzęt elektroniczny, albo dogadują się z kimś, kto przebudzi, żeby przekazać kartę, i dalej idą w uśpienie.
4: No chyba, bo można sobie nastawić na przykład w telefonie budzik albo z kimś się
3: dobrać. Tak, tylko że telefon, jak pan będzie z telefonem chciał iść na chirurgię, to musi być, proszę pana, odkażony.
4: Odkażony, dobra.
3: Lepiej wychodzi, proszę pana, zwykły analogowy zegarek.
4: Dobrze, zwykły analogowy zegarek.
3: Tak zwany budzik, proszę pana, i jeżeli pan zareaguje, proszę pana, na ten budzik i się pan przebudzi, to pan przekazuje chirurgowi swoje papiery, czyli kartę zdrowia.
4: Czy to wydaje mi się, że to chyba nie będzie z tym żadnego problemu. Wydaje mi się, będę miał zegarek najwyżej i na zegarku najwyżej sobie ustawię.
3: Czyli obudzi się pan, jak będzie dzwonił panu zegarek.
4: Tak, no myślę, że to
3: żeby,
4: nie będzie.
3: Żeby później nie było, proszę pana, że zabieg się nie odbędzie, bo pan się nie obudził.
4: A jak można by było inaczej zrobić bez zegarka?
3: Niech pan przećwiczy, czy pan się rzeczywiście obudzi.
4: To przećwiczyć to jakieś tabletki na sen sobie wziąć, czy...
3: I pan po prostu nastawi sobie budzik jak po uśpieniu na jakieś, załóżmy, 20 minut i jeżeli pan wstanie, no to pan wtedy, proszę pana, przekazuje kartę zdrowia i idzie pan dalej spać na te uśpienie, które już wcześniej było zrobione.
4: Dobra. Czyli ogólnie plan jest taki, że panie mnie tam usypiają na godzinę czy tam na ileś, ja się na przykład budzę po 20 minutach, bo tak z pielęgniarką było dogadane.
3: Tak.
4: Wstaję i idę do lekarza chirurgii.
3: Proszę pana, na całym znieczuleniu pan nie wstanie.
4: Okej.
3: No będzie pan jeszcze śnięty troszeczkę, więc trzeba będzie, proszę pana, przypilnować, czy jest lekarz przy panu i dać mu kartę zdrowia i spać dalej.
4: Dać mu kartę zdrowia, dobra. I tą kartę zdrowia normalnie dostanę tam w szpitalu.
3: Kartę zdrowia panu przekażę. Ola!
5: Zostałeś wkręcony w Radio SK.
4: O, bo ja kurde, skądś ten głos znał. Ja mówię, co to za jakieś kombinacje alpejskie?
1: Nosel wkręca.

0: piosenkę o babci. Ballada o niej, o babci. Daria Zawiałow, Westy 2, a teraz mam dla was taki hit i to nowość. Idealny. Na sezon kolorowych liści, kasztanów i sweterków. Artur Rojek, Mirafiori.
1: Nie jest łatwo mi
0: w SC2
1: mówić o tym wprost.

0: Jeden z największych hiciorów Małgorzaty Ostrowskiej, a tylko hity w SC2 gramy i tylko polskie. Meluzyna przed chwilą za 20 minut, godzina 13, to teraz patrzę jeszcze w internecie, świecie, co się ciekawego dzieje. I kochani, no mamy powody do dumy, legendarny polski kierowca rajdowy, polski zaznaczam, wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. 3000 kilometrów ma do pokonania, kochani, 96-letni Sobiesław Zasada. Podziwiam.
1: SK2.
0: Mój dziadek ma 86 lat i jak jedzie samochodem, to tylko do sklepu, no i do kościoła w niedzielę.
2: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4 gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tükpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
12: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
13: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
14: I po reklamie.

0: Wy jeszcze nie musicie, ale my w Radiu SK2 dajemy już w poniedziałek specjalnie dla Was siebie 100% tylko najlepszych polskich hitów. Sun & Grace, Filip Lato właśnie teraz. Odprowadzają nas do godziny 13, o której punktualnie najważniejsze newsy w SK2.
1: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: I po reklamie.
9: W Stalowej Woli i w regionie mamy średnio 13-14 stopni i choć przed nami najcieplejsza część dnia, na większe ciepło nie ma co liczyć. Temperatura może jeszcze wzrośnie maksymalnie o 1 czy 2 stopnie, ale przez wiatr na zewnątrz może być odczuwalnie chłodniej w okolicach 10 stopni. A jeżeli chodzi o niebo, to wciąż chmury tutaj królują na naszym stalowolskim niebie. Od czasu do czasu są przejaśnienia, choć niewykluczone są też przelotne opady deszczu.
10: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz groził premierowi. Usłyszał dziś zarzuty. 56-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego miał zamieścić w internecie film z groźbami wobec Donalda Tuska. Mówi Karolina Kowalik, rzecznik przemyskiej policji.
11: Odpowie m.in. za nawoływanie do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera Rzeczypospolitej Polskiej, a także za publiczne znieważenie konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej.
10: Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Sąd rejonowy w Przemyślu zastosował wobec niego dozór policji oraz zakaz publikowania w internecie treści nawołujących do przemocy i znieważających konstytucyjne organy państwa. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim trwają przesłuchania biegłych, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1. Zginęła w nim 3-osobowa rodzina. Opinie biegłych odgrywają kluczową rolę w całym procesie, w którym oskarżonemu o spowodowanie wypadku Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Na miejscu jest Rafał Różycki.
12: Biegli potwierdzili, że BMW Sebastiana M. pędziło z prędkością od 315 do 329 km na godzinę. Nie spotkaliśmy się wcześniej z takimi prędkościami na drodze, powiedział dziś jeden z biegłych z zespołu ekspertów, którzy rekonstruowali moment katastrofy na A1. Obrona, która cały czas próbuje podważyć wiarygodność i metodologię oficjalnych opinii, przygotowała do biegłych kilkadziesiąt pytań.
10: Proces, który ruszył jesienią ubiegłego roku, powoli dobiega końca. Do tragicznego wypadku doszło we wrześniu 2023 roku. Tuż po zdarzeniu Sebastian M. wyjechał z Polski, zanim prokuratura zdążyła go przesłuchać. A zanim Liga Narodów, zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski, kadra Jana Urbana rozpoczyna przygotowania do pierwszych meczów i walki o powrót do kontynentalnej elity. Wśród powołanych są zarówno doświadczeni zawodnicy, chociażby kapitan Robert Lewandowski, jak również nowicjusze, m.in. Wiktor Nowak, notujący świetny początek sezonu w Slavii Praga. Pierwsze treningi już jutro w Warszawie.
8: SK2 News. Stalowa Wola.
9: Emanuela Kwaśniak. To już ostatni dzwonek na mikrodotację do 10 tysięcy złotych na lokalne inicjatywy. O wsparcie mogą ubiegać się m.in. małe organizacje i grupy mieszkańców z Podkarpacia. Wnioski można składać jeszcze tylko dziś, a szczegóły znajdziecie na mocpodkarpacia.pl. Od jutra utrudnienia dla kierowców w Chmielowie koło Tarnobrzega. O 9 zamknięty zostanie przejazd kolejowy przy ulicy Siarkowej. Wyznaczono objazd, a utrudnienia mają związek z modernizacją linii kolejowej.
3: Powoli rozkręca nam się sezon na rozgrzewanie, prawda, panie Kubo?
1: Coraz bliżej.
3: Jedni albo wybierają sobie taką gorącą czekoladkę, załóżmy. No, słodycz jeszcze nikomu nie zaszkodziła, o tej porze zwłaszcza. Co jeszcze można takiego dobrego rozgrzewającego sobie strzelić? O, kawkę, załóżmy.
1: O, oczywiście.
3: Z cynamonem. Ale też mam coś, co rozgrzewa bardzo dobrze, smakuje idealnie. A jak już rozgrzewa, to od środka. To panie Kubo.
13: 10 hitów.
14: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
3: Bez używania czajnika podnosimy temperaturę ze smolastym. Herbata z imbirem. Smacznego.
15: W ten

Nie wiem, ale wiem, że w Escek 2 gramy tylko polskie hity. Bajmy i noc po ciężkim dniu, noc poślubną miał w ten weekend pan Filip Heiser, czytam w kolorowej prasie. W kościele w Krakowie powiedział tak ukochanej Biance. Zacytuję nagłówek. 41-letni Filip Heiser poślubił 20-latkę. Coś w tym jest, że córki szukają mężczyzny, który jest podobny do

0: SK2. Wehikuł czasu.
1: No może nie jest lato, ale mamy lata 80. teraz w SC2. Tutaj nas wyrzucił wehikuł czasu i jesteśmy u boku samego pana Andrzeja Rybińskiego, który w tamtych latach, w 80., na początku 80., był w delikatnym dołku po rozpadzie takiego zespołu jak Andrzej i Eliza. Nie wiedział, co ma robić, czy ma grać, czy ma nie grać. Łapał za gitarę, szukał nutek, szukał melodii. Nawet miał jechać do Opola, ale kręcił nosem, że może nie. Ale jak jego żona o 4 rano, już wtedy Jolanta, spakowała jej rzeczy, powiedziała: jedź, Andrzej, masz jechać do Opola, zobaczysz, że z tym numerem ci się uda. No i tak zrobił, posłuchał żony, pojechał i zdobył nagrodę za ten kawałek.
0: SK2, wehikuł czasu.
1: Możesz nie wierzyć w siebie, możesz nie wierzyć w sukces, możesz się snuć po kątach, ale jak żona mówi: jedź, bo ja w ciebie wierzę, to się dzieje naprawdę. Chłopak z gitarą, który wygrał Opole z tym numerem, idąc przez życie, nie liczy godzin i lat. Andrzej Rybiński.
2: Schodami

0: Stać nie.
1: Jeszcze raz zagłosujcie na nią. Gorąca Polska 20, kochani, tutaj nie ma jury, nie ma komisji, nie ma pana w garniturze, który mówi, o, ta piosenka zasługuje na 7 miejsce, czy na 1, czy na 2. Bo to wy decydujecie. Wasze głosy albo wynoszą numery na szczyt, albo zsyłają je na dół. A ten numer od Wiktorii Kidy, co mi tam, czeka właśnie na wasze plusiki.
2: SK2.
1: Pozmieniajcie tam trochę kolejność na sk2.pl w gorącej polskiej dwudziestce.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: I po reklamie.

0: Niektórzy nazywają tę piosenkę Z Tobą odeszły anioły. A to jest Eli, Lama, Sabachtani i Wilki w SC2. Wielkimi krokami zbliża się też godzina 14. Już za chwilę sprawdzone newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
4: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
5: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
4: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno, od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Poniedziałkowe popołudnie w Stalowej Woli i w regionie chłodne z temperaturą w okolicach 13 stopni. W kolejnych godzinach może być odrobinę cieplej, ale maksymalnie zobaczymy dzisiaj tak 14-15 stopni. A co na niebie? Sporo chmur, chwilami trochę słońca, takie przejaśnienia, ale też miejscami przelotny deszcz. Warto też pamiętać o wietrze, bo przez niego temperatura odczuwalna jest nieco niższa i w kolejnych dniach jak na razie zostajemy z podobną temperaturą jak dziś.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 13 lat więzienia dla 37-letniej Eweliny P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Chodzi o sprawę z kwietnia ubiegłego roku. Kobieta urodziła dziecko w pustostanie, a noworodka włożyła do foliowej torby. Płaczące niemowlę znaleźli policjanci. Prokuratura domagała się 25 lat więzienia i rozważa apelację. Ważne spotkanie prezydenta i rządu za oceanem. W tym tygodniu może rozstrzygnąć się kwestia powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. W USA jest już Karol Nawrocki i szef MSZ-u Radosław Sikorski wezmą udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do Waszyngtonu na spotkanie z szefem Pentagonu przeleci też szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Są dwie prawdopodobne lokalizacje tej bazy, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
0: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty. Gościliśmy niedawno delegację amerykańską. Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa.
22: Przypomnijmy, gotowość do utworzenia bazy Polska oficjalnie ogłosiła w czerwcu. Jeśli pacjent nie może pójść do lasu, las przyjdzie do niego. Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie chce stworzyć dla podopiecznych salę z widokiem na jedną z najstarszych puszczy w Europie.
1: Na ścianach i sufitach mają pojawić się zdjęcia Puszczy Białowieskiej. Okraszone to zostanie odpowiednim światłem, dźwiękami natury, w całości dopełni zapach.
22: Mówi Rafał Paczos, kierownik Biura Zarządu Hospicjum. Na realizację projektu założono zbiórkę, szczegóły dostępne na stronie placówki.
19: SK2 News. Stalowa Wola.
21: Emanuela Kwaśniak. Podkarpackie drogi wojewódzkie pod lupą. Specjaliści sprawdzą konstrukcję, nośność i stan techniczny ponad 500 km tras. Pomiary nie wstrzymają ruchu, a ich wyniki pomogą zaplanować remonty i przebudowy. Kontrole potrwają do 15 grudnia. MOPS w Stalowej Woli pyta mieszkańców, jakiego wsparcia i usług społecznych potrzebują. W tym celu przygotowano krótką ankietę, której wyniki pomogą zaplanować przyszłe działania w mieście. Znajdziecie ją na stronie stalowowolskiego MOPS-u. Czas na wypełnienie tylko do jutra.
23: Pora zajrzeć do kalendarza i zobaczyć, jakie nietypowe święta mamy. Zaglądałeś już?
24: Jeszcze nie.
23: No to mamy tak, Dzień Kapsla.
24: W kapsla?
23: Tak, grało się kiedyś w kapsle.
24: A ja zbieram kapsle.
23: O, fantastycznie, to jak będę jakieś miał, to ci przyniosę jeszcze przy okazji. Do tego jeszcze mamy Światowy Dzień Orderu Uśmiechu.
24: No proszę.
23: Przyjacielu, poproszę w takim razie o uśmiech.
24: Szeroko,
23: szerzej, szerzej.
24: Szeroko.
23: Jakie piękne białe ząbki.
25: No to gramy.
19: 10 hitów.
25: Najlepszych polskich hitów.
23: Jest też Międzynarodowy Dzień Pokoju. Fajny dzień, tak wiesz, usiąść w pokoju albo położyć się na łóżku.
24: Na spokojnie.
23: I w świętym spokoju spędzić trochę czasu.

Tradycyjna pioseneczka w SC2 w dziesiątce hitów, bez zbędnego długiego gadania, Jamal i Policeman, który mnie przeszukuje, a znaleźć może portfel wypchany grubymi pieniędzmi u kogoś, bo mamy, kochani, nowego milionera, czytam w internecie, jest w ogóle nowy rekord, bo w weekend w lotku padła najwyższa w historii w Polsce wygrana. No, ktoś przytulił prawie 45 milionów złotych. Ale to nie jest osoba ode mnie z pracy. U mnie dzisiaj wszyscy akurat w robocie stawili się w komplecie. A u was? Escan.

0: Edyta Górniak w ST2. A teraz Książulo. Książulo to taki znany youtuber. Odwiedza on restauracje, może słyszeliście, w Polsce. Je w tych restauracjach i mówi, czy mu smakowało, czy było niedobre. No i ostatnio Książulo zajrzał do restauracji samej Magdy Gessler. O, odważno. Odważne. W Kluszkowcach dokładnie. Zamówił tam schabowego z pire i mizerią, czyli klasyk. I jak kęsnął, to aż mu się oczęta zaświeciły. Po prostu chłopak się rozmarzył i oczami wyobraźni zobaczył.
1: Mam przed oczami pszeniczny kłos wyrosły na tej ziemi. Znajome boczki, co przycupnęły na przyjaznej mazurskiej chacie.
0: Takie to było dobre. SK2. Schabowy zawrócił księciuniowi w głowie. No w końcu u pani Magdy ma być tak jak u mamy.
2: Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: USPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w USPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
6: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam Ida Nowakowska.
7: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Nakręca nas i tylko ochoty narobił Dawid Kwiatkowski swoim Café de Paris w Radiu SK2. No w sumie jest taka godzina, bo już za chwilę 15, że można sobie strzelić jeszcze jedną małą czarną. To w takim razie ja ekspresem lecę po espresso, a ekspresowym tempie też tutaj biegnie Kinga Baryga. Widziałem ją na korytarzu. Za chwilę przyjmuję stery i dla was będzie grała Westy 2 najlepsze polskie hity po newsach o 15.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą Moje Intermarché.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
9: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
10: Castorama! Teoria
11: i praktyka.
10: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
11: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Na początek drogowe przypomnienie: ze Stalowej Woli na skrzyżowaniu Ken z Niezłomnych nadal nie działa sygnalizacja świetlna. Policja apeluje o ostrożność.
22: Prosimy o zwracanie uwagi na znaki drogowe i stosowanie się do zasad pierwszeństwa przejazdu. Apelujemy o ostrożność i dostosowanie prędkości do sytuacji na drodze.
21: Mówiła Małgorzata Kania, rzecznik stalowowolskiej policji. Utrudnienia mają potrwać prawdopodobnie do początku października. A co w pogodzie? Chwilami chmury, chwilami przejaśnienia i wciąż niewykluczony deszcz.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 13 lat więzienia dla 37-letniej Eweliny P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
24: Dlatego też oskarżona już wcześniej się do tego przygotowywała, zatajając fakt, że pozostaje w ciąży, nie przygotowywując się na przyjście dziecka i porzucając je w takich okolicznościach.
23: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Kraszewski. Prokuratura wnioskowała dwoma dla oskarżonej o 25 lat więzienia, nie wyklucza też apelacji. A przypomnę, chodzi o wydarzenia z kwietnia ubiegłego roku. Na łódzkich Bałutach kobieta urodziła dziecko w pustostanie, po czym włożyła je do foliowej torby. Płacz dziecka usłyszał przechodzień, który wezwał pomoc. Kolejny wyborczy sukces AfD w Niemczech. Skrajna prawica jest w uderzeniu za naszą zachodnią granicą, podkreślają eksperci. Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory do parlamentu w Mecklenburgii, to land na północy kraju. Najpewniej nie utworzy rządu, ale to kolejny sygnał niezadowolenia społecznego w Niemczech, mówi w rozmowie z nami Łukasz Jasiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
0: Ta partia, mówiąc kolokwialnie, jest w uderzeniu. Ona zyskuje poparcie na wszystkich szczeblach, nawet jeżeli nie zawsze wygrywa. Natomiast scenariusz, w którym ona by przejęła władzę na szczeblu federalnym, moim zdaniem w dalszym ciągu jest mało prawdopodobny.
23: Przypomnijmy, że 2 tygodnie temu Alternatywa dla Niemiec osiągnęła historyczne zwycięstwo w innym z niemieckich landów, Saksonii, zdobywając ponad 40% głosów. Ponad 86 milionów złotych, tyle zalega Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalom ze Świętokrzyskiego. Dyrektorzy ostrzegają, że nie mają już z czego dokładać do systemu.
1: Wpływa na płynność funkcjonowania szpitala, na wzrost zobowiązań wymagalnych, co jest bardzo niebezpieczne nie tylko dla samego szpitala i systemu, ale przede wszystkim dla pacjentów.
23: Wyjaśnia Marcin Martyniak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Dyrektorzy świętokrzyskich szpitali apelują o natychmiastowe uregulowanie zobowiązań.
2: SK2 News. Stalowa Wola.
21: Emanuela Kwaśniak, 3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej, zachęca do wstąpienia w swoje szeregi. 16-dniowe szkolenie podstawowe rozpocznie się 3 października, a dokumenty można składać w niżańskim WCR-ze. W gminie Jeżowe powstaną 2 awaryjne zbiorniki wody pitnej w Jacie i Cholewianej Górze. Mają być gotowe do końca października. Koreański inwestor przyznał stypendia uczniom szkół ponadpodstawowych za dotychczasowe osiągnięcia. Uroczystość odbyła się na Politechnice Rzeszowskiej w Stalowej Woli.
3: Blisko 3 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, witamy w to poniedziałkowe popołudnie. Czy jest jakaś fajna rzecz, Kuba, o której chciałbyś powiedzieć, która się dzisiaj wydarzyła i możesz stwierdzić, że poniedziałek jest fajnym działkiem?
23: Ty bardzo chcesz, żebym powiedział, że
3: to ja?
23: Ciebie widzę, no.
3: Ach, jak cudownie. Wy też możecie pisać na Messengerze Radia SK2, co sprawiło, że ten dzień jest dla was fajnym działkiem. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2, a już teraz gram. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: elektryczne gitary i jestem z miasta. Tak wam gramy 16,5 minuty po godzinie 15. Swoją drogą pytałam was o to, dlaczego poniedziałek może być fajnym działkiem. Co dobrego się u was wydarzyło? I Asia się do nas odezwała. Halo Asiu, jesteś?
1: Poniedziałek jest dla mnie wyjątkowo łaskawy. Mogłam przyjść do pracy godzinę później, a za każdym razem, jak muszę po coś wyjść na zewnątrz, to wychodzi słonko, niczym uśmiech w ten ponury dzień.
0: Oj, rzeczywiście, z tego słońca powinniśmy korzystać, bo przypomnę, że już za dwa dni zawita do nas kalendarzowa jesień. Ale spokojnie, niezależnie od pory roku, my wam będziemy grać najlepsze polskie hity, a one sprawiają, że zawsze można poczuć się dobrze. One po prostu nas wszystkich przytulają, tak jak teraz Oskar Cyms i cały czas. Eska.

0: Lady Punky zawsze tam, gdzie ty. No właśnie, tam, gdzie wy. Również najnowsze informacje z kraju i ze świata. I skrót tych informacji przedstawi wam już teraz Jakub Konieczkowicz. Zapraszam.
1: Zaatakował maczetą znajomego. Na 3 miesiące do aresztu trafił 36-latek z Inowrocławia. Mężczyzna zadał poszkodowanemu 2 ciosy, ten trafił do szpitala. Napastnika udało się zatrzymać kilka dni po ataku.
2: Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów. Odpowie on za uszkodzenie ciała.
1: Mówi Izabela Lewicka-Waszak z policji w Inowrocławiu. Oprócz uszkodzenia ciała 36-latek usłyszał też zarzut posiadania narkotyków. Funkcjonariusze znaleźli w domu mężczyzny kokainę. Teraz informacje dla kierowców. Utrudnienia na S61 to obwodnica Suwałk. Doszło tam do zdarzenia 2 samochodów ciężarowych. Na trasie w kierunku Budziska napotkamy utrudnienia oraz spory korek. Załamanie pogody w Tatrach. Przeszedł deszcz, ochłodzenie oraz śnieg. Według prognoz pokrywa śnieżna może dziś przyrosnąć miejscami nawet o 10 cm, a temperatura na szczytach spadnie do -1 stopnia Celsjusza. Ratownicy TOPR odradzają wyjścia w górę.

0: Monika Brodka i miałeś być 20 minut przed godziną 16 w Radio SK2. A ja pytam was, jak wygląda wasz poniedziałek? Czy wydarzyło się coś dobrego? Czy można nazwać go fajnym działkiem? No i Jacek się do nas odezwał. Halo Jacku.
1: Dla mnie działek to się zacznie za tydzień. Tu przyjdzie jesień, a ja będę się wygrzewał. Jadę ładować akumulatory.
0: O Jacku, co prawda tydzień jeszcze na ten urlop musisz poczekać, ale to już może być fajny działek, patrząc na to, że myślisz już o urlopie. SK2. A my myślimy o najlepszych polskich hitach, z którymi wracam do was za chwilę.
2: Reklama.
3: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
4: ludzkie szczątki
3: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
4: Tajemnica, której nie da się zatopić.
3: Już w księgarniach.
5: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Dilaw i Bóg. Tak kończymy godzinę 15. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 16 kolejne najlepsze polskie hity, a do tego dokładam jeszcze Jarząbek prawdę nam wszystkim powie. O czym? O tym przekonamy się już po godzinie 16.
1: Reklama.
2: Co musiało się wydarzyć, żeby jezioro spłynęło krwią? W Szurpiłach wszystko zaczyna się od czerwonej wody. Potem są martwe pszczoły,
3: ludzkie szczątki
2: i aspirant Ruta Rosieńska, która odkrywa, że za lokalną legendą kryje się coś znacznie mroczniejszego. Znacznie więcej, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Powieść Czerwona Woda Agnieszki Jesz.
3: Tajemnica, której nie da się zatopić.
2: Już w księgarniach.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: KGM by Sanyong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
10: KGM by Sanyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
11: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Na początek dobra wiadomość dla kierowców, którzy ze Stalowej Woli i Niska jeżdżą S19 w kierunku Rzeszowa. Na około 4-kilometrowym odcinku między Stobierną a węzłem Jasionka można już korzystać z dwóch pasów w każdym kierunku. To kolejny etap rozbudowy trasy, ale pamiętajcie, że prace nadal trwają. Zobaczmy jeszcze, co w pogodzie. Aktualnie średnio 14-15 stopni, jednak odczuwanie nieco mniej przez wiatr, a na niebie chmury, chwilami przejaśnienia i wciąż niewykluczony deszcz.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego pisze do Karola Nawrockiego, a treść pisma publikuje w mediach społecznościowych. Z tym tematem Mateusz Chłystun. Mateuszu, co konkretnie znalazło się w dokumencie?
16: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie wiadomo, kiedy do ślubowania w ogóle dojdzie. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił wcześniej, że najpierw trzeba rozwiać wątpliwości dotyczące spełnienia przez Berka wymogów formalnych, m.in. wymaganego stażu pracy radcy prawnego.
15: Naprawa może potrwać nawet do jutra. Poważna awaria tramwajowa w Katowicach i spore utrudnienia dla pasażerów. To po tym, jak ciężarówka z podniesionym dźwigiem HDS zerwała około 500 metrów sieci trakcyjnej na ulicy Kościuszki.
17: Utrudnienia w ruchu tramwajowym wynikają z braku napięcia. Na odcinku od centrum przesiadkowego na Brynowie do katowickiego placu Miarki kursuje zastępcza komunikacja autobusowa.
15: Mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik zarządu transportu metropolitalnego. Tramwaje śląskie informują, że usuwanie awarii może potrwać nawet do jutra. Na więcej o zmianach w komunikacji miejskiej na stronie ZTM. Dwie zmiany w reprezentacji Polski przed Ligą Narodów. Selekcjoner Jan Urban powołał bramkarza Widzewa Łódź Bartłomieja Drągowskiego oraz napastnika Zagłębia Lubin Marcela Regułę. Drągowski zastąpi kontuzjowanego Kamila Grabarę. Z kolei z powodu urazu ze zgrupowania wypadł Adrian Benedyczak, a także Filip Rózga. A przypomnę, dziś nasza reprezentacja rozpoczyna zgrupowanie.
10: SK2 News. Stalowa Wola.
14: Emanuela Kwaśniak. W Stalowej Woli ruszają przygotowania do budżetów obywatelskich na przyszły rok. Od jutra mieszkańcy mogą zgłaszać projekty w dwóch kategoriach, młodzieżowej i zielonej. Na każdą z nich miasto przeznaczy 300 tysięcy złotych. Parking i schron pod placem Surowieckiego w Tarnobrzegu. Miasto planuje podziemny obiekt na około 150 samochodów, który w razie zagrożenia ma zapewnić schronienie dla ponad 3,5 tysiąca osób. Mieszkańcy mogą ocenić ten pomysł w internetowej ankiecie do niedzieli.
0: Blisko 3 minuty po godzinie 16, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity na dobry początek godziny 16. Coś bardzo fajnego. Kamil Bednarek i Messiah, Szukając szczęścia. Jeśli ktoś tego szczęścia w poniedziałek nie może znaleźć, no to my pomożemy. Ale też już za chwilę w naszym studiu Artur Jarząbek, który prawdę nam wszystkim powie. O czym? O tym już za chwilę. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Peska.

0: Grzegorz Chyży, Tap na chwilę. Tak wam gramy 14,5 minuty po godzinie 16 w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Co łączy cyberprzestępców i M-obywatela? No o tym już więcej powie wam sam Artur Jarząbek. Bo Artur Jarząbek prawdę ci powie.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Coraz trudniej odróżnić prawdziwy komunikat od zwykłego oszustwa. Teraz cyberprzestępcy podszywają się już na przykład pod M-obywatela i robią to naprawdę wiarygodnie. Takiego oszustwa chyba jeszcze nie było. SMS przychodzi z nazwy M-obywatel, dokładnie takiej samej, jakiej używa oficjalny system. W treści dostajemy informację o rzekomym wykroczeniu drogowym i konieczności opłacenia mandatu. No i człowiek głupieje, bo może jednak gdzieś jakiś fotoradar mnie złapał albo wymusiłem pierwszeństwo. Skoro oficjalna rządowa aplikacja mi o tym mówi, to coś musi być na rzeczy. Co więcej, po kliknięciu w link trafiamy na stronę przypominającą serwis rządowy. Można tam sprawdzić punkty karne, ale finał zawsze jest ten sam nieopłacony mandat na 200 zł. I prośba o podanie danych do karty. Problem w tym, że to nie jest żadna płatność. W praktyce przestępcy próbują dodać naszą kartę do własnego portfela Google Pay i uzyskać dostęp do pieniędzy bez kolejnych potwierdzeń. Eksperci przypominają więc, żeby bardzo dokładnie sprawdzać adresy stron. Fałszywe linki często mają w nazwie gov albo pl, ale nie kończą się na gov.pl. Warto też czytać komunikaty z aplikacji bankowej. A jeśli ktoś już podał dane karty, to najlepiej po prostu od razu skontaktować się z bankiem i wytłumaczyć, że chodzi o fałszywy
3: mandat!

0: Musisz się bać, ale to dobrze brzmi. 29 minut po godzinie 16. Jako, że zbliża się 16.30, to czas na skrót najnowszych informacji, które przedstawi Wam Jakub Konieczkowicz.
1: Lawina pytań obrony dobiegłych. Już kilka godzin trwa przesłuchanie ekspertów, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1. W tragedii sprzed 3 lat zginęła 3-osobowa rodzina. Na mowie oskarżonych Sebastian M. Więcej w tym temacie w kolejnych newsach. Wielka akcja stołecznej policji. 101 zatrzymanych, w tym 8 obcokrajowców z Ukrainy, Białorusi i Indii. To wszystko w ramach jednodniowej akcji miała na celu zatrzymanie osób poszukiwanych.
2: Zatrzymani to osoby podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstw, a także skazane na karę pozbawienia wolności. Schwytani przez policjantów trafili już do zakładów karnych i aresztów śledczych.
1: Mówi nam Marta Sulowska ze stołecznej policji. Udział w akcji wzięło ponad 700 policjantów. Polscy siatkarze zagrają we wtorek z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w tym sezonie dwukrotnie pokonali rywali po 3-1, ale zapowiadają trudny mecz. Niemcy w 1/8 finału niespodziewanie wyeliminowali Bułgarię, wygrywając 3-2. Początek jutrzejszego spotkania o 18:00.

0: Magmai Aisha 20, w sumie to już 19 minut przed godziną 17, czyli przed tą najszczęśliwszą godziną dla wszystkich tych, którzy o 17 pracę kończą. Spokojnie, do godziny 17 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Pojawi się m.in. Kuba i Kuba z numerem Stygnie lato, ale będzie też Luna z numerem A może. Ale moi drodzy, przypominam, dzisiaj co prawda mamy poniedziałek, ostatnie notowanie gorącej polskiej dwudziestki pokazało, że najnowszy numer od Artura Rojka, Mirafiori, podbił wasze serca i został na pierwszym miejscu. Ale wszystko może się zmienić, bo w najbliższy piątek kolejne notowanie. Jeśli chcecie zagłosować na swoje ulubione numery, to proszę bardzo, sk2.pl, zakładka gorąca polska dwudziestka. Tam wchodzicie i przy swoich ulubionych numerach stawiacie plusik. A ja już za chwilę wracam z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami.
1: SK2. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA, warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
7: ceny. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów, Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
17: I po reklamie.

0: Ten numer brzmi bardzo, ale to bardzo dobrze. Dlatego właśnie gramy wam go w Radiu SK2. Jeremi Sikorski, wracam. Już za chwilę godzina 17. O 17 najnowsze informacje z kraju i ze świata. A po 17 kolejne najlepsze polskie hity. W tym ten ulubiony numer od Zali. Tylko kochaj mnie.
1: Reklama. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
20: Na niebie chmury, chwilami przejaśnienia i wciąż niewykluczone przelotne opady deszczu, i tak będzie do końca dnia. Nocą temperatura spadnie nam w okolice 9 stopni, a jutro już czeka nas podobna temperatura jak dziś, czyli niezbyt wysoka, średnio 13 stopni w ciągu dnia jutro i aura podobna jak dziś. Sporo chmur, chwilami przejaśnienia i przelotny deszcz. I właśnie ta pogoda zwiastuje nam to, że już w środę zaczynamy jesień.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Tragiczny wypadek w Nakle nad Notecią. Jadący na hulajnodze chłopiec wpadł pod autobus. Mimo pomocy jego życia nie udało się uratować.
21: Znajdował się pod autobusem. Strażacy wykonali dostęp do poszkodowanego. W wyniku obrażeń, które doznał, zgon potwierdził zespół ratownictwa medycznego. Tożsamość jeszcze nie jest potwierdzona. Może mieć 13-14 lat.
13: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Jak ustalił nasz reporter, chłopiec jechał w kasku. Na miejscu pracują służby. Krajowy plan ewakuacji nie jest planem wysiedlenia Polaków. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dementuje dezinformację krążącą w internecie. Fałszywe informacje, generowane z pomocą sztucznej inteligencji, sugerują, że osoby ewakuowane ze swoich domów nie będą mogły do nich wrócić. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun, co dokładnie znalazło się w odpowiedzi resortu spraw wewnętrznych.
22: MSWiA wyjaśnia, że Krajowy Plan Ewakuacji określa procedury na wypadek wojny albo klęski żywiołowej. Jego celem jest przeniesienie mieszkańców z terenów zagrożonych do bezpieczniejszych części kraju, a nie ich wysiedlenie.
23: Wskazuje on m.in. ile osób może wymagać ewakuacji, jak zorganizować transport, czy kto odpowiada za koordynację całości procesów.
22: Tłumaczy rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Taka ewentualna ewakuacja nie oznacza automatycznie utraty możliwości powrotu do domu, podkreśla resort. Wszystko zależy od rodzaju i skali zagrożenia. Ten sam plan przewiduje również bezpieczny powrót mieszkańców do miejsc zamieszkania jako ostatni etap ewakuacji.
13: Załamanie pogody w Tatrach. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu, silnym wiatrem i gwałtownym spadkiem temperatury. Do końca tygodnia lepiej nie planować górskich wypraw, apeluje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
24: Prognozy mówią różnie, od 10 do nawet 20-30 centymetrach tego śniegu. Ujemna temperatura ma być pochmurną. Dodatkowo czwartek, piątek prognozowany jest dosyć silny wiatr.
13: A dodajmy, jutro na Kasprowym Wierchu odczuwalna temperatura ma spaść do minus 8 stopni.
25: SK2 News. Stalowa Wola.
26: Emanuela Kwaśniak. Na początek informacje dla mieszkańców Stalowej Woli i Niska. Jutro w niektórych częściach miast zabraknie prądu. Planowane wyłączenia obejmą m.in. aleje i plac Jana Pawła II w Stalowej Woli oraz ulicę Torową, Rejmonta, Piaskową, Rzeszowską i Azaliową w Nisku. Szczegóły na stronie PGE Dystrybucja. Teraz zaglądamy na plac budowy Centrum Sportów Młodzieżowych w Stalowej Woli. Coraz wyraźniej widać tam powstający drift park z ziemnych nasypów i pierwszych elementów trasy wyłania się miejsce do jazdy i treningu.
27: 2,5 minuty po godzinie 17. Tak jest, to jest właśnie ten moment, kiedy większość z Was opuszcza swoje miejsca pracy, wsiada w samochody i wraca do domów. Nie, Kuba, to nie ty. Ty jeszcze zostajesz, słyszymy się za godzinę. Możesz coś powiedzieć, ale zapraszam, bo już za chwilę pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, wysyłajcie swój numer telefonu na Messengerze Radio SK2, a ja Wam gram. Michał Szczygieł i Adrenalina. To dla wszystkich tych, którzy jeszcze potrzebują trochę energii. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
28: SK2.

0: Beata Kozidraki, taka Warszawa, 16 minut po godzinie 17. Gramy oczywiście Wam najlepsze polskie hity, 100% polskich hitów w Radiu SK2 i za chwilę będziemy grać kolejne, ale zanim to nastąpi, to jeszcze zatrzymajmy się przy wiadomości od Moniki, która napisała nam: ja bardzo lubię ten poniedziałek. Dla mnie on jest na maksa fajnym działkiem, bo dzisiaj zaczynam dwutygodniowy urlop. Oj, Moniko, zazdrościmy. Dopytałam Monikę, gdzie się wybiera i ona napisała, że ucieka w ciepłe kraje. Ucieka przed jesienią. To fakt, jesień zbliża się do nas wielkimi, naprawdę wielkimi krokami. Już w środę, pierwszy dzień kalendarzowej jesieni. No ale a propos tych wyjazdów, słuchajcie, znalazłam pewne badania i okazuje się, że 51% Polaków wyjeżdża na zagraniczny urlop właśnie we wrześniu lub październiku. No można powiedzieć, że to jest taka ucieczka przed jesienią i są to trzy najbardziej popularne kierunki. Grecja na trzecim miejscu, na drugim Turcja i na pierwszym Egipt. No gdzie w tym wszystkim Polska? No po Polsce to możemy podróżować, ale w wakacje, bo wtedy jest najcieplej i najprzyjemniej.
1: SK2.
0: No chyba, że ktoś jest jesieniarą i na przykład lubi Mazury. W klimacie jesiennym? Przy kominku? To też jest jakaś opcja. Ania Dąbrowska i Serce nie słucha już teraz w Radiu SK2.

0: Grzegorz Markowski, Ryszard Sygitowicz. Każdej nocy tak wam gramy w Radiu SK2. Ten numer znacie doskonale, a teraz cofamy się w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Cofamy się do roku 1993. I co prawda mnie wtedy jeszcze na świecie nie było, ale ten numer znam doskonale i mam do niego duży sentyment, bo to właśnie ten numer towarzyszył na kasecie nagranej przez filmowca, specjalnego człowieka, przez kamerzystę podczas wesela moich rodziców. I tak ten numer pamiętam aż do dzisiaj, bo kto jako dziecko nie oglądał filmu z wesela rodziców? No przyznajcie się, że każdy. Seweryn Krajewski, Czekasz na tę jedną chwilę, inaczej też Wielka Miłość. To jest kultowy numer, który naprawdę podbił serca wielu Polaków. I tak do dzisiaj mamy do niego sentyment i gramy wam go w Radiu SK2. Już teraz Seweryn Krajewski, Czekasz na tę jedną chwilę. Możecie posłuchać, ale możecie też pośpiewać.

0: Jak oni to robią? Kuba i Kuba z numerem Chłopaki. Ten numer bardzo wam się podoba. Aktualnie zajmuje 6 miejsce w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Ale moi drodzy, wszystko może się zmienić. Ten numer może poszybować w górę. A to za sprawą waszych głosów, bo jak sobie wejdziecie na sk2.pl, a tam znajdziecie zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka, to możecie na ten numer bądź inne numery, które wam się podobają, cały czas głosować. Wszystko w waszych rękach. Najnowsze notowanie Gorącej Polskiej Dwudziestki już w piątek o 18:00. Zapraszam was na nie w imieniu Łukasza Zduńczyka. Ale zanim to nastąpi, to wy głosujcie, a ja będę grała kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę Kaśka Cerekwicka i Na kolana, a później będzie także Przona i Zły.
1: SK2. Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 18. Wielu z was wraca właśnie do domu po pracy. Stoicie w korkach, ja wiem, to nie jest to najprzyjemniejszy moment w ciągu dnia, ale my gramy najlepsze polskie hity, które sprawiają, że może zrobić się nieco lepiej. Po 18 te najlepsze polskie hity będzie wam grał Łukasz Zduńczyk. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
9: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
10: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
1: I po reklamie.
11: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Głównym tematem rozmowy działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie wojny. Jutro w Nowym Jorku spotkanie Trump-Zełenski. W tym kontekście prezydenci mają też rozmawiać o kwestii energetycznej. Od ponad 8 godzin przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim trwa przesłuchanie ekspertów, którzy rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1. Obrona przygotowała do biegłych aż 60 pytań.
12: Obrona zawsze te wątpliwości próbuje przedstawić nam alternatywną wersję tego zdarzenia, która kompletnie nie znajduje uzasadnienia w materiale dowodowym.
11: Przyznaje mecenas Łukasz Kowalski, reprezentujący rodzinę ofiar. Przypomnijmy, w tragedii sprzed 3 lat zginęła 3-osobowa rodzina. Oskarżony Sebastian M. miał pędzić z prędkością ponad 300 km na godzinę i najechać na tył innego auta. Nagroda Nobla będzie więcej warta. Na konta wyróżnionych będzie teraz trafiać 12, a nie jak do tej pory 11 milionów koron szwedzkich, czyli ponad 1 000 000 euro, a pierwszych laureatów nagrody poznamy za 2 tygodnie.
13: No i mamy to, słuchajcie, minęła godzina 18, pożegnajmy razem poniedziałek. Ten dzień już nam nie zagrozi. Wszystko, co najgorsze w tym tygodniu, prawdopodobnie jest już za nami. Można odpoczywać, a ja będę w tym czasie dobrze, świeżo grał, bo mam bardzo dużo nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Za chwilę będzie duet, który bardzo dobrze was rozluźni na wieczór, bo to Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Miasto budzi się. Sama prawda w tym numerze, bo jak w poniedziałek wieczorem człowiek wyjdzie z pracy, to nagle nabiera chęci do życia. Jugopolis i Paweł Kukiz w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów i mamy najlepsze nowości. Teraz czas na zespół Motyle, który czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Śpiewają tutaj o tym, że człowiek czasami nie ma odwagi, żeby zrobić ten pierwszy krok. Jak go nie zrobi, to potem żałuje. Bliżej podejdź tak. Jeśli ten numer wam się podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie. Bliżej.

To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów, Magda Fam za nami, a przed nami artystka, która uwielbia Formułę 1 i prawdopodobnie teraz jest na urlopie, leży do góry brzuchem i nic nie musi, bo zakończyła stadionową trasę koncertową. To Sanach, która teraz otwiera nowy rozdział w swojej karierze. Na razie nie wiadomo dokładnie, co planuje, ale coś będzie. Mruga do nas oczkiem. Sanach i Kapitan, już teraz w Radio SK2.

0: Bime w Radiu SK2, a za chwilę gram wam nowość od Marisy, którą doskonale znacie z hitu Odkochaj. Marisa ostatnio wstawiła filmik na Instagrama, jak jedzie samochodem i przez przypadek trafiła na swój nowy numer w radiu i była bardzo zaskoczona, była mega wzruszona, bo myślała, że nikt tego nie gra. A fani w komentarzach jej napisali: ej Marisa, czemu ty jesteś taka zaskoczona? Przecież SK2 często gra twój numer. No właśnie o to chodzi. SK2 to jest centrum polskiej muzy. Gramy 100% polskich hitów i będzie pięknie. Od Marisy już za chwilę wam zagramy.
1: Reklama.
2: WSPiA, uczelnia bez ocen z punktowym zaliczaniem przedmiotów. Prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie oraz transport, spedycja, logistyka. Wejdź w świat VR, zbadaj wirtualne miejsce zbrodni, trenuj na symulatorach logistycznych. Oferujemy przyszłościowe kierunki i specjalności, wybitną kadrę naukową, stypendia, bezpłatne kursy językowe i darmowy transport. Studiuj w WSPiA. Warto, naprawdę warto. Szczegóły na www.wspia.eu.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: I po reklamie.

0: Gabriel Fleszar w Radiu SK2. Tych kropel deszczu w najbliższych dniach w całej Polsce nie zabraknie, a dzisiaj to, słuchajcie, nawet się pojawiły śnieżynki. Wysoko w Tatrach, m.in. na Kasprowym Wierchu, spadł dzisiaj pierwszy śnieg tego sezonu. Nie wiem tylko, czy się do świąt utrzyma, ale ewidentnie sezon narciarski się zbliża.
1: Reklama.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
8: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
9: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Agnieszka Gazda, Muła. Tym razem Stalowa Wola z kolejowej perspektywy. To w ramach kolejnej odsłony niedzielnych wycieczek po Stalowej Woli. Uczestnicy poznają historię miasta związaną z koleją. Spotkanie w najbliższą niedzielę o godzinie 16. Zbiórka przy zabytkowym parowozie obok dworca kolejowego w Rozwadowie. Wycieczka jest bezpłatna, a po mieście oprowadzą certyfikowani przewodnicy Andrzej Tomczyk i Alona Kucyk.
3: Wieczorami w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. I w tej godzinie zagram m.in. świeży kawałek od Michała Szpaka, który w ostatni piątek był w naszym studiu i osobiście ten numer zapowiedział. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

tylko pieprz i sól i 100% polskich hitów i nawet poniedziałek może smakować dobrze. Kasia Kowalska w Radiu SK2, a teraz raz na nowość od Michała Szpaka, który zdradził na naszej antenie, że jest szczęśliwy, bo jest zakochany i właśnie o tym napisał swój nowy numer. Co jeszcze mówił o tym kawałku, możecie zobaczyć na naszym Instagramie. A tymczasem gramy Michał Szpak i Kochanie, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2.

0: Virgin w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a teraz mam dla Was kawałek, który w tym roku będzie nas reprezentował na Eurowizji Junior. Przed Wami młody 14-letni talent Victor Sass, który w tym roku wygrał program The Voice Kids, no i to mu załatwiło bilet na Maltę. Ale on tam nie leci wypoczywać, on tam leci walczyć na juniorskiej Eurowizji, a śpiewa o tym, żeby spełniać swoje marzenia, żeby nas grawitacja nie zatrzymała. Victor Sass i Gravity już teraz w Radiu SK2.
1: Everybody talks like they know the ending, like my story has already been told, but the map inside my pocket is changing.

0: Hej, to jest SK2, tu się gra 100% polskich hitów i tych starszych, i tych młodszych, a za chwilę będzie jeden z najbardziej kultowych polskich przebojów, numer, który zna każdy, Krzysztof Krawczyk i Chciałem Być, czyli przyjemne kołysanie wieczorne w drodze do domu, a potem nowość od BRO, który stworzył numer dla nas wszystkich Polaków, dla wychowanych w Polsce, aktualne miejsce 8 gorącej polskiej dwudziestki. Przypominam, nowe notowanie waszej listy hitów w każdy piątek po 18.
1: Reklama.
2: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tygpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
8: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
9: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
10: I po reklamie.

0: ale nam się przepiękny wieczorny nastrój zrobił. Ma nam w Radiu SK2 o tym, że chmury wiszą nad miastem. No ten kawałek idealnie pasuje do jesieni, która właśnie nam się zaczyna. Ale słuchajcie, w Radiu SK2 my wbrew wszystkiemu mamy cały czas też letnie hity. I po 20 na pewno będzie w Radiu SK2 Mango wakacyjne od Sylwii Grzeszczak.
1: Reklama.
2: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Agnieszka Gazda, Muła. Książka, a szczególnie dobry kryminał, może być początkiem ciekawej rozmowy. W Nisku nowe otwarcie ma dyskusyjny klub książki kryminalnej. To propozycja dla tych, którzy lubią czytać, dzielić się opiniami i nie boją się dreszczyku emocji. Podczas spotkań będzie można rozmawiać o literaturze i poznawać innych miłośników kryminałów. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 4 października o 17 w siedzibie Mierzańskiej MPP.
0: Teraz to już pójdzie z górki, słuchajcie. Myślę, że o tej porze, o godzinie 20 można oficjalnie zakomunikować. Poniedziałek się już skończył. Jeśli chcecie odpocząć w dobrym towarzystwie polskich artystów, wybraliście dobre radio, SK2 gra 100% polskich hitów i w tej godzinie będzie na przykład nowość od Julii Wieniawy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Kamil Bednarek i jego list na antenie Radia SK2, a na naszej liście najlepszych polskich nowości czeka 30 metrów kwadratowych. I to jest wasza przestrzeń do darmowego wykorzystania. Nowy numer od Bowskiej i artysty, który nazywa się po prostu Kajtek. Oni nagrali numer o tym, że niby 30 metrów kwadratowych to niewiele, że to jest małe mieszkanko, ale może tam się pomieścić naprawdę bardzo dużo uczuć między dwiema osobami. Numer bardzo pozytywny, potrafi poprawić humor nawet po najcięższym poniedziałku. Na mnie działa. Jeśli na was też, no to dajcie nam znać. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Na 30.

Beata i Rzeka Marzeń na antenie Radia SK2, a ta artystka swoje marzenia w ostatnim czasie spełnia jak szalona i mówi, że to dopiero początek. Julia Wieniawa wydała nowy numer 27 do gwiazd, w którym śpiewa, że ma 27 lat i że jej zdaniem to mało, że ona się dopiero rozkręca, największe rzeczy dopiero przed nią. Przypomnę, ona i tak dużo osiągnęła, jest znaną aktorką, gra trasy koncertowe, wystąpiła z Andreą Bocellim na jednej scenie, ale ma apetyt na więcej i o tym jest ten numer Julia Wieniawa 27 do gwiazd, już teraz w SC2.

0: Desu w Radiu SK2. Ta ekipa już niedługo zaśpiewa A kto wie, czy za rogiem nie stoi anioł z Bogiem. Świąteczna atmosfera coraz bliżej. A wcześniej, bo już za kilka minut, gram nowość od Artura Rojka, Mira Fiori. Prosto ze świeżo wydanej płyty. Krążek nosi tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To zdanie brzmi nie po polsku, ale Artur Rojek zdradził w rozmowie z SK2, że takie zdanie wypowiedział kiedyś jego młodszy syn. Więcej o płycie Artur Rojek opowiedział w rozmowie z Antoniną Van Dessel. Możecie to zobaczyć na naszym Instagramie.
1: Reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: elektryczne gitary. O tym, że to już jest koniec poniedziałku. Najgorszy dzień tygodnia za nami. Możemy być z siebie dumni, bo po raz kolejny nam się udało, słuchajcie. Ale to jeszcze nie koniec lata. Słuchajcie, jutro ostatni dzień lata, bo w środę o 2:00 w nocy zacznie się astronomiczna jesień.
1: Reklama.
2: W ostatni weekend września Lightmove Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Lightmove Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Agnieszka Gazda Muła. Rodzina z bliska. Jej codzienność, emocje, bliskość, ale też konflikty. Jak przez wieki przedstawiali ją malarze? Tego będzie można się dowiedzieć podczas pierwszego spotkania z cyklu Oto Człowiek w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji. Marcin Folta i Tomasz Żbik opowiedzą o tym, jak sztuka pokazywała rodzinę i jej rolę w życiu człowieka. Spotkanie Człowiek Rodzinny odbędzie się w ten piątek o 17:00.
1: Magazyn lokalny.
3: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Miska i okolic. Ponad 47,5 tysiąca złotych. Tyle pieniędzy będzie można dostać na założenie własnej firmy, a to w ramach kolejnej edycji programu aktywizacji zawodowej osób młodych bezrobotnych. O pieniądze będą się mogli starać mieszkańcy Podkarpacia między 18 a 29 rokiem życia. Dodam jeszcze, że wnioski o dotacje będzie można składać od 13 do 16 października w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie oraz oddziałach zamiejscowych w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. A o szczegółach nasz reporter Tomek Widak rozmawia z Tomaszem Czopem, dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
4: Z nami dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Czop. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Panie dyrektorze, rusza kolejna, bo już szósta edycja naboru na program dotacyjny dla osób młodych bezrobotnych. Proszę powiedzieć, jak można zdobyć to dofinansowanie na założenie własnej działalności, bo tutaj kwota maksymalna to jest 47,5 tysiąca, nawet ponad 47,5 tysiąca. Jakie warunki trzeba spełnić tak krok po kroku, żeby otrzymać takie wsparcie?
5: Warunki są bardzo, bardzo proste. Po pierwsze, najważniejsze to jest zero-jedynkowo. Młody człowiek do 30 roku życia, czyli 29, 11 miesięcy, ileś tam dni, tak? 29. I można składać jako młody człowiek do 30 roku życia, można złożyć wniosek i też trzeba być zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy. Ale co najważniejsze, bo to są oczywiście warunki takie urzędnicze. Przede wszystkim trzeba mieć pomysł na to, co chce się robić, no bo to wziąć pieniądze to jest jedno, natomiast trzeba jednak na tym rynku się utrzymać, mieć jakiś pomysł na działalność gospodarczą i na to, co się chce robić. I to jest najważniejsze, a przez ostatnie lata to pokazuje, że nasi mieszkańcy Podkarpacia naprawdę, inwencja jest bardzo, bardzo szeroka.
4: Czy młodzi ludzie mogą zgłaszać pomysły w dowolnych branżach, czy to jest jakaś określona pula tutaj?
5: Nie ma jak branż specyficznych, jakichś preferowanych. Tutaj naprawdę każda branża może być wspierana.
4: Ile osób w tej edycji, w tej szóstej edycji może otrzymać wsparcie od Wojewódzkiego Urzędu Pracy?
5: Tutaj dajemy bardzo duże środki. Teraz w tej edycji jest 600 osób może otrzymać wsparcie, także wydaje nam się to bardzo dużo. Na dzień dzisiejszy mieliśmy 5 edycji, podpisaliśmy 1300 umów, a teraz planujemy kolejne 600. To pokazuje, że rzeczywiście to rośnie, ale to, że to pokazuje, że kwota jest duża, to tak, ale też dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że za każdym razem zwiększamy tą kwotę i za każdym razem mamy większą liczbę chętnych. To dobrze, bo to pokazuje, że program jest trafiony i cieszy się dużym zainteresowaniem młodych ludzi.
4: To na koniec powiedzmy jeszcze o terminach, bo nabór rusza dopiero w październiku, więc jeszcze troszeczkę czasu jest, żeby sobie przygotować te wszystkie dokumenty, żeby dopracować swój pomysł. No to kiedy rusza ten nabór tak dokładnie?
5: Właściwie już można podejść do Wojewódzkiego Urzędu Pracy czy do Powiatowego Urzędu Pracy, żeby ewentualnie takie sprawy organizacyjne podpytać, dopytać doradców, dopytać się, jak złożyć, gdzie złożyć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czysto fizyczne składanie wniosków oczywiście będzie miało miejsce w październiku. Natomiast tutaj wcześniej trzeba napisać ten wniosek, żeby swój pomysł na biznes trzeba po prostu przelać na papier.
4: Jakbyśmy się tak mieli cofnąć do tych 5 edycji, to czy pamięta Pan jakieś takie oryginalne pomysły, które zostały zaakceptowane przez Was? Jakieś takie, nie wiem, 2-3?
5: Nie, rzeczywiście pomysłów, no naprawdę, poczynając od takich najbardziej, ja wiem, czy to banalnych, no szeroko rozumiana branża beauty, może dlatego, że troszeczkę dla mnie to jest taka branża, z której za mało się znam na niej. Niektóre rzeczy, pomysły młodych ludzi w tej dziedzinie są naprawdę bardzo, bardzo innowacyjne i ciekawe. Ale może dlatego właśnie, że się po prostu słabo znam tą branżę. Natomiast cóż, no nawet trener personalny, tak, czy jakieś tam zajęcia sportowe i tak dalej tutaj pokazywane, to są ciekawe rzeczy, naprawdę ciekawe rzeczy. Teleinformatyka szeroko rozumiana, też jest, niektórzy naprawdę mieli bardzo, bardzo ciekawe pomysły, ale to już są takie pomysły bardzo wąskich specjalizacjach, gdzie to potrzeba już takiej bardzo wyspecjalizowanej wiedzy. Także tutaj naprawdę bardzo, bardzo szerokie. Nie chciałbym wymienić jakiegoś jednego, bo nie wiem, no naprawdę jestem pod bardzo wielkim wrażeniem pomysłowości mieszkańców Podkarpacia.
4: No i teraz 6. edycja, więc zachęcamy wszystkich do składania wniosków, składania swoich pomysłów do WUP-u. A do powiatowych urzędów pracy też można składać takie wnioski?
5: Też można składać i też można składać w oddziałach zamiejscowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, czyli Krosno, Przemyśl i Tarnobrzeg. Dziękuję.
1: Historia regionu.
3: Jego historia sięga czasów pierwszych piastów i średniowiecznych osadników żyjących na skraju puszczy. Mowa o dzisiejszym Grębowie w powiecie tarnobrzeskim. W rozmowie z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego wracamy do początków miejscowości, rozwoju lokalnej społeczności, znaczenia parafii, edukacji i ruchu ludowego, a także dramatycznych doświadczeń obu wojen światowych. No to zaczynając tak chronologicznie, jak wyglądały najstarsze dzieje i początki osadnictwa w dzisiejszym Grębowie?
6: Więc tak, dzieje Grębowa zaczynają się już w jakimś stopniu niemalże na samym początku państwowości polskiej, także śmiało można powiedzieć, że jeśli sobie wyobrażamy to państwo Mieszka I z drugiej połowy X wieku, no to rzeczywiście gdzieś tam ten punkt o nazwie Grębów możemy wcisnąć, choć oczywiście należy pamiętać, że w tamtym czasie struktura zaludnienia była nieco mniejsza, więc raczej nie było na tych terenach zbyt wielkiego osadnictwa. W zasadzie pierwsze takie informacje dotyczące samej osady na tych terenach to czas tak naprawdę XIV wieku. Tam wówczas akurat byli wymienieni w dokumencie chyba 4 kmiecie, którzy mieli regulować pewne należności względem miejscowego możnowładcy. I tutaj zaznaczę, bo użyłem określenia kmieć, to też warto wyjaśnić. Kmiecie to była taka struktura nieco wyższych, zamożniejszych chłopów, którzy najczęściej uprawiali po prostu ziemię, którą podnajmowali od możnowładcy.
3: Czyli tutaj mówimy o XIV wieku, tak?
6: Tak, zgadza się.
3: Czyli w takim razie mówimy o czasach królowania Kazimierza Wielkiego na ziemiach polskich.
6: Mniej więcej tak, rzeczywiście rola Kazimierza Wielkiego generalnie dla tych terenów była dość istotna. No, pamiętajmy zresztą sam Rzeszów, prawda, był lokowany w tamtych czasach. Natomiast rzeczywiście, co się tyczy samego Grębowa, no to akurat właśnie w tym okresie panowania Kazimierza Wielkiego Grębów stał się taką wioską łowiecko-bartniczą. Czyli z jednej strony oczywiście mamy okolice Puszczy Sandomierskiej, więc logicznym jest, że łowiectwo było wtedy dość istotnym elementem lokalnej gospodarki. No ale z drugiej strony mamy bartnictwo, czyli najprościej mówiąc wszystko to, co związane jest z produkcją miodu. Tego rodzaju działalność była w zasadzie typowa dla terenów z okolic pogranicza lasu, no i też w jakiś sposób przyczyniła się do tego, że na teren dzisiejszego Grębowa i w ogóle na teren tej tak zwanej, nazwijmy to roboczo, ziemi grębowskiej ściągali kolejni osadnicy.
3: No właśnie, ziemia grębowska, a skąd pochodzi ta nazwa Grębów? Co może oznacza?
6: Tutaj z pewnością językoznawca powiedziałby nieco więcej na ten temat. Ja z tego, co mogę powiedzieć, no to w takim języku staropolskim wyróżniamy takie słowa jak grębie albo grąd. No, generalnie odnosiło się to do takiego charakterystycznego położenia miejscowości, który powiedzmy, że to był taki suchy fragment na tle bagien. Tak to można określić. Także prawdopodobnie to miało wskazywać na warunki naturalne, które panowały wówczas i pewnie panują też do chwili obecnej niejako na terenach Grębowa i okolic.
3: Wspominałeś przed chwileczką o czterech kmieciach, którzy regulowali daninę. A komu w takim razie oni podlegali?
6: Musimy sobie wyobrazić podstawy systemu feudalnego, bo oczywiście feudalizm opierał się na strukturach, prawda? Były te klasy od tego najwyższego seniora króla, po tych bezrolnych chłopów, którzy stali powiedzmy, że w samych tych nizinach struktury społecznej. I akurat struktura grębowa, struktura ziemska dość dobrze oddawała ten stan. Dlaczego? Bo oczywiście ta największa część wsi należała do króla. Natomiast pozostałe grunty znalazły się w rękach lokalnych możnowładców, tak to można ująć najprościej, a z czasem jeszcze wokół tego wyrosła również własność kościelna. Bo pamiętajmy, że tak naprawdę do czasów komunizmu kościół był jednym z takich, można powiedzieć, największych posiadaczy ziemskich na terenach dzisiejszej Polski.
3: To kiedy w takim razie powstała parafia w Grębowie?
6: Wydaje się, że było to jakoś koło XVI wieku najprawdopodobniej.
3: Dopiero?
6: Tak, podaje się, że było to jakoś około roku 1515 roku i z pewnością był to ważny element, bo podnosił tak naprawdę rangę samej miejscowości. No też musimy pamiętać o tym, że to była dość częsta sytuacja przy ówczesnej strukturze ziemskiej, że no nie w każdej wsi mogła się od tak, prawda, znaleźć parafia i często mieszkańcy jakichś tam mniejszych przysiłków, tak nazwijmy, no musieli iść, prawda, kawałek do tego kościoła, do nabożeństwo.
3: W sumie do tej pory nic się nie zmieniło.
6: No, w jakiś sposób tak, no powiedzmy, że po prostu mniejszą liczbę kilometrów niektórzy mają do pokonania.
3: A już wracając do Grębowa, to jak właśnie wyglądało to taka organizacja życia w średniowiecznej właśnie takiej wiosce?
6: To znaczy tak, wydaje mi się, że tutaj, jakby to powiedzieć, no nie było jakiegoś szczególnego, prawda, zróżnicowania na tle innych miejscowości tego typu, innych wsi. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nasi słuchacze czytali Chłopów Reymonta, gdzie, prawda, pory roku regulowały rytm życia na wsi, no to dość podobnie było też i tutaj, bo oczywiście mamy z jednej strony wiosnę, czyli czas pracy w polu, prawda, takich, można powiedzieć, zbierania surowców, no i jesień, ten czas, kiedy to wszystko było magazynowane, no i zima, kiedy tak naprawdę tych prac nie było, więc wioska, można powiedzieć, w jakiś sposób zamierała. Ludzie żyli tak naprawdę tym, co wcześniej wypracowali. To jest taki dość powszechny element i podobnie wyglądało to również i na tych terenach. Tak jak wspomniałem, mamy z jednej strony łowiectwo, z drugiej strony to partnictwo. Tak naprawdę może się ewentualnie jeszcze jakaś tam gdzieś karczma znalazła, prowadzona, prawda, przez jakiegoś tam lokalnego mieszkańca, ale generalnie tak właśnie to życie wyglądało, także ono nie różniło się jakoś specjalnie od życia w innych wsiach, prawda, tego typu.
3: No podejrzewam, że skoro plony, to pewnie znajdował się tam również młyn albo jakieś targowisko.
6: Tak, rzeczywiście. I warto właśnie wspomnieć szczególnie o tym młynie. On jest takim dość symbolicznym elementem, który już dość wcześniej pojawia się w źródłach historycznych. No z pewnością może on być dlatego ważny, bo wskazuje, prawda, na taką gospodarkę rolną, wykorzystanie surowców naturalnych, które są na tamtych terenach. Natomiast rzeczywiście był on jednym z takich najważniejszych elementów lokalnej gospodarki. Wiadomo, do czego młyn służył, więc tutaj nie ma się, prawda, co za bardzo rozwodzić. Służył do przetwarzania zboża, także no, można powiedzieć, że rzeczywiście było to taki jeden z najważniejszych elementów tamtejszego życia gospodarczego.
3: A jeśli chodzi o takie kolejne ważne ośrodki dla mieszkańców ówczesnego Grębowa, to myślę, że można wspomnieć przecież o powstaniu parafii i zapewne kościoła.
6: No tak, jak już wspomniałem, ta parafia, czyli można powiedzieć około XVI wieku, to taki moment symboliczny, przy czym należy pamiętać o jednej rzeczy. Początkowo to nie była parafia, czyli prawda, cały kościół i cała ta plebania, można powiedzieć, cały, nazwijmy to roboczo, kompleks. Początkowo to była niewielka kaplica, czyli jako takie miejsce, prawda, takiego kultu. Dopiero z czasem tak naprawdę przerodziło się to w taką samodzielną, pełnoprawną parafię. No i właśnie wokół kościoła później też zaczynało koncentrować się to życie społeczne. Zresztą to był też taki w jakiś sposób element symboliczny i ważny. Dlaczego? Dlatego, że jeśli pamiętamy z historii, okres XV-XVI wieku, ale też w przypadku Polski wcześniej i później, to czas bardzo rozwiniętego systemu religii, prawda? Religia zajmowała jedno z najważniejszych miejsc w ówczesnym życiu społecznym. Także w tym przypadku no, rzeczywiście powstanie parafii mogło być dość istotne, właśnie też nie tylko ze względów religijnych, ale również i społecznych. Także dlatego, że Grębów mógł się uniezależnić, tak to nazwijmy, od innych ośrodków duszpasterskich. Warto też właśnie wspomnieć o tym, jakie były losy tej parafii w dalszych latach. Dlaczego? Dlatego, że owszem, powstał kościół, natomiast tak jak to często bywa w przypadku naszych ziem, ten pierwszy wybudowany kościół no, nie zachował się do naszych czasów. Dlatego, że został on spalony akurat w okresie, prawda, nowożytnym, a budowa nowego no, zajęła trochę czasu i tak naprawdę w 1770 roku dopiero Grębów mógł się cieszyć nowym budynkiem i przywróceniem akurat tego statusu, prawda, niezależnej parafii.
3: A czy wiemy może coś właśnie o tym poprzednim kościele, który spłonął?
6: Ten kościół w zasadzie pierwszy, on szacuje się, że przetrwał jakieś 160 lat. Był drewniany, akurat nieduży. I tak naprawdę w jakich okolicznościach on spłonął? No, należy pamiętać, że w tamtym czasie budowle murowane były jednak rzadkością na tych terenach, prawda, zwłaszcza takich słabiej zaludnionych.
3: Czyli Kazimierz Wielki nie rzucił groszem.
6: No nie, no, koncentrował się bardziej na tych aspektach przygranicznych, czyli lepiej było wybudować twierdzę na granicy
3: niż murowany kościół w Grębowie.
6: No właśnie tak, także to niestety ekonomia zadziałała. Takie można powiedzieć, że żyłka do interesów, czy nie, no to już zostawiam naszym słuchaczom. Natomiast sam kościół dlaczego spłonął? Dlatego, że był drewniany i gdzieś się ten ogień w pewnym momencie zapruszył. No i akurat właśnie w 1770 już powstała nowa świątynia.
3: No i tym sposobem przeskoczyliśmy sobie z tych czasów średniowiecznych do czasów nowożytnych, czyli tych nam bliższych. Kto właśnie w XVIII-XIX wieku rządził Grębowem? I z jakim skutkiem?
6: Na przełomie XVIII-XIX wieku kto rządził zaborca z pewnością, czyli akurat tutaj administracja austriacka, a później austro-węgierska. No to jest warto wskazać na osoby, które w tym czasie były takimi ważnymi postaciami tamtejszego lokalnego życia i politycznego, i społecznego przede wszystkim. I tutaj należy wskazać przede wszystkim na rodziny Dolańskich. Mieszkańcy Grębowa też mogą kojarzyć, tam akurat swego czasu, prawda, był bardzo ładny pałac, zresztą dalej jest, jak dobrze mi pamięć nie myli. Ale dlaczego akurat warto o nich powiedzieć? No, tę rodzinę można w ogóle kojarzyć z kilku epizodów na tych ziemiach, bo między innymi oni też byli właścicielami zamku w Baranowie Sandomierskim, ale przede wszystkim też oczywiście, jak podobnie jak w przypadku większości rodów z takich właśnie związanych z danymi terytoriami, oni byli bardzo zasłużeni dla lokalnego życia. Dlaczego? Dlatego, że jeden z członków rodziny, to był akurat XIX wiek, już druga połowa uściślając, Feliks Dolański, wybudował na rynku budynek, który w zasadzie jest przez mieszkańców nazywany ratuszem, przynajmniej był w tamtym czasie. Mieściła się tam karczma, sklepy między innymi, no a później kolejni dziedzice, prawda, Grębowa, w tym między innymi Seweryn Dolański, czy później Henryk Dolański, położyli podwaliny, po pierwsze pod nową parafię, to znaczy inaczej, ten cały ratusz, tak to roboczo jak to nazwaliśmy, został przekazany parafii i przekształcił się w katolicki dom ludowy. Pamiętam, takie domy ludowe miały bardzo ważne znaczenie w tamtym czasie, dlatego że też były takim elementem z jednej strony kultury i edukacji w tamtym okresie, ale też i życia generalnie społecznego. No i też warto wspomnieć właśnie o tym, że rodzina Dolański była mecenasami tamtejszej oświaty. To oni właśnie między innymi współzałożyli kółko rolnicze i jednocześnie też oczywiście wspierali ochotniczą straż pożarną, ale też i szkołę.
3: A czym były te kółka rolnicze?
6: Kółka rolnicze to były takie, można powiedzieć, grupy, które w zasadzie zajmowały się reprezentowaniem interesów lokalnych rolników. One często działały też później przy różnego rodzaju towarzystwach i miały na celu właśnie wspieranie tej lokalnej przedsiębiorczości rolniczej, tej działalności.
3: Wcześniej wspominałeś o tym, że dolańscy byli takimi mecenasami lokalnej oświaty. Czy w takim razie założyli jakieś szkoły w Grębowie czy okolicach?
6: Na pewno wspierali je, bo szkoły w tamtych okolicach istniały już ciut wcześniej. W 1792 między innymi założono szkołę przy tamtejszej parafii, ale też i później przekształcono ją nieco, wprowadzono język niemiecki, no, z racji po prostu ówczesnej administracji. Jednak w czasach takiej, można powiedzieć, pełni, nie chcę mówić potęgi, bo to nigdy nie była może jakaś typowo potężna rodzina, ale wpływowa. Na pewno to był ten szczyt ich wpływów, jeśli chodzi o dolańskich. Czyli w 1870 roku ta właśnie szkoła została znowu zamieniona na tak zwaną etatową. Później to jeszcze przekształcili znowu na klasę czteroklasową. Także rzeczywiście to był czas, kiedy można powiedzieć, w okresie działalności dolańskich ta szkoła, ta edukacja się rozwijała.
3: A co masz na myśli, mówiąc o szkołach etatowych?
6: Generalnie szkoły etatowe to jest już w zasadzie takie pojęcie, które już trochę wyszło z użycia. W każdym razie to była szkoła ludowa, której funkcjonowanie opierało się o, jak sama nazwa mówi, zatrudnionych na etacie nauczycieli.
3: Czyli te zajęcia odbywały się regularnie.
6: Tak, i co jest też istotne, miały określoną liczbę klas, tak jak w przypadku akurat Grębowa, 4 klasy.
3: Czyli w XIX wieku, pod koniec XIX wieku w Grębowie już były takie, można powiedzieć, współczesne szkolnictwo.
6: Tak, i co ważne, szkolnictwo ludowe. Ja o tym specjalnie wspominam, dlatego że ta samopomoc chłopska na tamtych terenach była dość zintensyfikowana. No, tu wspomniałem właśnie o tych kółkach rolniczych, prawda, które właśnie zajmowały się reprezentowaniem rolnictwa, też unowocześnianiem w jakiś sposób, bo tutaj to właśnie zdobywanie wiedzy było dość istotnym ich elementem. No ale też i oczywiście generalnie sam ruch ludowy na tych terenach ma dość ciekawą historię.
3: Jaką?
6: No cóż, no generalnie on się tam rodził przez połączenie działalności z jednej strony oświatowej, z drugiej też czytelniczej i społecznej. To właśnie tam kolportowane były dość istotne czasopisma ludowe w tym okresie, takie nasze regionalne. Wieniec, Pszczółka, Przyjaciel Ludu, to są takie tytuły, które można powiedzieć były jednymi z najważniejszych, jeśli mówimy o Galicji i ruch ludowy. Natomiast jeden z takich propagatorów tego programu ludowego całego był niejaki Jan Gil, który zresztą, można powiedzieć, wykonywał taką pracę u podstaw, bo on przekonywał właśnie mieszkańców, że bez nauki i czytania nie będzie poprawy ich losu. Czyli chłopi muszą sami o siebie zadbać, muszą się kształcić, no bo inaczej nikt się z nimi po prostu w ówczesnym świecie i w dzisiejszym również liczyć nie będzie. No i oczywiście też należy pamiętać, że istniało też koło włościańskie, które zrzeszało też takich aktywnych działaczy wśród włościan. To byli też, no jak wtedy, kiedyś mieliśmy w średniowieczu kmieciów, tak tutaj mamy akurat właśnie włościan. Tak ta warstwa się mniej więcej nazywała.
3: Czyli to jest taki nowożytny odpowiednik kmieci.
6: Tak bym w zasadzie już wskazał tak roboczo. Oczywiście historycy gospodarczy pewnie by dyskutowali, że inne czasy, że trochę inne realia, ale de facto chodzi o to samo. To była, powiedzmy, wyżej postawiona klasa nieco wśród takiej warstwy chłopskiej.
3: Tutaj mówiłeś o takim wpływie rodziny dolańskich na rozwój edukacji na ziemiach Grębowa i nie tylko. I tak się zastanawiam, czy w takim razie, skoro wzrastał ten odsetek właśnie ludzi czytających i piszących, to czy także w tamtych rejonach znaleźli się jacyś przedstawiciele właśnie takiej, można powiedzieć, wyższej sztuki?
6: To znaczy tak, wyższej sztuki w rozumieniu takim ludowym. Z pewnością.
3: No bo takim pisarskim.
6: Tak, rzeczywiście w tamtych kręgach był między innymi niejaki Wincenty Motas akurat, który w swojej twórczości właśnie, co jest ciekawe, podejmował tematy ściśle związane z chłopami, z ich doświadczeniami.
3: Czyli był takim społecznikiem.
6: Tak, przy czym też należy pamiętać, bo często jak słyszymy poeta, no to kojarzymy, prawda, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, poszczególne tomiki poezji, prawda, no tutaj akurat w przypadku właśnie takich poetów ludowych, Ta działalność była bardziej ograniczona i wiązała się w szczególności z regularnymi publikacjami w prasie, tak jak właśnie w tej, o której wspomniałem wcześniej.
7: Czyli był takim, można powiedzieć, dziennikarzem publicystą, o, może tak.
6: No tak, możemy powiedzieć, że w dzisiejszych czasach pewnie by czytał na SC wiersze.
7: Mogłoby tak być. Żarty żartami, ale musimy przejść do kolejnego wieku, do wieku XX, co jak pewnie nasi słuchacze się domyślają, oznacza rozmowę o pierwszej i drugiej wojnie światowej. Jak właśnie ten trudny okres wojenny przebiegał właśnie na terenach dzisiejszego Grębowa.
6: Jeśli sobie wyobrazimy ówczesną linię frontu, która przebiegała w trakcie pierwszej wojny światowej przez nasze ziemię, to pewnie jak pamiętamy już także z wcześniejszych audycji, nawet takie miasta jak Rzeszów, prawda, były obiektem walk, wkraczali tam kolejno albo żołnierze rosyjscy, albo austro-węgierscy, niemieccy, nazwijmy to tak roboczo. I z Grębowem było nieco podobnie, aczkolwiek może na mniejszą skalę. To znaczy, na pewno jesienią 1914 roku na terenach wsi, w budynku miejscowej szkoły, Rosjanie założyli szpital wojskowy. I co jest ciekawe, mimo tego w szkole nadal starano się prowadzić zajęcia. Także to jest taki rzeczywiście element pokazujący też tą determinację i tradycje patriotyczne, prawda, mieszkańców, ale też i nauczycieli.
7: Czyli możemy to nazwać takim tajnym nauczaniem.
6: No tak, wojna w zasadzie wprowadziła taką niepewność, ale nie przerwała całkowicie życia edukacyjnego i w zasadzie wydaje mi się, że mieszkańcy Grębowa mają to we krwi, bo podobnie było też i w okresie II wojny światowej. Ale może zanim o II wojnie światowej, bo tutaj co prawda pytanie tyczyło samych wojen, ale wydaje mi się, że warto też wspomnieć parę słów o dwudziestoleciu międzywojennym. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście podobnie jak i w przypadku innych miejscowości na tych obszarach, rok 18, zakończenie pierwszej wojny światowej i niepodległość, to był czas zdecydowanie radości na tych terenach. Między innymi wspomniany przeze mnie wcześniej katolicki Dom Ludowy stał się takim miejscem, takim można powiedzieć enklawą polskości, pokazywaniem właśnie pracy kulturalnej. I co jest też ciekawe, to właśnie wówczas w tamtej miejscowości w Grębowie rozwinęła się poczta, telefon i oczywiście też telefon inny niż ten, co my sobie wyobrażamy kiedyś, prawda, te aparatów telefonicznych był może jeden na całą wioskę, prawda, dzisiaj każdy z nas ma taki. No i oczywiście też organizacje pomocowe wśród chłopów, prawda, mieliśmy spółdzielczość tam rozwijaną, zresztą wiele z tych spółdzielni, o których my często mówimy, prawda, spółdzielnia rolnicza, spółdzielnia spożywcza, to właśnie mają tradycję w tamtym dwudziestoleciu międzywojennym i wywodzą się typowo z działań ludowców. No i też oczywiście osoby bardziej zainteresowane historią regionalną z pewnością pamiętają strajki chłopskie, prawda, z lat 30., gdzie były właśnie manifestacje sprzeciw, prawda, wobec bieżącej polityki i sytuacji chłopów. No i oczywiście Grębów też w jakiś sposób został tym dotknięty. No ale już wracając, rzeczywiście skoro wywołaliśmy tematy wojenne, no to trzeba też dla równowagi powiedzieć coś o II wojnie światowej. No a tutaj Grębów też ma pewne zasługi, bo oczywiście wiele z tych elementów, które się wówczas działy na terenie tej miejscowości, no to znamy z historii, prawda? Wiemy o ruchu oporu oraz tajnym nauczaniu, no ale generalnie jak to wyglądało? No, Niemcy tak naprawdę wkroczyli na tereny Grębowa już we wrześniu 1939 roku oczywiście. No i już wtedy mieszkańcy zaczęli się organizować, wyrażając sprzeciw wobec okupanta. Tak naprawdę te tradycje ludowe, o których wcześniej wspominałem, czyli fakt, że działała tam dość rozwinięta siatka samopomocy chłopskiej, społecznej, no to musiało mieć wpływ, bo mieszkańcy byli już zorganizowani, wiedzieli jak się grupować, więc no z pewnością administracja niemiecka nie miała łatwo na tych terenach. Ale oczywiście nie samą walką żyje człowiek i również to jest dość widoczne w historii Grębowa. Dlaczego? Dlatego, że Grębów był takim miejscem, do którego ściągnęło wielu nauczycieli przedwojennych szkół. I to, co jest ciekawe, nie tylko z teoretycznie z bliskiego nam województwa lwowskiego czy tarnopolskiego, ale też i nawet z Wielkopolski. Szukali schronienia akurat przed administracją, czy to niemiecką, czy sowiecką, w przypadku tych terenów tamtych Kresów Wschodnich, no bo po prostu na nich polowano, że tak brzydko powiem. W każdym razie nauki, które oni prowadzili, te tajne komplety, stały się taką podstawą do tego, że później utworzono gimnazjum w Krępowie. To było w roku 1944, czy już po wyzwoleniu tych terenów przez Armię Czerwoną.
7: No i tutaj mówisz o wyzwoleniu tamtych ziem, czyli przechodzimy już do końca II wojny światowej. No i takie pytanie, czy Grębów został mocno zniszczony po dwóch wojnach światowych, czy jak generalnie wyglądała ta odbudowa powojenna?
6: To znaczy tak, na pewno należało przywrócić struktury całe, które były na tych terenach, czyli przede wszystkim działalność szkół, organizacji oświatowych, no i oczywiście gospodarki, prawda, bazującej wcześniej na rolnictwie, tak jak teraz, no w tym przypadku również starano się to, nazwijmy to, rozkręcić ten biznes. Ale co jest ważne, to chyba to, że koniec wojny był nie tylko czasem odbudowy, ale w zasadzie wprowadzeniem Grębowa w zupełnie nową epokę. Dlaczego? Dlatego, że tutaj starsi słuchacze mogą pamiętać jeszcze czasy lata 70., 60., może wcześniej, gdzie wiele miejscowości zostało zelektryfikowanych, prawda, podłączonych do prądu. No, Grębów też był takim dość ciekawym przykładem, dlatego że rzeczywiście przeprowadzono tą elektryfikację, ale też i między innymi powstało wiele elementów budynków pożytku publicznego, działalności publicznej, bo powstał tam między innymi ośrodek zdrowia, przychodnia, kino, lecznica weterynaryjna i szereg innych takich obiektów, również o charakterze użytkowym, jak zwykłe pawilony handlowe. Także to był taki czas, kiedy rzeczywiście Grębów się rozwijał. No a w 90 roku, kiedy już ten samorząd uzyskał nieco większe możliwości decydowania o rozwoju lokalnym, no to można było przeprowadzić kolejne inwestycje. Także rzeczywiście ta historia Grębowa współczesna jest również dość ciekawa, choć tak jak już to wielokrotnie zaznaczałem, ona w wielu aspektach zazębia się z historią ogólnie tych terenów i miejscowości.
3: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: Magazyn Lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Sport w naszym mieście.
1: Ponad 50 lat historii, setki wydarzeń i niegasnąca pasja do motoryzacji. Automobil Klub Stalowa Wola od dekad integruje miłośników czterech kółek i organizuje prestiżowe imprezy w regionie. O początkach klubu, jego największych sukcesach i obecnej działalności rozmawiam z przedstawicielami Stalowowolskiego Automobil Klubu.
3: Jestem dyrektorem Automobil Klubu, a zarazem członkiem zarządu, pełnię w zarządzie funkcję sekretarza. Nazywam się Henryk Drzymał.
4: Dawid Sobiło, członek zarządu Automobil Klubu Stalowa Wola.
5: Myślę, że to nie będzie zaskoczeniem, jeśli zapytam na sam początek o historię Automobil Klubu, bo ma ona za sobą kilkadziesiąt lat działalności. Kiedy właśnie powstał Automobil Klub Stalowa Wola i jaki generalnie obszar działalności obejmuje?
4: Automobil Klub Stalowa Wola powstał w 1971 roku jako delegatura Automobil Klubu Rzeszowskiego, a w 1976 roku uzyskał samodzielność i działał już jako Automobil Klub Stalowa Wola. Dlatego w tym roku obchodzimy 50-lecie pod nazwą Automobil Klub Stalowa Wola i 55-lecie historii powstania. Automobil Klub powstał na początku lat 70., ale tak naprawdę osoby, które tworzyły ten Automobil Klub, działały tutaj na naszym terenie już dużo wcześniej. Tutaj tylko przytoczę m.in. pana Wisława Potasza, który był głównym dyrektorem ośrodka badawczo-rozwojowego Huty Stalowa Wola. W latach 50. w Hucie Stalowa Wola podjął temat produkcji auta elektrycznego. Był wielkim pasjonatem motoryzacji. W Hucie Stalowa Wola dążyli do tego, aby produkować jako produkcję uboczną samochody. Mieliśmy więcej takich pasjonatów, pana Jana Zinnermana, pana Jacka Antonowicza, głównego spawalnika Huty Stalowa Wola. Oni wszyscy działali w Hucie Stalowa Wola, a po godzinach pracowali w ośrodku LOK, który wówczas zrzeszał miłośników motoryzacji, bo nie można było wtedy tworzyć Automobil Klubu. Natomiast oni już wtedy założyli sekcję motorową w LOK-u, Lidze Obrony Kraju. Tam organizowali rajdy turystyczne i później, jak nadarzyła się okazja w latach 70. do stworzenia oddziału Automobil Klubu Rzeszowskiego, podjęli taką decyzję, założyli 5 kół, bo wtedy trzeba było założyć co najmniej 2 koła, aby można stworzyć oddział Automobil Klubu Rzeszowskiego na naszych terenach, i w taki sposób powstał nasz Automobil Klub w 71 roku.
5: No to może zacznijmy od tego, jak wyglądała wasza działalność, kiedy byliście jeszcze tą delegaturą Automobil Klubu Rzeszowskiego.
3: Wtedy raczej to były zloty robione. Już odbywały się wtedy konkursowe jazdy samochodem pierwsze, czyli odbywały się na placach takich, jak mieliśmy plac pod Hutą, tak zwaną zajezdnię. I na tej zajezdni tam odbywała się konkursowa jazda samochodem. To było dla amatorów. Uczyliśmy ich techniki jazdy, cofania, ale wszystko oczywiście mierzone na czas. Był także karawaning, gdzie mieliśmy przyczepy. Te przyczepy były wypożyczane członkom, rodzinom, którzy byli zapisani do Automobil Klubu, i były tak zwane zloty tego karawaningu połączone ze zwiedzaniem danej okolicy. Później powstała sekcja motocyklowa przy Zespole Szkół Mechanicznych przy, w tej chwili to jest ulicy Kwiatkowskiego, oraz sekcja kartingowa.
5: To go-karty, tak?
3: Tak. Tą sekcją zajmowali się nauczyciele z zawodu, którzy pracowali przy Zespole Szkół Mechanicznych przy Hucie. Nauczyciele zawodu, którzy uczyli uczniów zawodu. Oni się zajmowali tymi sekcjami. Bardzo znaną osobą, która wiele czasu poświęciła temu, to był Andrzej Jabłoński, który tą sekcją się zajmował. Piotr Jurczyk. No oczywiście obydwie te osoby już są po drugiej stronie, no nie żyją, ale to były bardzo zasłużone osoby, które tam tej młodzieży tego uczyły. Później powstała sekcja samochodowa, gdzie też mieliśmy bardzo dobre wyniki. To były tak zwane rajdy Fiatu 126P. Te zawody odbywały się na torze, na Miedziance tak zwanej, na torze w Kielcach. Nasi zawodnicy tam zdobyli indywidualnie wicemistrzostwo Polski, a mistrzostwo Polski jako drużyna. W tym składzie Mariusz Stelbach, Andrzej Węglarz i Jerzy Dryja. To były takich trzech muszkieterów naszych, którzy na tych maluchach naprawdę świetnie się spisywali. Powoli to upadały te zawody, czy kartingi, bo to wiązały się z kosztami, z utrzymaniem tego sprzętu, tak samo i ta sekcja motocyklowa, która tutaj była, to też po prostu zostały rozsprzedane te Simpsony, bo to w większości były Simpsony, go-karty, no to było już, no, naprawdę to zaczął się robić drogi sport. I każdy już indywidualnie wtedy zaczął startować, ale musiał być zrzeszonym już jako zawodnik w Automobil Klubie. Robiliśmy zawody, oprócz tych sekcji, które posiadaliśmy, to też robiliśmy bardzo duże zawody sportowe, jak Mistrzostwa Polski w wyścigach motocyklowych, które w latach 80.
5: To już jako Automobil Klub, tak, Stalowa Wola.
3: Automobil Klub Stalowa Wola był organizatorem Mistrzostw Polski wyścigów motocyklowych. Ta trasa znajdowała się tutaj na ulicy Komisji Edukacji Narodowej, powiązana z tą pętelką na wiadukcie. Tam przychodziło nawet kilkanaście tysięcy ludzi oglądać te zawody. Te zawody odbywały się w latach 88 do 95. Ogrom pracy trzeba było wtedy tam zrobić, bo każdy słup oświetleniowy musieliśmy słomą obkładać, więc to był ogrom pracy, żeby takie zawody przygotować. No ale zawodnicy strasznie lubili tu przyjeżdżać i ścigać się na tych wyścigach ulicznych, a później już te wyścigi uliczne zostały zakazane i te wyścigi przeszły już tylko i wyłącznie na tory. I teraz takie wyścigi motocyklowe tylko odbywają się na torach. Zaczęły się rozwijać bardziej rajdy samochodowe, typu te konkursowe jazdy samochodem, coraz więcej w tych latach 90., początkiem lat 2000, młodzieży się garnęło, uczestniczyło w tych naszych zawodach, które organizowaliśmy. To były tak konkursowe jazdy samochodem, zwykle to były mistrzostwa okręgu rzeszowskiego. Były pewne eliminacje, jedną z eliminacji takich, czasami dwie w roku, były w Stalowej Woli. Przyjeżdżało po 40, po 50 załóg na takie eliminacje. Z czasem też już zrobił się to ogromnie drogi sport. Dla takich osób, których nie mają sponsorów, to raczej już w tej chwili ich nie stać, żeby sporadycznie gdzieś, jeżeli jest to na miejscu, ale jak u nas nasi zawodnicy czy osoby z zewnątrz, no to na miejscu jeszcze przyjadą się ścigają, ale już tam gdzieś dalej na inne rundy wyjeżdżać, to są już koszty dosyć spore. I bardzo rozwinęła się u nas sekcja pojazdów zabytkowych. To może kolega Dawid to powie, kiedy to się zaczęło i jak do tej pory to trwa. To jest nasza w tej chwili perełka, ten pojazd zabytkowy. Jeszcze kolega Dawid opowie o całej sekcji pojazdów zabytkowych, bo to jest nie tylko Mistrzostwa Polski pojazdów zabytkowych i zloty. Czy ostatnio wprowadziliśmy stalowy klasyk, czyli tak zwany rajd na regularność, ale także w tym też uczestniczą pojazdy zabytkowe.
5: A co to znaczy taki rajd na regularność?
3: Rajd na regularność polega na tym, że jest wyznaczona trasa 300 km, są odpowiednie odcinki i dokładnie w odpowiednim czasie każdy odcinek trzeba przejechać. Jeżeli się go nie przejedzie w danym czasie, uczestniczymy w ruchu normalnie, ruchu...
5: tym ulicznym?
3: Ulicznym, tak. I mamy wyznaczony czas, że mamy tam 100 km do przejechania w 120 minut, załóżmy. I to jest dokładnie wyliczony czas. Ten zawodnik musi w tym czasie się zmieścić. Mimo, że czy tam będą jakieś kolizje, czy tory zamknięte, czy inne zdarzenia na drodze, musi ten czas nadrobić. I w tym czasie się zmieścić. To jest tak zwany rajd na regularność. Bardzo popularne, bardzo cieszy się naprawdę dużym wzięciem.
5: To może tak uściślijmy, czym teraz zajmuje się Automobil Klub Stalowa Wola? Jakie sekcje prowadzicie i jakie mistrzostwa, zawody organizujecie?
3: Obecnie działają u nas dwie sekcje. Sekcja sportowa, to są wyścigi samochodowe, i sekcja pojazdów zabytkowych, to też organizuje Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych, zloty, tych pojazdów zabytkowych. No i tak zwane rajdy. Rajdy na regularność, zloty to mamy taki zlot niżańskich pojazdów zabytkowych, to się nazywa. Zwykle to robimy końcem sierpnia. Mistrzostwa Polski pojazdów zabytkowych, zwykle początkiem maja. Organizujemy turnieje BRD wraz z Policją Stalowo-Polską. Organizujemy te turnieje bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkół podstawowych, a także turnieje motoryzacyjne dla szkół ponadpodstawowych.
5: To jak w takim razie wygląda taki kalendarz imprez organizowanych przez Automobil Klub Stalowa Wola, tak idąc od początku roku?
3: Zwykle to się zaczyna na wiosnę, czyli zaczynamy albo zlotem czasami, bo zloty też mieliśmy już w kwietniu pojazdów zabytkowych, ale zwykle jest to początek maja i staramy się, żeby to był pierwszy weekend maja. Później czerwiec jest to rajd w lisach, czyli to jest rajd wyścigowy dla amatorów. Później w sierpień to jest zlot, niżański zlot pojazdów zabytkowych. Wrzesień jest to rajd na regularność, ten stalowy klasyk. I marzec, kwiecień to są turnieje z bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkół podstawowych i turnieje motoryzacyjne dla szkół ponadpodstawowych. To są cykliczne imprezy, które organizujemy rokrocznie. Kiedyś jeszcze taką imprezę na Dzień Kobiet, tylko dla pań ta impreza się nazywała. Panie tam uczestniczyły, no, wykonywały różne zadania, oczywiście też jej próby sportowe miały. Możliwe, że powrócimy do tego z powrotem.
5: Tutaj mówi Pan o takich zawodach związanych ze Świętem Kobiet, a czy organizowaliście też jakieś inne właśnie zawody związane właśnie bezpośrednio ze świętami?
3: Na 8 marca te zawody tylko dla pań organizowaliśmy przez chyba 11 czy 12 razy do wybuchu pandemii. Od pandemii już na razie to zawiesiliśmy, ale chcielibyśmy do tego powrócić.
5: A czy są jeszcze jakieś inne imprezy, do których chcielibyście właśnie powrócić?
3: Chcielibyśmy też powrócić do rajdów nawigacyjnych. Te rajdy nawigacyjne były robione przede wszystkim dla członków zrzeszonych w Automobil Klubie. Polegały na tym, że na swoich prywatnych samochodach miały wyznaczone trasy, pewne zadania, mieli coś zwiedzić, ale zwykle zakończone później taką imprezą integracyjną, ogniskiem na przykład. Bardzo fajna impreza, zrzeszająca i jakby scalająca członków klubu. No teraz jest to troszkę ciężej osób, które chcą się zaangażować w działalność klubu, bo to taka działalność jest charytatywna. No, poświęca się swój czas po pracy, żeby zaangażować się w taką działalność. Jest coraz mniej.
5: Ubywa członków Automobil Klubu?
3: Zwykle z roku na rok nie przybywa. Utrzymuje się ten stan już od chyba 3 lat, gdzie mamy około 160 członków rok do roku. Wręcz ubywa. Tego roku też nam odeszło parę osób.
5: To jak w takim razie duża jest rozbieżność wiekowa między członkami, tymi zrzeszonymi właśnie klubu?
3: No jest rozbieżność. W tej chwili najstarszy członek klubu to będzie grubo ponad 80 lat, a najmłodszy około 22-3.
5: Jak można zostać właśnie członkiem Automobil Klubu Stalowo-Wolskiego?
3: To jest tylko wypełnienie deklaracji, wpłacenie składki członkowskiej, opłaty tak zwanej rocznej. Jest się członkiem klubu i bierze się udział w życiu klubu. No, są z tego tytułu też pewne zalety, bo oprócz tego, że robimy imprezy sportowe, czyli tak zwaną działalność statutową, też prowadzimy działalność gospodarczą. Prowadzimy warsztat naprawy samochodu i stację kontroli pojazdu. I taki członek klubu na przykład przy naprawie swojego samochodu na warsztacie uzyskuje 15% zniżki, a na dzisiejsze czasy to nie jest mało. Prowadzimy także działalność gospodarczą, ale żeby zawody się odbywały, potrzebne są środki na te zawody, bo to organizacja na przykład Mistrzostw Polski Pojazdowych to są ogromne środki, czy nawet organizacja tego Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego w konkursowej jeździe samochodowej, to też są potężne środki. Więc prowadzimy działalność gospodarczą, warsztat i stacje kontroli pojazdów i cały zysk, który wypracowujemy z tej działalności gospodarczej, mówię o zysku, bo są też i koszty. Przeznaczamy na działalność statutową, czyli dofinansowujemy te imprezy, które organizujemy w takiej ilości, na ile jest nas stać. Pozostałe środki pozyskujemy od sponsorów. Bez sponsorów dzisiaj Nie da się zrobić zawodu.
5: A czy mógłby nam Pan opowiedzieć, jak właśnie wygląda organizacja poszczególnych właśnie Waszych imprez? Właśnie od strony organizatora i też od strony uczestnika. Na czym one polegają? Jak właśnie wygląda ten etap organizacji tych wydarzeń Waszych?
3: Ja powiem od strony organizatora, a kolega Dawid może powie od strony uczestnika, bo w takich zawodach uczestniczy. Dla przykładu, Mistrzostwa Polski Pojazd Zabytkowy kończą nam się w maju, a zaczynamy ich organizację już w sierpniu tego samego roku. Najpierw wyznaczamy sobie trasę, jaką chcemy zrobić do tych zawodów, w których miejscach chcemy być. Trasa musi być opisana co do kilometra, tak zwany itinerer, to jest książka drogowa. W tej książce drogowej jest każdy odcinek trasy opisany, żeby zawodnik wiedział, jak po tej trasie jechać. A to jest żmudna praca. Tego się nie zrobi za dzień, bo to 2-3 miesiące trzeba nad tym pracować, żeby taki itinerer dokładnie zrobić. Tą trasę się czasami przejeżdża po 4-5 razy, żeby ją, napiszemy książkę, ale później musimy ją sprawdzić, czy wszystko jest dobrze opisane. Później szukanie sponsorów, szukanie miejsc, do których chcemy ich zaprowadzić i zwiedzić. To wszystko wymaga czasu, wymaga pism, wymaga zgód poszczególnych właścicieli, na przykład muzeum, czy innych takich atrakcyjnych miejsc. Wszędzie trzeba uzyskać zgodę. Więc żeby to wyrobić się z tym czasem, to naprawdę dużo wcześniej trzeba taką imprezę planować i już ją organizować. Budżet przygotować, bo to ceny się też zmieniają. Naprawdę ci, co organizują te Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych, nie jest im łatwo to zorganizować. Oczywiście, my jesteśmy już tym doświadczeni. Dla początkujących to wcale nie jest to takie łatwe.
5: A w jaki sposób właśnie wyznaczacie sobie tę trasę?
3: No, sami sobie ustalamy, że tam tego roku byliśmy w tych miejscowościach, to na drugi rok chcemy pokazać inne miejscowości. Każdego roku chcemy pokazać uczestnikom inne tereny naszego województwa podkarpackiego i troszeczkę województw ościennych.
5: I te trasy nie powtarzały się do tej pory?
3: Jeżeli się powtarzają, to bardzo w skromnej ilości, bo czasami przejeżdżamy podobnymi drogami, ale staramy się, żeby się nie powtarzały, żeby zwykle uczestnicy w pewnych jakby okresach, od 5-letnich na przykład, są ci sami. Niewielu dochodzi nowych uczestników, więc bardzo im się podoba nasz teren, szczególnie te małe wioseczki, świetnie zadbane drogi im się podobają, które mamy tutaj zrobione na Podkarpaciu.
5: To skoro pan mówi, że im się podoba, to znaczy, że nie pochodzą z naszego województwa?
3: Pochodzą z całej Polski, przyjeżdżają z Poznania, z Krakowa, Kielc, z Warszawy. To są
5: dawno. A z zagranicy też?
3: Swego czasu przyjeżdżali z zagranicy, byli uczestnicy ze Słowacji, byli z Czech, byli z Niemiec, byli z Ukrainy, byli uczestnikami tej naszej rundy Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. W tej chwili nie mamy uczestników z zagranicy, ale nie jest powiedziane, że tego roku się nie zgłoszą. Jeżeli się zgłoszą, bardzo chętnie ich przyjmiemy.
5: A czy ten rajd pojazdów zabytkowych organizujecie tak co roku już od 20 kilku lat, czy mieliście jakieś przerwy?
3: Mieliśmy przerwę. Pierwszy rajd był organizowany w 80 roku. Później był w 88. Później była przerwa i od 2004 roku już robimy już co roku. Nawet w okresie pandemii chyba też robiliśmy rajd Mistrzostwa Polski Pojazd Zabytkowy, bo uczestnicy chcieli, no oczywiście wtedy były zabezpieczenia sanitarne, spełniliśmy wymogi.
5: I w ciągu tych lat jakby uczestników, zawodników nie ubywa? W sensie, czy wciąż ta impreza cieszy się tak samo dużą popularnością?
3: Na początku 20 roku troszeczkę był zastój, ale w tej chwili widzę znowu większe zainteresowanie. Zmienił się też rzeczywiście przez tyle lat organizując, widzimy, jak się zmieniali zawodnicy i zmieniają się samochody. Ubywa tych osób, tych starszych, którzy posiadali piękne samochody przedwojenne, czyli tak zwanej klasie pre-45. Ciężko jest w tej chwili rzeczywiście, żeby ta klasa wypełniła się, a żeby była klasa, to musi być przynajmniej 3 samochody. Więc w ubiegłym roku mieliśmy tą klasę. Udało nam się, żeby były takie samochody wyprodukowane przed 45 rokiem i była klasa. Na przykład tak nasz mistrz Polski Stasiu Popowicz, który ma piękny samochód przedwojenny i to już nasz członek, no ale już wiek, wzrok, już nie uczestniczy w takich zawodach. A ma przepiękny samochód Fiata 508. No cudo, cudo. To jest samochód 37 roku. No przepiękny samochodzik. No ale już teraz tylko ktoś z nim jeździ, ale sam Stasiu Popowicz już nie uczestniczy w rajdach, a był mistrzem Polski.
5: A jeśli już mówimy o tych takich zabytkowych pojazdach, to jakie właśnie takie perełki, zabytki właśnie na czterech kółkach, takie najciekawsze pojawiły się na waszych mistrzostwach?
4: W Mistrzostwach Polski Pojazdów Zabytkowych biorą udział samochody podzielone na 6 klas. Są to samochody przedwojenne i samochody powojenne. Przekrój jest naprawdę ogromny. Najbardziej cieszymy się z aut przedwojennych, które nas odwiedzą. Często odwiedzał nas pan z okolic Rzeszowa na pięknym Fordzie A z 1930 roku. Również mieliśmy reprezentację z Czech na Fordzie identycznym A. Z takich ciekawych samochodów, które tutaj jeszcze nas odwiedziły, na pewno to jest AWZ P70, czyli tak zwana Petka. Bardzo popularny samochód w okresie PRL-u, produkowany w NRD, o konstrukcji mieszanej, drewno z metalem. Ten samochód do nas przyjechał z Lublina, był bardzo pięknie odremontowany. W naszych rajdach również królowały auta amerykańskie, takie jak Chevrolet Camaro, Ford Mustangi. One bardzo podobają się publiczności, bo to są kabriolety, nie mają dachu.
5: Można poczuć wiatr we włosach.
4: Tak, dokładnie, można poczuć wiatr we włosach. Również cieszymy się, jak odwiedzą nas uczestnicy na samochodach produkcji krajowej, na popularnych Syrenach, Maluchach. Kiedyś te samochody królowały na polskich drogach, ale z roku na rok ich jest coraz mniej. A to jest bardzo ważne, żeby kultywować naszą rodzimą historię.
5: Czy są jakieś właśnie wytyczne dotyczące pojazdu, którym musi poruszać się właśnie uczestnik takiego rajdu? Czy ten samochód może być wyprodukowany już w latach 2000, czy musi być starszy?
4: Regulamin Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych dopuszcza samochody wyprodukowane przed 2000 rokiem. One są podzielone na 6 klas. Klasa przedwojenna, klasa po 45 roku, po 60, po 70, po 80 i po 90 roku. A więc mamy 6 klas, tak aby pojazdy tam startujące mogły rywalizować jak równy z równym. Stąd jest ten podział na klasy. Wiadomo, auto przedwojenne nie dogoni auta wyprodukowanego po 80 roku. Stąd właśnie te podziały na klasy.
3: Graniczną datą takiego samochodu to jest 31 grudzień 1999 rok.
5: Których właśnie pojazdów i zawodników, z jakimi pojazdami jest najwięcej?
3: Zwykle w klasie po 80 roku tych samochodów jest, tych uczestników jest najwięcej. Można powiedzieć, że te samochody jeszcze są nowoczesne po 80 roku. Jeżdżą jeszcze po naszych drogach, a nie są pojazdami zawodkowymi, bo jeździ wiele takich samochodów jeszcze, nie mówiąc już o samochodach wyprodukowanych po 90 roku. Tych już jest naprawdę dużo jeszcze na naszych drogach, ale mogą uczestniczyć w Mistrzostwach Polski Pojazd Zabytkowy w tej klasie post-90.
5: Zastanawiam się, ile lat właśnie musi mieć samochód, żeby został nazwany takim zabytkiem na czterech kółkach.
3: Tutaj troszeczkę są inne zasady. W tej chwili, żeby uzyskać żółte tablice na pojazd zabytkowy.
5: Na status zabytku.
3: Tak, pojazd zabytkowy, ten samochód musi mieć ukończone 40 lat. Wcześniej było to 25 lat, ale w związku z tym, że jak mówimy, że te samochody wyprodukowane po 80 roku czy po 90 roku, one jeszcze uczestniczą w ruchu drogowym. Ludzie są jego normalnymi użytkownikami, więc ten podział wiekowy, żeby uzyskać te dokumenty jako pojazdu zabytkowego, się wydłużył i w tej chwili jest to 40 lat.
5: Tutaj pan Henryk wcześniej wspominał, panie Dawidzie, że uczestniczył pan kiedyś właśnie w Mistrzostwach Polski Pojazdów Zabytkowych. Jak właśnie wygląda takie uczestnictwo w tak dużej imprezie od strony właśnie uczestnika? Jak wyglądają przygotowania?
4: Najpierw trzeba się zgłosić na taki rajd. Zazwyczaj na miesiąc przed daną imprezą odbywają się zapisy do takiego rajdu. Trzeba wypełnić odpowiedni formularz. Naturalnie trzeba mieć pojazd nadający się do startów.
5: A pan jakim jeździ?
4: Ja jeżdżę Syreną Laminat z 57 roku. Jest to jeden z nielicznych egzemplarzy takiego pojazdu. Były wyprodukowane 4 takie egzemplarze. Był to prototyp. Mój samochód jest prototypem o numerze 004. Należał do głównego konstruktora FSO, inżyniera Karola Pioniera. Ten samochód uzyskał też tytuł automobila roku w 2021 roku. Wracamy teraz do startów. Więc zapisujemy się do takiego rajdu. Oczywiście musimy przygotować samochód do takiego rajdu. Pojazd musi być sprawny, musi przejść badania techniczne. Zazwyczaj takie badania techniczne odbywają się na dzień przed rajdem, a więc czwartek, tak jak rozpoczynamy zawsze nasz rajd w piątek, w czwartek odbywają się badania techniczne pojazdów. Jest odpowiednia komisja, która ocenia, czy pojazd jest zgodny z oryginałem, czy ma aktualny przegląd, aktualne OC i NNW dla kierowcy, jak również pasażerów, ponieważ w tych rajdach poza kierowcą bierze udział także pilot.
5: To są rajdy... Jaką właśnie on pełni funkcję, ten pilot?
4: To są rajdy turystyczne. W momencie startu otrzymujemy trasę kształkową i zadaniem pilota jest przeprowadzenie kierowcy z punktu A do punktu B. To nie jest łatwe, jeżeli...
5: Pełni funkcję takiego nawigatora.
4: Dokładnie, nawigatora. Mamy strzałki na kolejnych skrzyżowaniach, które nam wyjaśniają, w którą stronę mamy skręcić, gdzie mamy zawrócić. Również między tymi strzałkami są podane zadania. Musimy wtedy wyjść z takiego auta, spisać coś z przydrożnej kapliczki bądź znaku drogowego. Dlatego rola pilota jest tutaj niezbędna. Na trasie rajdu zorganizowane są próby sportowe. Najczęściej te próby są organizowane na dużych parkingach. Są to próby między pachołkami, które polegają na jak najszybszym przejechaniu danej trasy, tak aby nie pomylić się. Są pachołki odpowiednich kolorów. Zielone na przykład przejeżdżamy z prawej strony, pomarańczowe czy czerwone z lewej strony. Jeżeli przejedziemy taką trasę niezgodnie, to otrzymujemy punkty karne, więc rolą pilota...
5: Punkty karne, czyli czas jest doliczany?
4: Tak, wtedy jest 150% najgorszego czasu doliczane. Rola pilota dlatego jest niezbędna, aby pomagać kierowcy nie pogubić się w trasie, nie pogubić się podczas próby sportowej. Oprócz prób sportowych są również próby oceny techniki jazdy. Najczęściej są to próby oceny techniki jazdy polegające na przejechaniu łuku, tak aby nie potrącić pachołków. Również polega to na dojechaniu do kartonu jak najbliżej zderzaka.
3: Każdy organizator coś tam wymyśla, żeby utrudnić w tym zawodnikom. U nas bardzo popularną jest na przykład przewożenie od punktu A do punktu B przez kierowcę, na przykład klocka. Stawiamy jeden klocek do odległości 50 metrów od drugiego, z tego miejsca na drugie miejsce trzeba, jadąc cały czas, nie zatrzymując się podczas jazdy, trzeba postawić ten klocek na tym stojaku, który my tam stawiamy. Bardzo popularną u nas taką jest też po łuku stawiamy na przykład kubki z wodą i lewym kołem trzeba wszystkie kubki wywrócić. Za każdą niewykonaną czynność są też punkty karne. To zawodnicy bardzo to lubią. Najgorzej chyba nie lubią takich na trasie rozwiązywania zadań. O. Czyli na przykład spisywanie znaków drogowych, bo to jest bardzo trudne. Na danym odcinku musi spisać znaki drogowe, ale znaki drogowe ograniczające prędkość przede wszystkim, czy tonaż. Takie znaki muszą spisać. Nie spiszą jednego, już są punkty karne. Różne zadania mają. Różne właśnie o tych mistrzostwach polskich. Różne zadania mają i wszystkie te wyniki danych prób, kto zdobędzie najmniejszą ilość punktów karnych, ten wygrywa.
5: To jest wszystko w tym takim ruchu ulicznym, tak?
3: Oczywiście próby sportowe są na placach zamkniętych, to wtedy my zabezpieczamy swoimi ludźmi, czy strażą pożarną, czy czasami karetką pogotowania, bo jeżeli jest jakaś próba długa, czy odbywa się na ulicy, to muszą być takie wymogi spełnione. Ale jeżeli te się próby odbywają na placach zamkniętych, to zwykle to są nasi sędziowie, zabezpieczają te próby taśmą i oczywiście ilością osób, które tam muszą tę próbę zabezpieczyć.
4: O kolejności na mecie decydują punkty karne. Za niespisanie znaku otrzymujemy punkty karne, za nieprzejechanie trasy zgodnie z książką drogową otrzymujemy punkty karne. Również na trasie zawodów są wyznaczone punkty PKP, tak zwane punkty kontroli przejazdu, na których na przykład organizatorzy ustawiają osobę z fotoradarem. Jeżeli jedziemy niezgodnie z przepisami ruchu drogowego, dostajemy wtedy punkty karne. Również jeżeli nie zatrzymamy się na stopie, również otrzymujemy punkty karne. Rozwiązujemy również zadania, test z historii wiedzy motoryzacji, zazwyczaj składający się z 5 pytań na temat historii polskiej motoryzacji oraz testy BRD.
5: Co znaczy?
4: Z przepisów ruchu drogowego.
3: Dokładnie takie testy jak kandydaci na kierowców, idąc na egzamin na prawo jazdy, wypełniają. Współpracujemy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu i te testy przygotowuje nam właśnie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z pytań przeznaczonych dla kandydatów na kierowców na dany rok. To jest wybór 5 pytań z tych.
5: Pewnie nie takich najłatwiejszych.
3: Pewnie nie takich najłatwiejszych, ale no, zdarza się różnie. Jest wiele bezbłędnych odpowiedzi, ale są też i błędne. Gorszy jest test z historii motoryzacji, bo tutaj naprawdę trzeba się wykazać wiedzą o polskiej motoryzacji, bo to jest ogromny przekrój od lat przedwojennych aż po dzisiejsze czasy. Trzeba mieć tą wiedzę motoryzacyjną, to nie są łatwe pytania.
5: Jak słyszymy, nie wystarczy tylko zgłosić swój udział, tak.
3: Trzeba mieć troszkę wiedzy.
5: Jak właśnie długo trwa takie przygotowanie się z tej historii właśnie motoryzacji, czy z takich pytań właśnie dotyczących ruchu drogowego? Dla Pana, jako dla uczestnika, który etap właśnie tych Mistrzostw Polski pojazdów zabytkowych jest najtrudniejszy?
4: Według mnie próby sportowe. Tutaj akurat wygrywają umiejętności kierowania pojazdem.
5: Pozostając w temacie zabytków, czyli zabytkowych pojazdów, wiem też, że Automobil Klub Stalowa Wola organizuje także takie wystawy, gdzie właśnie mieszkańcy Stalowej Woli i okolic mogą właśnie zobaczyć zabytki na 4 kółkach. Może coś więcej właśnie o tej wystawie?
4: Kilka lat temu zostaliśmy zaproszeni przez władze Politechniki Rzeszowskiej Stalowej Woli do uczestnictwa w dniach otwartych tego wydziału. Znajdował się tam w podziemiach uczelni pusty garaż, na którym postawiliśmy nasze auta zabytkowe. Auta zabytkowe spodobały się do tego stopnia, że zostaliśmy zaproszeni do szerszej współpracy i w taki sposób do dnia dzisiejszego te pojazdy tam garażują.
5: Co to są właśnie za pojazdy?
4: Na wystawie zgromadzonych jest przeszło 40 motocykli oraz 60 samochodów zabytkowych. Najstarszym pojazdem, który jest na wystawie, to polski Fiat 508 w wersji Sport z 1937 roku, należący do naszego długoletniego członka Stanisława Popowicza. Jest to wyjątkowe auto. Było tworzone specjalnie na przedwojenne wyścigi Grand Prix Lwowa, które były organizowane w latach 30. we Lwowie. Ten samochód nie wziął udziału w przedwojennych wyścigach, ale wziął udział w wyścigach organizowanych już po 2011 roku przez Automobil Klub Lwowski. I pan Stanisław brał udział w 3 takich wyścigach i we wszystkich tych 3 wyścigach zdobywał pierwsze miejsce, przywożąc ogromny puchar, który również jest na naszej wystawie.
5: To skoro to jest wystawa stała, to kiedy w takim razie możemy ją odwiedzać?
4: Nasza wystawa jest zawsze otwarta w ostatnią niedzielę miesiąca. Informacja o zwiedzaniu jest udostępniana na stronie Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, z którym współpracujemy. Tam zawsze jest podana data oraz godzina, o której możemy zwiedzać.
5: Czy jest tam jakaś osoba, która właśnie oprowadza po tej wystawie, opowiada o tych samochodach i motocyklach?
4: Tak, członkowie Automobil Klubu osobiście oprowadzają uczestników wystawy. Co miesiąc jest inna osoba, tak więc co miesiąc są inne historie. Oprócz naszych stałych, comiesięcznych wystaw zdarzają się również wycieczki szkół, przedszkoli, seniorów, Wystawa cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców Stalowej Woli, a także zdarzają się również osoby spoza Stalowej Woli. Niejednokrotnie miałem również przyjemność oprowadzać osoby z Rzeszowa, z Lublina, z Kielc, a mamy czym się pochwalić. Jeżeli chodzi o zgromadzone eksponaty, poza polskim Fiatem 508 jest bardzo ciekawy egzemplarz Warszawy M20 z 1953 roku. Jest to jedna z pierwszych Warszaw wyprodukowanych na żerańskiej FSO. Tym egzemplarzem interesowała się fabryka FSO w latach 90. Szukała najstarszej Warszawy do swojego prywatnego muzeum. Oglądali tą Warszawę. Finalnie znaleźli starszy egzemplarz, ale ta Warszawa, którą mamy na naszej wystawie, jest jedną z 10 najstarszych Warszaw w Polsce. Z takich ciekawych egzemplarzy mogę jeszcze również wyróżnić Syrenę Laminat. Jest to prototyp, jeden z czterech, wyprodukowany w 1957 roku z nadwoziem z laminatu, które w ogóle nie korodowało. Z ciekawych samochodów mamy bardzo ciekawą kolekcję Fiatów powojennych, od Fiata 1400, który mógł być produkowany w Polsce, po Fiata 1100, bardzo popularnego w Indiach. Potem mamy cały przekrój aut z lat 70. Fiaty 124, 125, 126, 128. Bardzo porównywane do zastawy, jednak to nie jest zastawa, ma całkiem inny tył. Jest to pojazd należący do naszego członka Bartka, który tym samochodem zdobił Mistrzostwo Polski Pojazdów Zabytkowych. Z kolekcji Fiatów mamy również Fiaty 131, 132, a także współczesne Fiaty Cinquecento i Fiaty Seicento, które teraz są bardzo poszukiwane, w szczególności egzemplarze Sporting. Mamy też całą kolekcję polskich motocykli powojennych. Mamy popularne WFM-ki, WS-ki, SHL-ki, Junaki. Również są trzy egzemplarze motocykli OSA. Mamy również poza motocyklami całą kolekcję polskich motorowerów, popularne Romety, Komarki, Komarki Sztywniaki, Komarki z amortyzacją, Motorynki, również motocykle produkowane w NRD, też mamy popularne Simpsony, mamy motocykle Jawa, bardzo popularne w okresie PRL-u. Na naszej wystawie zgromadzone są również pojazdy zagraniczne, popularny Volkswagen Ogórek, Volkswagen Garbus. Mamy również bardzo rzadki egzemplarz czechosłowackiej Tatry 613, egzemplarz podejrzewam jeden z czterech w Polsce, bardzo rzadki, należący do naszego słynnego youtubera Janka Garbacza.
5: Przechodząc już do takiego podsumowania naszej dzisiejszej rozmowy, chciałabym zapytać o takie nazwiska właśnie zawodników, którzy są też członkami Automobil Klubu, którzy właśnie osiągnęli jakieś takie wyjątkowe osiągnięcia, jakieś sukcesy. Tutaj przewijało się nazwisko pana Stanisława Popowicza. A ktoś jeszcze?
3: Tak, proszę panią, możemy się pochwalić naszymi osiągnięciami. Większe osiągnięcia mieliśmy rzeczywiście w Mistrzostwa Polski Pojazd Zabytkowy, bo tutaj mieliśmy i mamy mistrzów Polski, jak nasz nieoceniany Stasiu Popowicz, ale teraz w tych ostatnich latach mamy mistrzów Polski, wicemistrzów Polski, jak na przykład nasz zawodnik Bartosz Skurczyński, który przez ostatnie kilka lat na zmianę mistrz Polski, wicemistrz Polski, znowu mistrz Polski.
5: Cały czas podium.
3: I cały czas podium, tak. Mamy Marka Gutkę, który jest wicemistrzem Polski. Wojciech Wiecha też jest w swojej kategorii wicemistrzem Polski pojazdów zabytkowych. Mamy też osiągnięcia w rajdach samochodowych, choć w tej chwili te rajdy samochodowe troszeczkę u nas kuleją, bo tak wcześniej mówiłem, jest to związane z ogromnymi nakładami finansowymi. Staramy się troszeczkę wspomagać naszych zawodników, ale mieliśmy mistrzów okręgu rzeszowskiego w konkursowej jeździe samochodem, jak Tomasz Stec, jak Jarosław Mańka, jak Piotr Jabłoński. To wszystko byli mistrzowie okręgu. No, wyżej to już ogromne, tak jak mówiłem, ogromne nakłady finansowe, żeby już w Mistrzostwach Polski, bo ja rajdowych Mistrzostwach Polski startować, to są już naprawdę ogromne, ogromne pieniądze, a te rajdy okręgowe jednak jeszcze było stać tych zawodników i zdobywali mistrzów okręgu rzeszowskiego. Także nie tylko w pojazdach zabytkowych, ale wcześniej, jak co wspominałem, mieliśmy motokrosy, też mieliśmy mistrzów okręgu wtedy jeszcze kieleckiego, bo w pewnym okresie Automobil Klub należał do okręgu kieleckiego i dopiero w latach 90. Z powrotem wróciliśmy do okręgu rzeszowskiego.
4: Jeszcze chciałbym wymienić tutaj z młodego pokolenia naszych zawodników w rajdach samochodowych. Bardzo ogromny sukces w 2024 roku osiągnął Kuba Niemiec. Zdobył tytuł wicemistrza rajdowych mistrzostw południa. Można powiedzieć, że to taka druga liga, jeżeli chodzi o rajdy samochodowe. RSMP, czyli Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski, to jest najwyższa półka w rajdach. Z naszego regionu tutaj najsłynniejszym zawodnikiem jest Grzegorz Grzyb, który jako ciekawostka startował kiedyś nawet w rajdach organizowanych przez Automobil Klub Stała Wola. Natomiast druga taka liga, czyli Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Południa, w których brał udział Kuba, to naprawdę można powiedzieć bardzo ogromne osiągnięcie, jeżeli chodzi o rajdy. Z młodego pokolenia na pewno trzeba wymienić Dawida Janeczko.
5: Myślę, że z mojej strony to już chyba wszystko, ale jeśli chcieliby panowie coś dodać od siebie na koniec, no to teraz jest ten moment.
3: Chcecie uczestniczyć w życiu klubu? Zapraszamy was, bo wiele rzeczy ciekawych tu się dzieje.
2: Historia regionu.
1: Kochany, to niewielka, dziś niemal zapomniana osada, której początki wiążą się z pograniczem Zaborów i majątkiem rodu Lubomirskich. Choć przez lata była spokojnym przysiółkiem, wydarzenia II wojny światowej sprawiły, że na trwałe zapisała się w lokalnej historii. Więcej o tragedii, która dotknęła mieszkańców Kochan, opowiedział mi dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego. No to na początek chciałabym, abyśmy cofnęli się w czasie i porozmawiali o tym, jak i kiedy powstała osada Kochany i jak wyglądało jej życie w dawnych wiekach. Czyli w skrócie, jak i kiedy powstała osada Kochany i w jaki sposób była związana z Rzeczycą Długą.
6: Myślę, że możemy ją utożsamiać mniej więcej z okolicami czasów nowożytnych. Z tego względu, że sama miejscowość była tak naprawdę osadą ściśle związaną z Rzeczycą Długą, ale też i pobliskimi Jestkowicami i Rozwadowem. Generalnie stanowiła, no, jak już wspomniałem, taki przysiółek, byśmy to dzisiaj powiedzieli, a dopiero z czasem stała się taką oddzielną miejscowością. Generalnie losy tej wioski należy kojarzyć w dużej mierze z rodem Lubomirskich, bo tam się mieścił akurat jeden z ich takich folwarków. No i co dodatkowo istotne, no to też pamiętajmy, że tamta ziemia, którą dzisiaj możemy kojarzyć z powiatem stalowowolskim, no to było pogranicze tak naprawdę Zaborów. W tamtym czasie, w XIX wieku, Zaborów z jednej strony austro-węgierskiego, a z drugiej strony rosyjskiego. I tak naprawdę na skraju tej osady biegła właśnie taka linia graniczna. No wiadomo, nie dosłownie, nikt tam nie malował linii, prawda, jako takiej, ale no myślę, że to też może dać naszym słuchaczom pewny obraz tamtej sytuacji, tej miejscowości jako takiej miejscowości na skraju, trochę na uboczu, taki nazwijmy to ówczesny mikroświat.
5: To jak w takim razie te granice tych Zaborów wpływały na codzienne funkcjonowanie mieszkańców tej wsi, czy jeszcze wtedy przysiółka?
6: Na pewno nie miało to jakiegoś gigantycznego wpływu, bo takie zjawiska bardziej odbijają się jednak na większych osadach, na w szczególności na miastach, prawda? Ale w tym przypadku można powiedzieć, że to pogranicze wpływało na liczbę ludności, prawda? Jak mamy pogranicze, też no, to może tutaj nasi słuchacze muszą sobie wyobrazić, w tamtych czasach tereny pogranicza to nie tyle były, prawda, jakieś budki graniczne, szlabany i tak dalej, to bardziej były lasy. I takie właśnie były Kochany.
5: Czyli las był taką granicą administracyjną.
6: Tak, zdecydowanie tak. I w przypadku Wsi Kochany, przysiłka w zasadzie, to też było widoczne w tamtym czasie. A skoro mamy, prawda, w pobliżu las, no to też wiemy, że ta gospodarka w dużej mierze składała się z lasu, z rzemiosła, choć też nie porównałbym tego na przykład z Ulanowem, prawda, gdzie mieliśmy już takie typowe zagłębie gospodarcze. A w tym przypadku, no to mówimy tutaj, prawda, o wiosce składającej się z około kilkudziesięciu osób i kilkunastu domów. Także no też tutaj nie nazwałbym tej osady jakąś, prawda, szczególną na tamte czasy. To była po prostu typowa osada pogranicza.
5: Co w takim razie wyznaczało rytm życia mieszkańców Kochan oprócz tej granicy?
6: Przede wszystkim lokalne, nazwijmy to dzisiaj byśmy powiedzieli, zakłady. W tamtym czasie lepszym określeniem by były manufaktury, bo we wsi istniał m.in. młyn wodny, a tak poza tym, no to w zasadzie z takich typowych obiektów, może nie typowych, ale takich rozpoznawalnych, nazwijmy to, jak na tamte czasy obiektów, no to tam we wsi znajdował się również browar, gorzelnia, no i oczywiście tartak, no z racji tego, że skoro tereny zalesione, prawda, no to ta gospodarka drzewna musiała się tam rozwijać, nawet w jakimś tam szczątkowej formie.
5: Dobrze, no to tutaj mamy takie miejsca pracy mieszkańców Kochan. A co z takimi miejscami, w których mogli później odpocząć po pracy?
6: To znaczy tak, nie wiem, czy takie miejsca możemy kojarzyć stricte z odpoczynkiem, to tak oczywiście żartując, ale w osadzie istniała również karczma. Także jeśli miałbym wskazywać na jakąś formę takiej rozrywki, takiego spędzania wolnego czasu czy integracji, no to zdecydowanie ten obiekt można uznać za taki też dość charakterystyczny w Kochanych.
5: Z tego, co mi wiadomo, to nie jest jakby jedyny ciekawy obiekt na mapie Kochan, jeśli mogę tak to ująć, bo podobno właśnie w miejscowości Kochany, w osadzie Kochany, znajdował się folwark lubomirskich. Jak właśnie wpływał on na życie tej osady i życie jej mieszkańców?
6: To znaczy tak, no wydaje się, że tutaj trzeba się zagłębić bardziej w tamtejszy model gospodarczy, prawda? Czyli tak naprawdę folwark mógł być dla mieszkańców z jednej strony takim źródłem zatrudnienia w pewien sposób, a z drugiej strony był też miejscem, no, z którym musieli się po prostu też mieszkańcy liczyć, prawda? Bo jak lasy, no to też majątki pana, cykl polowań, prawda? Także no tutaj powiedzmy, że no był to dość specyficzny model życia, oparty tak naprawdę też o pewną zależność i po prostu zasady, które wówczas panowały, prawda, pomiędzy panem, a no nie chcę już mówić chłopami, bo to już mówimy o końcu XIX wieku, bardziej między, może to jest lepsze określenie, ziemiaństwem, a innymi warstwami społecznymi.
5: A czy mógłbyś nam przybliżyć właśnie historię folwarku lubomirskich?
6: To znaczy, jest on związany tak naprawdę z majątkiem w Charzewicach, prawda, bo tam akurat mieściła się wtedy pewna jakaś, nazwijmy to, rodowa siedziba, przynajmniej jedna z rodowych siedzib lubomirskich. Natomiast jeśli już mamy się zagłębiać w Kochany, no to przede wszystkim musimy pamiętać, ja tutaj wspomniałem właśnie o tym takim specyficznym modelu gospodarczym, prawda, pomiędzy ziemiaństwem a biedniejszymi, czy po prostu nazwijmy to rolnikami tamtejszymi, bo to już tak należy określać.
5: Biedniejszymi warstwami społecznymi.
6: Tak, to jest dobre określenie. To tutaj w zasadzie tak, o ile o samych lubomirskich w Kochanach wiele powiedzieć się nie da, to była to po prostu część majątku, o tyle można wskazać, że z lubomirskimi pośrednio wiąże się miejscowa kapliczka, która się tam zachowała w takim dość starym już dębie. Dlaczego? Dlatego, że folwark, o którym wspomniałaś, łącznie z tym, powiedzmy, okolicznymi lasami, był zarządzany przez pewnego Gajowego. I gdy jego żona zmarła, postanowił on zbudować kapliczkę, aby uczcić pamięć tej żony. Także no można powiedzieć, że z tego jest taka pamiątka, rzeczywiście taki ślad po tym, że kiedyś to była część pewnego majątku, prawda? zakochany te okolice, okoliczne lasy.
5: Jeśli dobrze myślę, to jesteśmy teraz w czasach międzywojnia, czyli w latach 30. XX wieku. A teraz chciałabym przejść do takiego głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy. Dlaczego w zasadzie rozmawiamy o osadzie Kochany, skoro jak sam wspomniałeś, to była taka typowa osada i jakby nie wyróżniało jej nic szczególnego właśnie w tych czasach zaborów i kolejnych. Chciałabym przejść teraz do tego, jak wyglądały wydarzenia z 30 września 1942 roku, czyli no, wielkiej tragedii, która spotkała tamtą osadę.
6: Generalnie, o ile jeśli byśmy patrzyli na topografię, układ samej i historię samej wsi, no to rzeczywiście ona sama w sobie nie jest jakoś szczególnie interesująca, ale już bohaterstwo tej ludności podczas II wojny światowej jak najbardziej. Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że nawet jeśli nasi słuchacze są słabi z historii, no to też na pewno oglądali jakieś filmy wojenne. A jak wiadomo, lasy to jest w trakcie II wojny światowej cały mikroświat, gdzie funkcjonują ze sobą, prawda, partyzanci, uciekinierzy. No generalnie całe tak naprawdę życie może się tam toczyć. I podobnie było również wraz z wybuchem II wojny światowej. Jak wiemy, po klęsce wrześniowej część Polaków zdecydowała się walczyć dalej i wstępowali do różnych oddziałów partyzanckich. W przypadku mieszkańców wsi Kochany to jest o tyle istotne, że tam partyzanci cieszyli się sporym szacunkiem i jednocześnie wsparciem lokalnej ludności. Dlaczego ja o tym mówię? Nie absolutnie dlatego mi chodzi to jest sugerowanie, że gdzieś tam w innych wsiach nienawidzono partyzantów i tak dalej. Nie. Mi chodzi o to, że Niemcy w czasie wojny stosowali coś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa. Czyli jeśli dowiedzieli się, że ktoś pomaga partyzantom, Żydom, no to z miejsca tak naprawdę karano całą wieś, całą wioskę. I tak było również w tym przypadku. Miejscowa ludność doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że to, co robią, jest karane i to w najgorszy możliwy sposób z punktu widzenia Niemców, a jednak z czystego patriotyzmu wspierali okolicznych partyzantów, udzielając im schronienia, zaopatrując w pożywienie. Także to można powiedzieć rzeczywiście taki chwalebny element naszej historii lokalnej. Natomiast dlaczego dla Niemców to było takie trudne? Bo oczywiście, już powiedziałem, partyzanci, wroga działalność, ale też pamiętajmy, że skoro te lasy były gigantyczne, no to naprawdę stanowiło to ogromne wyzwanie dla Niemców, żeby znaleźć grupy, które atakują z jednej strony niemieckie posterunki, linie komunikacyjne, generalnie utrudniało im życie na wszystkie możliwe sposoby. W związku z tym uznano, że najlepszym wyjściem będzie zastraszenie mieszkańców i uczynienie z nich takiego, nazwijmy to, okrutnego przykładu, dlaczego okoliczni mieszkańcy nie powinni wspierać ruchu patriotycznego, dlaczego nie powinni w ogóle podejmować jakiejkolwiek działalności dywersyjnej przeciwko Niemcom. I w przypadku wsi Kochany to wydarzyło się 30 września 1942 roku. I co się wówczas działo? Z jednej strony, przynajmniej tak z relacji wynika, że mieliśmy wtedy za oknem piękną pogodę, prawda, ranek, i nagle to nie kogut budzi ludzi,

0: to było dodatkowo okrutne też, nie tylko z samego faktu, prawda, że mordujemy Bogu ducha w innych ludzi. Tu chodziło też o to, że wierzono, że jeśli w wiosce zostaną sami starsi, dzieci, kobiety, no to może Niemcy trochę delikatniej potraktują. No ale nie, absolutnie nie. Doszło do obławy, w której tak naprawdę ofiarami były zarówno dzieci, starcy, kobiety. Tak naprawdę ocaleli jedynie ci, którzy albo nie wrócili jeszcze z pracy w polu w tamtym czasie, albo zdążyli uciec do lasu.
1: Czy wiemy w takim razie, ile osób zginęło? Jakie były ich późniejsze losy? Czy wiemy coś o ich pochówku, czy ekshumacjach?
0: Statystyki tutaj są dość precyzyjne. Powstały już po wojnie. Wyliczono, że w tamtym czasie miało zginąć 39 osób. W tym, co jest, no, wydaje mi się, najbardziej tragiczne, aż 20 dzieci. Także
1: połowa z nich.
0: Połowa z nich to stanowiło osoby młode, prawda? Dodatkowo spłonęło 17 zabudowań. Także to wydaje mi się, że śmiało można zapisać w kanon naszej lokalnej historii jako taka dość poważna trauma lokalna, prawda? Która w jakiś sposób figuruje pod tą nazwą takiego okrucieństwa niemieckiego tamtej II wojny światowej, z czasów II wojny światowej. Także co zrobiono z ofiarami? No, przede wszystkim z jednej strony warto wspomnieć, że początkowo one zostały pochowane tak prowizorycznie, prawda, w takiej wspólnej mogile. Dopiero po wojnie, kiedy już rozpoczęto takie prace ekshumacyjne, no to te ciała w końcu zostały pochowane z taką, można powiedzieć, należytą czcią, bez takiej prowizorki, na okolicznych cmentarzach, bo w Woli Rzeczyckiej, Jastkowicach, Rozwadowie i chyba też jeszcze w innych miejscowościach, jeśli nie pamięć nie myli. Natomiast na miejscu tej pierwotnej mogiły, bo to jest też dość istotne, znajduje się chyba do chwili obecnej, jak mi pamięć nie myli, krzyż. A także oczywiście w Kochanach znajduje się też cmentarz, o czym warto pamiętać, wojenny, gdzie spoczęło, jak dobrze pamiętam, 10 takich zidentyfikowanych ofiar pacyfikacji, bo tu pamiętajmy, nie wszyscy zostali zidentyfikowani.
1: Jednak jak dobrze wiemy, mieszkańcy wsi Kochany jakby nie zapomnieli o tych poległych właśnie w pacyfikacji wsi i co roku prowadzona jest właśnie taka ceremonia ku czczeniu właśnie ich pamięci.
0: Tak, zgadza się zresztą. Jak dobrze pamiętam, na cmentarzu znajduje się inskrypcja nagrobna, prawda, wspominająca tamte ofiary. Między innymi właśnie rodziny Grabackich i Stęci Wilków, jak dobrze pamiętam.
1: Przechodząc dalej, jak też wiemy z historii, pacyfikacja wsi Kochany to nie jedyne trudne wydarzenie w życiu jej mieszkańców. Kolejne nadarzyło się w zasadzie niecały rok później, czyli 22 października 1943 roku w bitwie pod Kochanami.
0: Tak, doszło tam wtedy do starcia miejscowych oddziałów Gwardii Ludowej z armią niemiecką. O co chodziło? Chodziło po prostu o to, że stacjonujące tam oddziały Gwardii Ludowej czekały na zaopatrzenie ze strony ZSRS. W każdym razie też Sowieci zaopatrywali oddziały partyzanckie, które z nimi współpracowały. No i w pewnym momencie po prostu z racji tego, że Niemcy stosując rozpoznanie lotnicze odkryli, że rzeczywiście pewne oddziały grupują się w lasach, no to stwierdzili, że to jest pora, żeby rozpocząć obławę właśnie na tych okolicznych terenach. I tam właśnie doszło do zwarcia z tymi partyzantami. I co jest ważne, początkowo partyzanci odnieśli pewne sukcesy w starciach z Niemcami. Niemniej jednak z czasem musieli się po prostu przebijać przez kolor. Tak opowiadałem, tak było w przypadku pacyfikacji wsi, tak było też tutaj, że Niemcy starali się otoczyć oddział i później kolejno po prostu ci partyzanci musieli się przebijać. Także wiadomo, że zginęło wówczas w tej bitwie 5 partyzantów, a kilkunastu zostało rannych. I co jest ważne, pomnik tej bitwy również się w Kochanach znajduje.
1: A czy wiemy może, co stało się z dowódcą tych partyzantów? Chyba o pseudonimie Jastrząb, z tego co pamiętam.
0: Tak, Antoni Palń, pseudonim Jastrząb, on również brał

0: aktywny udział w tej bitwie, no i on się znalazł w tym gronie rannych, natomiast nie przeżył. Niestety kilka dni później zmarł i pochowano go, z tego co wiem, w Rzeczycy.
1: Jak wyglądały losy Kochan już po II wojnie światowej?
0: To znaczy, sam ten obraz jest dość przykry, dlatego że mimo że Kochany nigdy jako tak nie były jakąś większą, prawda, osadą, co już zostało zasygnalizowane, to jednak te tragiczne wydarzenia sprawiły, że tak naprawdę cała miejscowość niemalże umarła, bo sporo młodych osób, które jeszcze mogło, powiedzmy, odtworzyć tę wieś, zdecydowało się na migrację do Stalowej Woli czy do innych części Polski, a w tym momencie Kochany są już taką dość małą osadą, prawda, niosącą jedynie dużą ilość wspomnień bardziej. Z tego co pamiętam, na początku XXI wieku chyba mieszkało tam już mniej niż 10 osób, także te liczby są, nawet biorąc pod uwagę te wcześniejsze, prawda, 60-80, to już jest taka przygnębiająca liczba.
1: To może jeszcze tak na koniec zapytam, jaki jest status administracyjny tej osady Kochany? Czy ona jest jakby oddzielną miejscowością, liczącą zaledwie kilkunastu mieszkańców, czy przynależy do innej miejscowości?
0: Generalnie ona jest w tej chwili oficjalnie traktowana jako taki przysiłek wsi Jastkowice, prawda, w powiecie stalowowolskim w gminie Pysznica. Także tak ją należy w tym momencie traktować. Ona nie jest tak jakby osobną, prawda, osobnym bytem, tak to nazwijmy, po prostu przysiłkiem.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: SK2. Stalowa wola.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Polska 2. Stalowa wola.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.